0: merytoryczną toczyła się w ramach rozmów o Krakowie, a nie niepoważnych filmików i obrzucania się inwektywami.
1: Pani senator, no dobrze, ale jeżeli pani składa zapowiedzi, no te zapowiedzi zostały już sformułowane, to nawet jeśli kampania jeszcze nie ruszyła, to bardzo wielu odbiorców czeka na konkret. To znaczy, jeżeli pani mówi, obniżę to, zrobię tamto, a potem pani mówi, ale jak to zrobię, to dowiecie się, no kiedyś, bo przecież my nawet nie wiemy kiedy, bo nie ma wyborów.
0: No właśnie, ale ja też na to nie mam wpływu, panie redaktorze. Jakie będą decyzje i sądów, osoby, która składa proces, bo bodajże została tylko jedna właśnie ten proces pana Edwarda Nowaka, jak pan redaktor powiedział. Ja nie mam kontaktu z panem Edwardem Nowakiem, nie wiem, jakie ma plany i nie zamierzam w to ingerować w żaden sposób i chcę to powiedzieć głośno i wyraźnie, bo szanuję demokratyczne państwo prawa i szanuję prawa każdego obywatela. Czekam cierpliwie na decyzję składającego proces, czekam cierpliwie na decyzję sądu. Nigdzie mi się nie śpieszy. Wiem, że niektórzy kandydaci, zwłaszcza ci obywatelscy, którzy w ramach wsparcia miasta byli bardzo oburzeni sposobem prowadzenia miasta przez Aleksandra Miszalskiego. Zaraz po odwołaniu pierwsze co to ogłosili się kandydatami na prezydenta. Już nie mogą się doczekać, kiedy ta kampania będzie.
1: Tak wygląda polityka, tak bym powiedział. No nie ma w tym nic zaskakującego. No przecież nie robili tego referendum tylko po to, żeby ono było, tylko po to, żeby je wygrać ze swojej perspektywy i wystartować w wyborach. Znaczy, tu nie widzę żadnego zarzutu.
0: A ja myślałam, że robili to dlatego, że uważali, że pewne decyzje podejmowane przez prezydenta miasta są niewłaściwe z punktu widzenia miasta, a nie dlatego, że sami chcieli wystartować. No, proszę.
1: Uważali, że one były szkodliwe i dlatego oni podejmą lepsze. Ale teraz kolejna decyzja, pytanie o metro. Będzie w końcu to metro w Krakowie, bo ja słyszę za każdym razem, jak z kimś z Krakowa rozmawiam, to on mówi, czekamy na metro, albo mówi, że nie czekają, bo to zależy, z kim rozmawiam.
0: Tak.
1: Będzie czy nie będzie, bo ta data się tak odsuwa taką przyszłość. Ja wiem, że nie od razu Kraków zbudowano, no ale metro w Krakowie można by wybudować trochę szybciej niż Kraków.
0: I znowu, po pierwsze uważam, że Kraków na metro zasługuje i że metro w Krakowie być powinno. Po drugie, jeżeli chodzi, bo pan redaktor zmierza do tego, że jeden harmonogram został podany przez prezydenta Miszalskiego, a teraz pan pełniący obowiązki Stanisław Kracik ten harmonogram przesunął o 10 lat dalej.
1: Który, dodajmy, był wiceprezydentem u pana Miszalskiego.
0: No więc właśnie. Panie redaktorze, to jest naprawdę bardzo największa inwestycja, jaką miasto będzie realizowało. Ogromnie kosztowna i zaprojektowana na lata. Na dzisiaj nie mamy pełnego finansowania na to metro. Nie mamy decyzji środowiskowej. Nie wiemy, ile pozyskanie decyzji środowiskowej będzie trwało. Przypomnę, że jeżeli chodzi o trasę Pychowicką i Zwierzyniecką, to jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Będziemy ją mieć niebawem, ale trwało tu 7 lat. Natomiast określanie harmonogramu tak z palca, czyli z dnia na dzień przesuwanie o 10 lat, nie uważam za odpowiedzialne działanie.
1: To pani senator, to raczej 2030 czy raczej 2045? A może 2090?
0: No byłabym niepoważna, panie redaktorze, gdybym w ten sposób rozmawiała. Uważam, że jeżeli chodzi o 2030, to jest to chyba zbyt optymistyczny scenariusz, choćby nawet pokazuje ten proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. My jeszcze na metro nie mamy, a jak powiedziałam, na te dwie trasy trwało to 7 lat, więc 2030 wydaje się zbyt optymistycznym harmonogramem. Natomiast ja nie mam takiej odwagi, żeby tak po prostu z palca przesunąć harmonogram o 10 lat. Nie, to
1: czyli
0: trzeba...
1: Czyli rozumiem, że nie 2030, ale też nie 2045, tylko gdzieś pomiędzy.
0: Nie będę określała z palca harmonogramu. Uważam, że trzeba usiąść z zespołem ekspertów, przeanalizować ten harmonogram raz jeszcze, zwrócić uwagę na rzecz najważniejszą, czyli na źródła finansowania i w momencie, kiedy będziemy mieli zagwarantowane źródła finansowania rozłożone w czasie, to jest ten czas, kiedy można w sposób odpowiedzialny podać harmonogram.
1: Dobrze. Pani senator, a może, bo pojawiają się też takie głosy od części mieszkańców Krakowa, także ekspertów, którzy mówią, może my nie potrzebujemy metra, tylko szybki tramwaj miejski, który jest tańszy, prostszy do realizacji, bo nie trzeba kopać i przeprowadzać na przykład odkrywek archeologicznych, no i prawdopodobnie też szybszy do zrobienia.

0: To będzie bardzo skomplikowany proces, natomiast Kraków jest miastem historycznym i wiemy, jakie zasoby i skarby znajdują się pod nami, natomiast no, jeżeli w Rzymie można było przeprowadzić taki proces, to można go przeprowadzić również w Krakowie. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. Pojawiają się też głosy, że jeżeli będziemy chcieli budować metro, to może nie jest potrzebna trasa Bychowicka i Zwierzyniecka. Ja uważam, że jedna i druga trasa jest potrzebna. Są miejsca w Krakowie, gdzie potrzebujemy jeszcze dociągnąć linie tramwajowe, na pewno tak. Niekoniecznie też je skracać z palca, co ostatnio też miało miejsce. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. Metro w Krakowie w mojej ocenie powinno być, natomiast harmonogram powinien być podany w sposób odpowiedzialny wtedy, kiedy będziemy mieli zagwarantowane finansowanie. Ja rozróżniam, panie redaktorze, stan mamy mieć od stanu mam. Dzisiaj, jeżeli chodzi o finansowanie metra, jesteśmy cały czas na etapie mamy mieć. Rozmawiamy z rządem, rozmawiamy z ministerstwami. Mówię rozmawiamy jako miasto Kraków, bo oczywiście dzisiaj nie mam uprawnień ani kompetencji do tego, żeby takie rozmowy w imieniu miasta prowadzić, to prowadzą przedstawiciele miasta. Ja oczywiście te rozmowy wspieram, więc jestem zorientowana. Natomiast to jest cały czas etap mam mieć. Ja nie mam najmniejszego zamiaru okłamywać mieszkańców, czy nie chcę, może to jest złe słowo, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ktoś wcześniej okłamał. Natomiast cały czas jesteśmy w procesie.
1: Mówiła senator i kandydatka koalicji PSL na prezydenta Krakowa. A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego do słuchania jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Porozmawiamy teraz o polskiej polityce, a dokładnie o kryzysie wizerunkowym Koalicji Obywatelskiej. Po aferze w Szpitalu Południowym teraz mamy incydent z działaczem świętokrzyskich struktur ugrupowania Piotrem Matanem. Nagranie z jego udziałem wczoraj wieczorem zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Widać na nim wymianę zdań z taksówkarzem pochodzącym z Ukrainy, która przeradza się w awanturę. Na nagraniu słychać wulgaryzmy, dochodzi także do szarpaniny. Piotr Matan został odwołany przez wojewodę świętokrzyskiego z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami do sprawy. Odniósł się również poseł Artur Gierada, przewodniczący świętokrzyskich struktur KO, poinformował o zawieszeniu Piotra Matana w obowiązkach asystenta. Sam Matan zaprzeczył zarzutom stosowania przemocy fizycznej oraz używania epitetów wobec kierowcy. Oświadczył, że nie szarpał go, ani nie uderzył. Według jego relacji kierowca odmówił wykonania opłaconego kursu, ponieważ jedna z pasażerek miała przy sobie jedzenie. Piotr Matan przyznał, że powołał się na zajmowane stanowisko, wyjaśnił, że liczył na to, iż kierowca wykona kurs, a pasażerowie bezpiecznie wrócą do domu. A naszym gościem w Radiu RMF 24 jest teraz politolog, profesor pan Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Jak pan reaguje na to oświadczenie Piotra Matana i jego tłumaczenie, zwłaszcza w kontekście powoływania się na zajmowane stanowisko?
2: No to się nie broni zupełnie. Rozumiem, że przy takim układzie to kariera jest skończona. Widzieliśmy już parę tego typu przypadków. No wiadomo, że od rządzenia moc się zmienia, nawet na takim bardzo niskim szczeblu, jak widać. Można dojść do wniosku, że już się jest półbogiem, a stąd droga do półgłówka jest z reguły krótka. No i tak to się dzieje, to przez to gada wszystkich u władzy. No pytanie, na ile właśnie taki kubeł zimnej wody powstrzyma kolejne tego typu sytuacje, które zawsze nad wszystkimi rządzącymi gdzieś tam wiszą. Wisi taka pokusa, żeby pokazać, że się jest ważnym, czy żeby wykorzystać do jakichś swoich własnych, prywatnych celów właśnie to, że się jest po stronie władzy i że się dużo może. No jak widać, dużo się może, znaczy skończyć swoją karierę. Tak to na dziś wygląda.
1: No to przejdźmy teraz do tego szerszego kontekstu. Czy pana zdaniem ten kryzys wizerunkowy, z którym mierzy się dziś Koalicja Obywatelska po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, aferze w Szpitalu Południowym i teraz po tym incydencie, w cudzysłowie, z udziałem Piotra Matana, czy to wszystko może wpłynąć na wyniki przyszłorocznych wyborów?
2: Tak, to się wszystko rzeczy, które się odkładają. Przede wszystkim pytanie, w jaki sposób reagują ugrupowania w partii czy obóz rządzący na tego typu sytuacje, bo wiadomo, że kubeł zimnej wody może spowodować ochłonięcie, a może też spowodować rozdrażnienie i atakowanie wszystkich boków i odbijanie oskarżeń i wszystkie te rzeczy, które raczej pogrążają władzę, niż ją ratują. No jednak to takie wyobrażenie, że to się wszystko dzieje tak na Twitterze, że tak naprawdę odwarknięcie jest najlepszą metodą na każdy atak, że tylko tego potrzebują ludzie jak udziałów w łajnoburzach. No to jest mylące. Tak naprawdę obserwują to też ci ludzie, którzy na co dzień nie uczestniczą w łajnoburzach, no i patrzą, czy władza ma pokorę, czy nie ma pokory i to jest jednak ta cecha, którą od władzy oczekuje się dużo bardziej niż to, że jest bojowa i, jak to mówią niektórzy politycy, nie odstawia nogi. A to znaczy, nie, jednak, żeby pochyliła głowę z pokorą po swoich błędach, to jest ważniejsze niż to, co tam robi z nogami.
1: Panie profesorze, no wiele osób porównuje te aktualne problemy Koalicji Obywatelskiej z tak zwaną aferą ośmiorniczkową. Zgodzi się pan z tym?
2: No wszystkie afery są w sumie podobne, to znaczy polegają na tym, że są nadużycia władzy. Wydaje się, że ta ośmiorniczkowa miała trochę mniejszą wagę jednak, no bo to trochę było symboliczne. No wiadomo, że tam było parę rzeczy takich wpisujących się w stereotypy, też na temat obozu rządzącego jako tego, który się uważa za znacznie mądrzejszego i w ogóle lepiej ustawionego w życiu i że to im się po prostu należy. No ale wiemy, że to są rzeczy, które się powtarzają, ale też warto pamiętać, że te ośmiorniczki to nie od razu przyniosły jakieś tam negatywne efekty. To dopiero wtedy, jak to się wszystko skumulowało, skumulowało się z porażką prezydenta Komorowskiego w wyborach, to dopiero wtedy te notowania Koalicji Obywatelskiej poleciały na łeb, na szyję, bo wcześniej to nawet, prawdę powiedziawszy, premier Kopacz, o której mało tam kto jakoś ciepło się wypowiadał w owym czasie, to jednak patrząc na sondaże i oceny rządu, to ona wyprowadziła po zamianie na stanowisku premiera obóz z powrotem na prowadzenie w sondażach. Także to jest, to nie są rzeczy, które zawsze przesądzają. Przesądza w zasadzie nie tyle samo wydarzenie, to sposób reagowania na nie. Czy to jest coś, co się będzie później powtarzać i będzie się, poprawią się kolejne elementy, które tylko potwierdzą te wszystkie rzeczy, które się dzieją teraz? Czy to jest tak, że właśnie ktoś spręża, pilnuje później na tego typu sprawy, wykrywa samemu, a nie czeka, aż je ktoś tam opublikuje w mediach? No bo gdyby całą aferę w szpitalu południowym wykryła Rada Nadzorcza składająca się z partyjnych kolegów lekarza, który tam się dorabiał, no to rzecz wyglądałaby zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy docierają do tego media.
1: Naszym gościem był politolog, profesor pan Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Katerniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Nie biegnie się cały czas. Jak jest stromo pod górę, to się idzie. Jak się zbiega, to można dużo zyskać, gdy wiesz, jak to robić. Nagle okazało się, że jesteśmy piątą parą, potem czwartą, trzecią i w końcu na ostatnich 20 kilometrach wyszliśmy na prowadzenie i wygraliśmy ten bieg. To było dla mnie niezwykle miłe, tym bardziej, że nieoczekiwane. Korona Tatr, paradoksalnie chyba moje najbardziej znane osiągnięcie, była zaś pomysłem Artura. Atakował wówczas Grań Tatr ze swoim przyjacielem. To bardzo poważne przedsięwzięcie, więc pomagałam im. Oni szli granią, a ja wynosiłam im jedzenie i cały sprzęt biwakowy. Pokonali grań w 4 dni, robiąc zespołowy rekord szybkości. A ja codziennie pokonywałam 1000 metrów przewyższenia, żeby im dostarczyć żywność itp. Przejście tej grani to było ich marzenie. Skończyli niemal ze łzami w oczach. Wspaniała przygoda. Ten wyraz na ich twarzach mówił sam za siebie. Byli po prostu szczęśliwi. A ja poczułam, że pomagając im przy tym przedsięwzięciu, wyrobiłam sobie super kondycję. I też chciałam coś takiego przeżyć. Mówiłam, mam taką moc. Artur, może ja bym coś zrobiła? Może się przebiegnę wzdłuż grani Tatr szlakami? Tak, żebym miała coś swojego. Wtedy mój mąż powiedział, słuchaj, turyści kompletują tak zwaną koronę Tatr. Może ty zrób to w ciągu. I już wiedziałam, że to jest to. Co prawda do końca wakacji został tylko tydzień, a taka korona to duże przedsięwzięcie pod kątem logistycznym i topograficznym. Ale postanowiłam spróbować. Kombinowałam, jak wynaleźć optymalną trasę przejścia, żeby nie tracić wysokości i czasu. Potrzebna tu była duża znajomość gór, doświadczenie i znajomość ukrytych ścieżek i wariantów. Ktoś może powiedzieć, że to kwestia kondycyjna, ale bez znajomości Tatr takie przedsięwzięcie się nie uda. Trzeba sobie poradzić w trudnym terenie i w sensie orientacyjnym i dlatego, że jest kruchy. Trzeba po prostu umieć chodzić po górach i umieć się wspinać. A to nie zawsze idzie w parze. Miałam niecały tydzień na przygotowania. Oszacowałam, które fragmenty będą najtrudniejsze. Wybrałam się na 2 rekonesanse, a szczytów jest 14. Oczywiście lepiej by było, gdybym wszystko sprawdziła, ale brakowało czasu. Resztę robiłam z marszu. Przez tydzień studiowałam przewodniki, przeglądałam zdjęcia. To było dla mnie motywujące i twórcze. Byłam tym całkowicie owładnięta. Nie mogłam się doczekać, kiedy ruszę. Trafiłam na 2 dni pogody. Tak sobie mniej więcej oszacowałam czas przejścia. Uznałam, że zajmie mi to 48 godzin wraz z noclegiem. By nie nosić całego sprzętu biwakowego ze sobą i mieć jak najlżej na plecach, uznałam, że muszę dojść do schroniska Śląski Dom w Dolinie Wielickiej. Po 22 godzinach doszłam i tam przenocowałam, a następnego dnia parłam do końca.
0: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

sobą Camelbaga, ale mieści się tam jakieś 1,5 litra wody. To był przełom sierpnia i września, więc gorąco. Z wodą jednak nie miałam problemu, bo wysoko w Tatrach jest dużo stawów. A z jednego szczytu na drugi nie zawsze dało się przejść granią, trzeba było zejść do doliny. Problem był z jedzeniem. Wzięłam batony muesli, żele, parę bananów. Miałam już doświadczenie z biegów górskich. Przy takiej intensywności żołądek po prostu nie trawi. Nie da się zjeść kanapki. W schronisku zjadłam zupę, ale bardzo ciężko mi to weszło. W śląskim domu spotkałam się z Arturem. Przyniósł mi wałówkę na następny dzień. Ja mu pomagałam wcześniej na Grani Tatr. Teraz on mnie wspierał. Skończyłam koronę z czasem 49 godzin 14 minut. Było to dla mnie niezwykłe i absolutnie wyjątkowe przeżycie. Bardzo osobiste i dotykające szczególnych pokładów mojej wrażliwości. Wtedy okazało się, że dzień wcześniej to samo wyzwanie robił Paweł Orawiec. Ja pokonałam ten dystans kilkanaście godzin szybciej i spotkałam się z komentarzami, że mu dołożyłam. Ale to nieprawda. Przejście Pawła jest wybitne. Robił koronę dłużej, bo zabrał się do niej inaczej. Wziął sprzęt na biwak. Ja zaś poszłam na lekko. Nocowałam w schronisku, do którego musiałam dotrzeć. W śląskim domu byłam po 22 godzinach ruchu. Nogi już mi się plątały. Paweł miał ten komfort, że kiedy czuł się zmęczony, mógł się położyć tam, gdzie doszedł. Ja musiałam dotrzeć do określonego miejsca, ale on niósł biwak. Coś za coś. Paweł wybrał inne warianty. Między Kierzmarskim a Łomnicą zdecydował się na bardzo trudny wariant, który wspinaczkowo jest wyceniany na 5+, może nawet 6-. Ja boję się iść w coś takiego na żywca. Jednak potem okazało się, że czasowo to się nie opłaca. Uważam, że nie należy mu odbierać prestiżu tego przejścia, bo było ono naprawdę bardzo dobre. Teraz koronę zrobił kolejny taternik, Kacper Tekieli. Od razu poprawił mój rekord o 10 godzin. Akurat były zawody Tatra Fest, gdzie odbierałam nagrodę, stałam też na podium. Przyszedł mi pogratulować. To było niezmiernie sympatyczne. Tylu miłych rzeczy się nasłuchałam. Dopiero jak sam zrobił koronę, docenił mój wysiłek. Twierdził, że gdyby nie to, że miał rozpoznany każdy szczyt i wiedział, po co idzie, to byłoby gorzej. Szedł non-stop. Mnie przerwa w schronisku zajęła 6 godzin. Wystarczy odjąć ten czas i wychodzi, że między nami są tylko 4 godziny różnicy. Powiedział mi, że sprawdzał nasze czasy pomiędzy niektórymi szczytami i stwierdził, że są bardzo podobne. Przegrać z kimś takim to dla mnie żaden dyshonor. Kacper Tekieli jest wspinaczem wielkiej klasy. Uważam wręcz, że dodało to prestiżu mojemu przejściu. Dziś on ma rekord męski, a ja kobiecy. Nie sądzę, że w kobiecym wspinaniu panuje jakaś stagnacja. Okej, nie ma nas tak wiele w górach wysokich, ale mała reprezentacja kobiet w Himalajach wynikała z systemu szkolenia i z niedostępności, głównie finansowej, dalszych wyjazdów. Teraz na przykład wspinaniem skałkowym zajmuje się mnóstwo dziewczyn, ale traktują to jako fitness. W górach wysokich jednak kobiet jest dużo mniej.

0: To znak czasów. Kiedyś nie było problemem pojechać na 2 miesiące na wyprawę, zwłaszcza jak ktoś pracował w państwowej instytucji. Teraz nikt nie może sobie pozwolić, by wziąć 2 miesiące urlopu, bo nie będzie miał do czego wracać. Nie tylko kobiet brakuje w Himalajach. Mężczyzn także. Nie mamy takiej ekipy himalajskiej, jaka była w latach 80. Teraz to zaledwie garstka facetów. Do niedawna Kinga Baranowska, z którą się znamy i lubimy, realizowała ambitne himalajskie cele. Ale obecnie w góry wysokie już nie jeździ. A szkoda, bo miała wybitne osiągnięcia. W Tatrach zaś mamy perły. Największe wrażenie robi na mnie Małgosia Jurewicz. Uważam, że tak wspinającej się kobiety w Polsce nie było od lat. Ona po prostu prezentuje światowy poziom kobiecego wspinania. Małgosia ma i ogromne umiejętności, i motywację, świetną psychikę, idealnego partnera, czyli wszystkie atuty, które umożliwiają pokonywanie dróg najwyższej trudności. Znamy się, bardzo ją lubię i cenię. Myślę, że Joanna Klimas też ma znakomite umiejętności. Karolina Ośka jest świetna, ale wspina się bardziej skalnie. Zresztą nie mnie oceniać ich umiejętności. Sporo kobiet działa w górach. Choć jest dużo gwiazd jednego czy dwóch sezonów, zabłyśnie, zrobi coś trudnego i znika. A w tej dziedzinie musi być rozwój. Jak go nie ma, to do niczego się nie dojdzie. Wciąż jeżdżę na obozy i widzę, ile dziewczyn pojawia się na szkoleniu koleżeńskim. Potem może jeszcze na następnym, ale na kolejnych już ich nie ma. Wydaje mi się, że to dlatego, że do wspinania zimowego niezbędny jest taki męski pierwiastek. Krzepa, odporność na dyskomfort, zimno. Dziewczyny mówią, że pójdą zimą, ale jak się zrobi nieprzyjemnie, zmarznie się, przemoknie, to zaczyna się narzekanie zamiast wzięcia się w garść. Jak chce się uchodzić za twardego wspinacza, to trzeba być twardym wspinaczem. Nie rozczulać się nad sobą. Chociaż czasem jest naprawdę ciężko. Sama największą satysfakcję czerpię z zimowego wspinania. Każde zimowe wyjście w góry to przygoda. Zimą Tatry są chyba najpiękniejsze, najbardziej majestatyczne i przede wszystkim są mniej oblegane. Czasem wręcz zupełnie puste. Gdy latem pójdzie się na popularną drogę czy nawet ścianę, to trzeba się ustawić w kolejce. Na takiego mnicha na przykład już nie chodzę. Tak jest oblegany. Choć generalnie karierę wspinaczkową mam już za sobą, to jednak pewne plany jeszcze mam. Jest kilka zaległych dróg do pokonania. Często myślimy z Arturem o północnym filarze Mięgusza zimą. 2 razy się już stamtąd wycofaliśmy. Zależało nam na szybkim przejściu. Raz doszliśmy całkiem wysoko, jednak zaczął potwornie sypać śnieg. Przyszła, jak to się u nas mówi, totalna dupowa i zrobiliśmy wycof. Za drugim razem to był zwykły pech. Artur stracił równowagę, spadł, zawadził rakiem o skały i skręcił kostkę. I koniec. Znowu zjechaliśmy.
1: Twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.

Północny filar to taka droga od początku do końca. Kończy się na szczycie, jest bardzo długa, ma prawie 900 metrów. To wielki zimowy klasyk. Nie jest może ekstremalna, ale ja mam 53 lata i powoli zaczynam ten wiek odczuwać. Jasne, startuję w zawodach i jakoś daję radę. Choć czuję, że potrzebuję więcej czasu na regenerację. Potrafię się zmusić do wysiłku, ale kosztuje mnie to coraz więcej. Mimo wszystko nie potrafię inaczej żyć. Te góry są ze mną już tyle lat, że nie wyobrażam sobie, bym teraz mogła się położyć, nie pójść pobiegać, nie przejść się po szlakach. Ja do nich tęsknię. Potrzebuję ich widoku. Zaczęłam moją wspinaczkę od zapatrzenia się na zamarłą Turnię. Pierwsze zdobycie tej ściany było jak spełnienie marzenia. Teraz tu jestem, stoję, dałam radę. Zrobiłam na Zamarłej prawie wszystkie drogi. I przeszłam w Tatrach setki innych. Wspinałam się dużo, poznałam całe Tatry. Wielokrotnie byłam w Alpach, przeszłam ścianę Brenva na Mont Blanc. Zrobiłam Cassina na Pisbadil, a nawet pojechałam w Himalaje. Mogę więc powiedzieć, że swoje wspinaczkowe marzenia zrealizowałam w pełni. Dziś nie mam problemu, by powtarzać drogi, jeśli były piękne. Miło jest czasem do nich wrócić. Mam kilka ulubionych, szczególnie zimą w zachodnich Tatrach. Ale ciągle mam poczucie, że chcę szukać takich dróg, na których jeszcze nie byłam. Kto wie, może jeszcze dam radę zapisać jakiś mały rozdział w mojej górskiej księdze. Czekanem w szklany sufit. 7 lat temu informacja o przyjęciu nowego członka do tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego odbiła się w Polsce szerokim echem. Zwykle ratownicy są włączani w szeregi tej organizacji przy znacznie mniejszym rozgłosie. Ot kolejny sprawny taternik, który zdał egzamin. Jednak w 2013 roku czerwony polar mogła włożyć kobieta. Pierwsza po ponad 30 latach. Ewelina Wiercioch, która rozbiła szklany sufit, niekoniecznie cieszyła się z tego rozgłosu. Nie pomógł jej w i tak już napiętych relacjach z kolegami ratownikami. Mówi Ewelina. Jestem rodowitą Zakopianką, ale wcale nie miałam pewności, że moje życie będzie związane z górami. Chociaż teraz, jak łączę fakty, to rzeczywiście dość szybko złapałam bakcyla. Ojciec od małego zabierał mnie i siostrę w góry. W tamtym czasie pracował w Toprze. Ale mnie się to po prostu wydawało naturalne. W moim domu zawsze był sport, narty, tenis, piłka ręczna. Może dzięki temu byłam przyzwyczajona do aktywności fizycznej. Studiowałam finanse i bankowość w Krakowie, ale weekendy spędzałam w Zakopanem. Wtedy poznałam wspinanie i skialpinizm. Zaskoczyło od razu. Gdy spróbowałam raz, natychmiast wiedziałam, że to jest to.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
2: Czyli?
1: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
2: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
3: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Zbliża się godzina trzecia w RMF FM. O tej porze czas na kolejne wydanie faktu, które przekaże Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Dzień dobry, zapraszam. Zniszczone budynki mieszkalne, pożary i co najmniej 27 ofiar śmiertelnych. Wczoraj na Kijów spadły setki rosyjskich rakiet i dronów. Poznań organizuje ogromny festyn z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A wczoraj ruszyła kolejna edycja szturariów. Na dziś zaplanowano wyjątkowy pokaz filmowy w kopalni Soli w Bieliczce. To był największy w tym roku atak na Kijów. Wczoraj w nocy na ukraińską stolicę spadły setki rosyjskich dronów i dziesiątki rakiet. Zginęło co najmniej 27 osób, a 91 zostało rannych. Uszkodzonych zostało około 130 budynków, w tym bloki mieszkalne, hotel i magazyn ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił sojusznikom opóźnienia w dostawach systemów obrony powietrznej i zapowiedział, że będzie to jeden z głównych tematów zbliżającego się szczytu NATO. Rosja twierdzi, że celem ataku były obiekty wojskowe, energetyczne i lotniska. Występy polskich i amerykańskich gwiazd, piknik w stylu barbecue oraz wielki pokaz fajerwerków. Z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławica odbędzie się wielki festyn. W faktach teraz reporter RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co planują organizatorzy.
7: To ma być wielkie święto przyjaźni polsko-amerykańskiej. Festyn w Poznaniu będzie jedynym takim na świecie organizowanym dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki, mówi pułkownik Jeremy McHugh, dowódca garnizonu Armii Amerykańskiej w Polsce. Wystąpi amerykański zespół rockowy ze szczytu list przebojów American Authors, gwiazda muzyki country Cassidy Pope, znana w Polsce piosenkarka Sarah James i oczywiście reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wszystko ma uświetnić pokaz fajerwerków w iście amerykańskim stylu. Niektóre z rakiet polecą na wysokość 250 metrów. Impreza odbędzie się 3 lipca na lotnisku w Poznaniu.
0: Fakty istotne dla rodziców.
6: Będzie 1000 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach na dyżury wakacyjne w Łodzi. Tak zadeklarował tamtejszy magistrat, reagując na oburzenia rodziców. Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka już w ubiegłym tygodniu pokazywała skalę problemu, z jakim muszą zmierzyć się łodzianie, którzy nie znaleźli opieki na lato dla przedszkolaków. Okazuje się jednak, że sytuacja nadal nie wygląda obiecująco.
8: W systemie nie ma 1000, dlatego że ja sobie sprawdziłam przed przyjazdem, tutaj około 200 jest.
9: One na bieżąco wpadły do puli, zostały częściowo wykorzystane, ale będziemy stale pracować i jeśli pojawi się możliwość otworzenia dodatkowych, będziemy otwierać. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na stronę i patrzeć, jak na bieżąco te miejsca będą się zmieniać.
8: W przedszkolach na Bałutach jest wolnych ponad 100 miejsc. Natomiast na Polesiu, gdzie widać, że jest największe zapotrzebowanie, bo to jest osiedle Rytkinia, zostało w tej chwili 9 miejsc.
10: Została przekazana również informacja do naszych szkół. Jeżeli ktoś z nauczycieli jest zainteresowany, żeby przyjść do przedszkola, wesprzeć kadrę, również my udźwigniemy ten temat i jesteśmy tu jak najbardziej otwarci.
6: Tłumaczą dyrektor Wydziału Edukacji Łódzkiego Magistratu Jarosław Pawlicki i wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Rodzice, żeby skorzystać z tych dostępnych miejsc w wakacyjnych przedszkolach, muszą dodzwonić się do wybranej placówki i w ten sposób zarezerwować miejsce dla dziecka. 13 osób deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono. A to oznacza, że kampania, przynajmniej oficjalnie, jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choćby jedno nazwisko kandydata?
11: Nie wiem. Żadne nazwisko nie przychodzi.
12: Nie. Libała?
13: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Prądkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
14: Nie mam żadnego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
15: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak?
16: No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
6: Mieszkańców Krakowa przepytał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Od wyjątkowego obiadu czwartkowego, w którym dania serwowali krakowscy artyści, rozpoczęła się wczoraj druga edycja Szturaliów. Przez kilka najbliższych dni prezentowana będzie twórczość zarówno wielkiego aktora, jak i jego uczniów i przyjaciół. A dziś w kopalni soli w Wiliczce wyświetlony zostanie kultowy King Size. Jak przypomina Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni, to miejsce było idealną scenografią dla wielu twórców teatralnych i filmowych.
12: I Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet, też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji.
6: Szturalia potrwają do niedzieli, a szczegółowo o programie festiwalu piszemy na rmf24.pl.
0: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
6: Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego bardziej doceniają morze i rzadziej myślą o zmianie miejsca zamieszkania. Takie wyniki przynosi raport, który podsumowuje 15 lat zmian społecznych w regionie. O szczegółach rozmawialiśmy z marszałkiem województwa Olgierdem Gleblewiczem oraz Włodzimierzem Durką, koordynatorem badania ze Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego.
17: To, że zmienia się Polska, to, że zmienia się Pomorze Zachodnie, jest faktem i to widzimy na co dzień. Natomiast na co dzień zwykle skupiamy się na wskaźnikach, na PKB per capita, na ilości wybudowanych nowych ścieżek rowerowych, wyremontowanych dróg, zmodernizowanej infrastrukturze. To jest łatwe i policzalne. Natomiast dla nas, jako dla władz regionu, nie mniej ważne, a powiedziałbym nawet ważniejsze jest to, żeby zbadać, spróbować złapać to ujęcie, jak zmieniamy się my. To jest zdecydowanie bardziej trudne, mniej policzalne. Natomiast na pewno z punktu widzenia tego, jak chcemy dalej rozwijać nasz region, jest to niewątpliwie kluczowe. Badania takiej tożsamości regionalnej rozpoczęliśmy w roku 2011, więc mamy pewnego rodzaju wskaźniki porównawcze, które pozwalają nam odpowiadać na pytania, jak się czujemy w naszym regionie, jak identyfikujemy się z naszym regionem, czego oczekujemy w przyszłości

0: A więc Pomorzem Zachodnim jak najbardziej się identyfikowali. Powiedziałbym, żeby czuli dumę z tego miejsca i to jest cała paleta działań, które realizowaliśmy, między innymi w social mediach. Mogę tutaj też powiedzieć z pewną dumą, że od w zasadzie 5 lat nasze social media są oceniane przez obiektywnych ekspertów, którzy analizują zasięgi, aktywność, interakcje za najlepsze w Polsce. Myślę, to wywiera pewnego rodzaju skutki zarówno na tym, że wciąż przybywa nam turystów, więc ten aspekt promocyjny niewątpliwie na zewnątrz wykorzystujemy, ale też widzimy, że ludzie coraz bardziej, tak przynajmniej widzimy intuicyjnie, ale czujemy, że ludzie rzeczywiście coraz bardziej Pomorze Zachodnie traktują jako swoje miejsce na ziemi. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Z drugiej zaś strony też cały wachlarz działań, który w naszej intencji ma wzmacniać kapitał społeczny, a więc zdolność do współpracy, do ufania sobie nawzajem. Wiemy doskonale, że i Polska, i Pomorze Zachodnie tutaj stały przed i wciąż stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Stąd uruchomiliśmy cały wachlarz różnego rodzaju projektów, poczynając od tego flagowego naszego projektu, jakim jest społecznik, poprzez granty sołeckie, osiedlowe, strażackie, różnego rodzaju, często nieduże pieniądze, ale które robią fantastyczną rzecz na samym dole, pozwalając ludziom ze sobą się spotykać i wspólnie realizować swoje przedsięwzięcia, i te małe, i czasami te bardzo duże. Więc z naszego punktu widzenia to badanie jest bardzo, bardzo istotne, bo te wyniki będą dla nas drogowskazem tego, gdzie dalej podążać, ale też będą pewną krytyczną oceną tego, co nam się udało, a co nam się nie udało. To, co dla mnie jest najważniejsze, to jest kwestia tego wyboru Pomorza Zachodniego jako miejsca do życia. My mieliśmy, powiedzmy wprost, 20-15 lat temu bardzo duży problem z opuszczaniem naszego regionu. I naszą misją tak naprawdę stało się to, żeby uczynić to miejscem z perspektywą i dla naszych mieszkańców, i dla ich dzieci. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, że ilość osób, które mówią, że chcą tutaj zostać, nie rozważają nawet kwestii wyjazdu, wzrosła do prawie 90%. To jest wielka miara tego, co możemy dzisiaj uznać za pewnego rodzaju sukces. Liczba osób, które rozważają wyjazd z naszego regionu, to jest około 5%, więc to jest wciąż ważna grupa, ale widzimy, że to się staje coraz bardziej marginesem, więc będziemy mogli powiedzieć, że w tym zakresie na pewno musimy kontynuować. Być może będziemy kontynuować się też promować do tego, żeby w innych regionach, do tego, żeby ludzie do nas przyjeżdżali i na studia, i przyjeżdżali do pracy, ponieważ zmienia nam się trochę podejście w ogóle do życia, zresztą to też wynika z tego raportu i my nie myślimy już tylko i wyłącznie o pracy jako kluczowym czynniku, najważniejszym czynniku w naszym życiu, ale myślimy o tym, co możemy robić po godzinach. I ja zawsze to podkreślałem, że jeżeli my zbudujemy tutaj pewną dobrą perspektywę zawodową, a jednocześnie tworzymy ten region dla naszych mieszkańców do wykorzystania, to się okaże, że może on się okazać ciekawym miejscem do życia dla mieszkańców innych części Polski, którzy dzisiaj właśnie przez to, że mamy coraz więcej nawet chociażby pracy zdalnej, coraz więcej u nas jest ofert ciekawych pracy, mogą wybrać to miejsce ze względu na bogatą przyrodę i naturę. Stąd też ten projekt najambitniejszy w Polsce, chociażby budowy ścieżek rowerowych, to nie jest projekt tylko turystyczny. To jest projekt skierowany na aktywizację naszych mieszkańców, ale też na pobudzenie w nich ciekawości, bo wiele osób jednak odkryło może, że to jest nie tylko kwestia tego, że tutaj będą przypływały statki, ale to jest duży atut mieszkania w tym regionie, że nie trzeba wyjeżdżać na wczasy, bo w zasadzie wczasy rozpoczęliśmy i możemy łatwo dostać się nad to morze, chociażby pociągami regionalnymi, do czego wciąż zachęcam nieustająco.
1: Na pewno największe zmiany to tak, zmiana identyfikacji osobistej. Coraz rzadziej mówimy o sobie, że jesteśmy Polakami. Ta opcja patriotyczna jest na drugim miejscu. O wiele ważniejsza jest opcja związana z osobistymi rolami rodzinnymi i płciowymi. Jeżeli w badaniu z 2011 najczęściej nasi respondenci z tamtego okresu mówili, że są Polakami, to obecnie najczęściej mówią, że są matką, kobietą, mężczyzną. Mniej istotne są role zawodowe niż były 15 lat temu. W ogóle mniejszą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z takim sukcesem. Po części może to wynikać ze stosunku do pandemii i do wojny w Ukrainie, które to spowodowały pewne obawy o te bezpieczeństwo, stąd mniej też wartości nastawionych na samorealizację, a więcej tych podstawowych, na bezpieczeństwo, na materialne kwestie. Najważniejszą kwestią na pewno będzie dla nas to, że województwo ma coraz więcej swoich patriotów lokalnych, to znaczy ta opcja wyboru

0: jestem zachodniopomorzaninem, wzrosła. I to o połowę w stosunku do roku 2011. Zmienił się też stosunek do morza. To jest nowość w tym naszym badaniu. W porównaniu do 2011, gdzie te kwestie były podejmowane, ale marginalnie, tutaj zajęliśmy się nieco mocniej i dostrzegamy pewne odejście od postrzegania morza jako kwestii gospodarczych, portu, stoczni, przemysłu, na rzecz relaksu, wypoczynku. Myślę, że tutaj adresowane do turystów hasło zachodniopomorskie Morze Przygód znalazło też swoich odbiorców wśród mieszkańców. I oni też w ten sposób postrzegają nasz region.
1: W badaniu wzięło udział ponad 1000 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Na zegarze 12, już prawie 13 minut po trzeciej, a my przenosimy się jeszcze na koniec do Toronto, bo tam niesamowita sytuacja, jeżeli chodzi o mistrzostwa, puchar piłkarski, mistrzostwa świata. Tam Portugalia, Chorwacja, ten pojedynek miał się zakończyć 2-1. Już w trakcie faktów padła druga bramka Chorwatów, którą jednak poważnie sędzia wycofał, więc wygląda na to, że mamy mecz zakończony 2-1. Portugalia wygrywa z Chorwacją. Przypomnijmy, to 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Pierwsza kawa z RMF FM. Pierwsza kawa z RMF FM.
4: Nawet w taką noc nie brakuje emocji i wspaniałych piłkarskich wydarzeń. Do nich jeszcze dziś wrócimy, bo kolejne spotkanie przed nami. Ono rozpocznie się o godzinie 5, a dziś, jak zawsze o tej porze, zapraszam na program. Pierwsza kawa z RMF, tu Marcin Jędrych. Dzień dobry.

0: Ten nocny czas w programie Pierwsza Kawa z RMF. Wrócimy na moment do tej katastrofy ekologicznej, która ma miejsce w Jeziorze Wielkowickim. O tym będzie rozmawiał na antenie Radia RMF 24 i na naszej antenie Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
1: Wojewoda Dolnośląska zwołała sztab kryzysowy w związku z możliwym zagrożeniem ekologicznym na Jeziorze Pilchowickim. To efekt, przypomnę wam, bo już o tym mówiliśmy, spuszczenia wody ze zbiornika i zalegania w nim tysięcy martwych ryb i muł. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Witamy, Martyno, serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jakie decyzje zapadły w związku z tym ogromnym kryzysem?
2: Po pierwsze, zakaz kąpieli, zakaz pływania nawet kajakami i w ogóle kontaktu z wodą w rzece Bóbr. Większość ryb u podnóża zapory zostało już na szczęście sprzątniętych, ale część z nich zabrał nurt rzeki, właśnie Bóbr, a dopóki nie będzie wyników badań biologicznych i chemicznych, trzeba po prostu założyć, że istnieje ryzyko epidemiologiczne. Nie tylko martwe ryby są tutaj zagrożeniem, ale także te muły denne, które przez lata zbierały się przy zaporze i mają w sobie wiele zanieczyszczeń. Ta woda jest zmącona, czarna, gęsta, dlatego Wojewódzki Inspektorat Środowiska i Sanepid wykonują w tej chwili badania nie tylko tej wody w rzece, ale także tej, która trafia do kranów mieszkańców. I tu na szczęście są dobre wiadomości, poinformował przed chwilą wicestarosta Zbigniew Grześków.
3: Że sieci wodociągowe są pod stałym nadzorem i woda jak najbardziej jest przydatna do spożycia. Również będą podlegały temu nadzorowi sanepidu studnie te przydomowe, które często są korzystają ludzie i mieszkańcy. W tej chwili tylko prosimy niekorzystanie nawet w formie spływów kajakowych do ujednolicenia się tych, nazwijmy to, efektów tej inwestycji, do jakichś ustabilizowania się tych warunków z rzeki Bób, w tym łącznie ze spływami kajakowymi, nie mówię już o kąpieli. Będziemy prowadzili i prowadzimy nadzór stały, bieżący nad skutkami tej inwestycji, jeszcze raz podkreślę, jakże ważnej dla całego regionu poniżej. Właściwie dla całego regionu, nie tylko poniżej, ale i powyżej tej zapory.
1: Marzeno, przypomnijmy jeszcze, jaka jest praprzyczyna tej katastrofy ekologicznej.
2: Konieczny był remont tej zapory, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, i ona faktycznie, ten remont był niezbędny, dlatego że w 2024 roku podczas powodzi zapora została po prostu uszkodzona. Żeby ją naprawić, trzeba było opróżnić całe jezioro. No i niestety doszło do tych skutków. Dane najnowsze są tragiczne. Ponad 11 ton martwych ryb, a martwych dlatego, że ten zmącony muł i brak tlenu, brak wody na samym końcu spowodował śmierć ryb.
1: Martyna, co dzieje się w tej chwili tam na miejscu? Co widzisz w tym momencie?
2: Tauron Ekoenergia przed chwilą zorganizował razem z wojewodą konferencję prasową. Poinformował, że rozpoczyna się budowa takiej wielkiej bariery, która ma przechwytywać muł, który spływa do rzeki. Stawianie tej przeszkody już ruszyło, ale potrwa nawet 3 dni. Poniżej tamy z kolei rozpinana jest taka sieć na ryby, która ma przechwytywać te martwe ryby, które jeszcze nie zostały wyłapane. Na miejscu pojawi się też 10 areatorów. To są takie maszyny, które będą natleniać wodę.
1: Takie utleniacze,
2: poinformowała,
1: tak, powiedzieć.
2: Takie, tak, utleniaczek. Tak. Tak to się nazywa profesjonalnie. Były ściągane z całej Polski tu na Dolny Śląsk. Wojewoda Anna Żamska poinformowała, że wyniki zawartości tlenu w wodzie są lepsze niż wczoraj. Znajdują się już nawet w normie. Mimo wszystko panuje tutaj wielkie poruszenie. Wędkarze, mieszkańcy domagają się wyjaśnień. Oni także pojawili się na tej konferencji prasowej i pytali, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Wiele z rodzin tutaj w Pilchowicach utrzymuje się z turystyki, a turystów ściągają właśnie te
1: walory
2: piękne,
1: tak,
2: dobra natury, tak, dokładnie. Tak. Tymczasem w całej okolicy po prostu śmierdzi, w powietrzu mogą się też unosić szkodliwe opary, więc nie ma co liczyć na ruch turystyczny.
4: Jeszcze do niedawna mieliśmy COVID, potem powódź. Przez rok nie było w to miejsce drogi dojazdowej, a teraz spotyka nas to, co nas spotyka. Gospodarstwo agroturystyczne, które prowadzimy tuż przy rzece, jest 3. rok z rzędu zamknięte. Co to stanowi dla nas już nie tyle sytuację niekomfortową, co dramatyczną i może się to skończyć tym, że będziemy musieli ten biznes zamknąć, a jest to biznes, który tworzymy prawie od 20 lat, jesteśmy związani z tym miejscem, bardzo dużo pracy poświęciliśmy na to, żeby ta rzeka żyła, zarybiając, chroniąc, odbawiając i tak dalej, sporo łez się polało.
1: No to nie tylko ostatni pech, cała seria takich właśnie fatalnych wydarzeń. Bardzo dziękujemy, Martyno. Martyna Czerwińska, jak
2: bardzo zwykle,
1: blisko życia, blisko waszych problemów, interweniujemy w waszych sprawach.
5: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

0: To jest nasz nocny program. U nas oczywiście wracamy do tych wydarzeń sportowych, które miały miejsce w nocy. No pewnie w Chorwacji to raczej piją taką smutną ostatnią kawę.
1: Gorzką.
0: Tak, gorzką bardzo, właśnie tak, bo niewiele brakowało, byłby a dogrywka w tym meczu. Zresztą to ciekawe, bo możemy zdradzić takie drobne kulisy, że w czasie faktów się to wszystko działo i Arek, który jest teraz ze mną w studio, przesuwał tą wiadomość z informacją o tym meczu co chwilę, bo nie wiadomo było co powiedzieć.
1: No czekaliśmy na ten ostateczny, oficjalny wynik. No i taki jest ten, nazwijmy to, niesmak, jak rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą przed wejściem na antenę, bo tak ten gol padł chyba w 13 minucie doliczonego
0: ten
1: czasu, miało być
0: tak,
1: 10,
0: tak.
1: Więc miało być 2-2, ale jednak 2-1, więc no dziwna sytuacja, więc o tym meczu jeszcze będziemy mówili też o wynikach strzeleckich, bo tam Messi z Ronaldo się ścigają, ale o tym też za chwilę, no bo teraz jeszcze wejdę z takim tematem dla kierowców, bo ważne,
0: ważne
1: utrudnienie
0: tak.
1: Na A2 w Wielkopolsce, uwaga, między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny w kierunku Warszawy. Samochód osobowy uderzył w przyczepę. Tam dwa pasy ruchu zablokowane. Ale jeszcze co dziś w faktach, bo to ważne
0: tak,
1: dla
0: powiedz,
1: młodszych
0: tak.
1: Naszych słuchaczy.
0: Aha.
1: Dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty będą do sprawdzenia. O tym w faktach o 4:00.
0: Zapraszam zatem, Arek Stępień-Miernikowski powróci do Was za 28 minut.

nie płynie nocny czas w programie Pierwsza Kawa z RMF. Pozdrawiamy tych, którzy prowadzą i jadą. Pozdrawiamy także tych, którzy już odpoczywają. Zgubić

Pierwszy pogodowy komunikat na początek nowego dnia, 3 lipca 2026 roku. Dziś maksymalna temperatura to 24 stopnie, tak. To jest temperatura bardzo przyzwoita i fajna. Będą też rejony, gdzie będzie tylko 20, to przede wszystkim północ naszego kraju. A nowe fakty za 11 minut.

0: Zbliża się godzina czwarta w RMF FM. O tej porze oczywiście kolejna porcja aktualnych faktów, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam.
2: Iran został całkowicie militarnie zniszczony, tak przekonuje Donald Trump. Negocjacje pokojowe trwają, ale amerykański prezydent przekonuje, że Iran zgodził się na praktycznie wszystko. Dziś rano poznamy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, a po raz kolejny po tych mistrzostwach doliczonym czasie Portugalia melduje się w 1/8 finału. Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagały się Stany Zjednoczone, tak powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla CNBC. Zastrzegł jednak, że negocjacje nadal trwają. Trump ocenił również, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony i podkreślił, że celem amerykańskich działań było pozbawienie Teheranu możliwości rozwoju programu nuklearnego, a nie prowadzenie wojny. Słowa prezydenta padły po kolejnej eskalacji napięcia w rejonie Ciśniny Ormus. Choć walki ustały, Iran ponownie zagroził atakami na statki, które nie będą poruszać się wyznaczoną przez niego trasą. Dziś rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Jak przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
3: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
4: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie.
3: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
4: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
3: Nie przewiduję.
1: Tak zapewniał wczoraj dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Portugalia pokonała Chorwację 2-1 w Toronto i awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. I już niektórzy mówią, że to było jedno z najlepszych spotkań tych mistrzostw. O miejsce w ćwierćfinale zmierzy się z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Austrię 3-0. Jednego z goli dla Portugalczyków z rzutu karnego zdobył Cristiano Ronaldo. Było to jego 11. trafienie w historii występów na mundialach. A liderem klasyfikacji najlepszych strzelców mistrzostw świata pozostaje Lionel Messi z 19 bramkami. Ronaldo jednak prowadzi w zestawieniu najskuteczniejszych piłkarzy w historii reprezentacji narodowych. Ma na koncie 146 goli. Messi zdobył dla Argentyny 123 bramki. Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
6: Niepozorny, z piękną, sentymentalną legendą, a jednak ogromnie ważny, bo uzupełniający dzieje naszego muzeum o taki przedmiot, który uważany jest za cenny, ponieważ buduje pamięć o królach, o kolekcjonerach, a przecież służy jednocześnie do budowania naszej pamięci współczesnej w tej chwili.
7: Jaka jest jego historia?
6: Mało o niej wiemy, poza tym, że pojawił się jako wymieniony przez Bonę Sforce w liście do jej córki z królowej Węgier Izabeli, gdzie opisuje, że na palec zmarłego męża włożyła pierścień złoty z diamentem.
2: Mówiła Katarzyna Płonka-Bałus, kuratorka Muzeum Książąt Czartoryskich, a rozmawiał z nią Paweł Konieczny. Wraz z pierścieniem do Polski powrócił także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia.
5: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówią uczestnicy poznańskiego czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych wydarzeń był pan Adam Thun, wówczas 17-letni pracownik zakładów produkcji pomocniczej Łączności w Poznaniu.
8: Co ma w głowie 17-latek? Kiedy widzi coś takiego, kiedy od dni kilku słyszy, że coś się wydarzy, że jakiś zryw, że chociaż chyba nawet nie, że zryw, ale że coś się wydarzy.
9: Wie pan, to był taki moment, że nie było zaufania do obecnej władzy wtedy, prawda, do tej ówczesnej. I ten moment taki, jak my widzimy, przypuśćmy, ta grupa ludzi podeszła do naszego zakładu i zobaczyłem, że tyle pracujących ludzi jest przeciwko temu, co się tu dzieje, prawda? To ja, młody człowiek, mówię, to ja mam przed sobą teraz. Ja bym musiał w tym żyć, w tamtym czasie, w tych komplikowanych sprawach takich, nie, jakichś tam. Sam byłem świadkiem w zakładzie, gdzie pracowałem, jak się obcinało normy. Jak facet na akordzie wykonał dużo tego, to za chwilę przychodził normowczyk i mu ciach, ciach, znów tego. I za jakiś czas innemu też. No to kiedy można te 100% albo ponad normę zarobić, jak bezwzględnie jest pilnowany, prawda? I to były takie niesłuszne poczynienia z ich strony. No, ale to jak mówiłem, no, to, że wyszłem, to wspominałem. Nie mam rodziny, nie mam dzieciaków, wszystko jest przede mną. Może to jest słuszna sprawa. Wyszłem z ludem i poszłem.
8: Wszystko było przed panem i chciał pan, żeby to, co przed panem, było dobre, słuszne, żeby to było życie z tymi prawami, o które wtedy faktycznie ludzie się upomnieli.
9: Tak, tak chciałem, proszę. No, powiem panu jeszcze takie sprawy moje, takie rodzinne. Mój ojciec miał kiosk. Mój ojciec oznaczony virtuti militari za walkę z najeźdźcą tymczasem. Ale przychodzili ludzie czasem biedni, którzy pracowali w zakładach na przykład tytoniowych i swoje racje tam jakieś przynosili, żeby im sprzedał. I milicja się dowiedziała o tym, nie? Ale nie mogli ojca namierzyć na tym wszystkim. I w pewnym momencie podłożyli swojego człowieka. Ojciec mówi, tam się zawsze tłumaczył tego, no ale mówi, te parę groszy to masz, ja to sprzedam mi tego. No i zaczęło się tak, ojciec dostał 6 miesięcy na Moński. Za to, że raz, że władzę oszukiwał, że oni mówili, że nie, a on jednak tam miał. A jeszcze takie inne z tym rzeczy związane to były tego typu, że mając ten kiosk, musiał go zamknąć o godzinie 21. No ale czasem się zdarzyło, że ludzie się tam wracali, ciepło, latem, każdy jeszcze tam ćmiki, tam jak to mówią, to tam butelka, bo i napoje były, i cukierki były. Milicja stała na drugiej stronie, czekała, aż termin minie i 9:50 przychodzili, że dlaczego ma otwarte. I spisywali i mandat wyleplajali. No to czy to absurd jakiś, nie? No ale takie były czasy i do tego trzeba było się dopasować, prawda, żeby żyć, no. Chcieli na siły, ojciec nie chciał ten kiosk opuścić, to w końcu mu przywieźli inny, postawili, bo ten czas już ruch zaczął istnieć, prawda, i musiał, czy chce.

0: Do szkoły chodziłem, później do pracy, a tu w tym, jakby pan, jak tak pan mówi, by trzeba było rozważyć. Jak ja jestem teraz starszy, czy coś takiego, to mówię, co ja stracę. Ja w ten czas nic nie miałem do stracenia. Nie miałem żony, jak mówię, tam dzieciaków, nic. No. Później się zaczęły kłopoty dopiero. No.
1: To, jak mówi się dzisiaj o wydarzeniach, o czerwcu 56, o Powstaniu Poznańskim, że robotnicy wyszli o wolność, prawo i chleb. O Boga wolność, prawo i chleb. I
0: takie hasło jest.
1: Tak było faktycznie, pana zdaniem, wtedy, w tym 56, że tego ludzie się domagali?
0: Domagali się. Tak, faktycznie się domagali, bo wie pan, różne akcenty były w tym czasie. Nie wszędzie człowiek się znalazł. Jak później się podsumowało, to co było, prawda? Jak się ogólnie na to wszystko patrzało, no to tak. Były pretensje do tego. Tam było troszkę tam jakieś problemy z Bogiem, na przykład na tym, nie? No w końcu stwierdziliśmy, jak tu pod krzyżami zaczęliśmy śpiewać piosenki kościelne wszystkie, no to cały naród śpiewał przecież. Wszyscy się domagali czegoś, ale w sumie to się łączy jakoś, prawda? No ta, no cud nad Wisłą na przykład, czy coś takiego, no obojętnie jakby to było, zawsze to gdzieś tam jest. I w naszej historii, moim zdaniem osobistym, jest, że ta kwestia tego Boga gdzieś tam istnieje. Czy źle, czy dobrze, czy ktoś o nim mówi, jest, prawda? Jak człowiek nieraz jest załamany, czy coś takiego, no to tylko kwestia, Pan nam został, Panie, ratuj.
1: A te pozostałe kwestie, wolność, prawo i chleb?
0: No to były akcenty, które się potwierdzały, prawda? No bo ten chleb, no chleb wynikał z tego, że za tą wątłą pensję, czy coś takiego, trudno ten chleb nawet było kupić, trudno ją było rozdzielić na to, na tamto, prawda? No wolność, to jak Panu mówiłem, tu jak ktoś podskoczył, czy coś, to niego. Miał sąsiada, który go słuchał, na przykład. Jak byłem jeszcze na Kochanowskiego, to tam pracownicy, którzy tam w tym budynku mieszkali, no to strzelali z okien, ze swoich mieszkań do ludu, nie? Mógłbym panu inne przykłady dawać, ale to już nie z czerwcem związane, nie wiem czy to...
1: A spodziewał się pan albo koledzy wtedy, kiedy... Ja wiem, że po tylu latach to może trudno sobie przypomnieć, ale kiedy młody człowiek wychodzi na takie... W taki dzień, w takiej sprawie, to tak jak już pan powiedział, to jest ta taka szybka myśl, co ja mogę stracić, ale idę. I czy był... Ale czy spodziewał się pan tego, że w ogóle, że nagle... To się przerodzi w aż tak krwawe wydarzenia. Że to będzie aż taka tragedia, że to będą krwawe wydarzenia, że koledzy będą ginąć, będą ranni.
0: Nie, to nikt tego nie zakładał w ogóle, nawet pracownicy Cegielskiego, jak wyszli, prawda? Nikt nie przypuszczał, że to będzie zbrojne zakończenie tego wszystkiego. A taki młody człowiek jak ja, przynajmniej ja, mówiąc o sobie, ja wyszedłem, nie myślałem dużo, co z tego wyniknie, jak ja to skończę, prawda? To była taka spontaniczna jakaś manifestacja ludzi pracy, do których się załączyłem, prawda, i stwierdziłem, że no, powinienem tam być.
1: Ja mam takie powiedzenie, może trochę taką teorię, że w życiu każdego z nas jest takie wydarzenie, którego w jakiś sposób kierunkuje i kształtuje na całe życie. Że w pewnym momencie przychodzi coś, co sprawia, że my dalej istniejemy, żyjemy wokół tego tematu, ono w jakiś sposób na nas oddziałuje. Ten czerwiec w 56 roku to było takie wydarzenie w pana życiu, że faktycznie odcisnęło jakiś taki ślad w pana życiu, sercu?
0: Nie, trudno. Ja mam więcej problemów rodzinnych, takich, które dały mi, jak powiedzieć, więcej w kość, więcej do myślenia, ale to czerwiec to był taki, że ja mogłem zaistnieć gdzieś, prawda? Ja jako młody człowiek, raz jak wspominałem, boksowałem trochę, już jakiś byłem sportowo wyrobiony, dosyć mocno, bo tak się pochwalę, jeszcze boksowałem w reprezentacji polskiej szkoleniowej, gdzie wadze ciężkiej Władysław Komar szedł na przykład, nie? No i to boksowaliśmy w Bundesrepublice w 57 roku, zaraz po tym, prawda? Także ja byłem dosyć wyrobiony, ale to wyjście było takie dla mnie jakieś, jakby to nazwać, zadysponowanie siebie gdzieś, prawda, nie wiedząc, jak to się skończy. A może się gdzieś przyda, może coś jeszcze zrobię tam, jak ten samochód pchałem, przecież co prawda nie strzelałem, ale tam wszędzie gdzieś byłem, prawda, żeby być, bo tak w tym czasie wypadało.
2: Zdarzenia z 1956 roku wspominał uczestnik poznańskiego czerwca, pan Adam Tune, wówczas 17-letni chłopak. A usłyszał te wspomnienia nasz reporter.

0: Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Bardzo wczesny piątkowy poranek. 12 minut po godzinie 4. Pierwsza kawa z RMF. Jeśli już wypita, to na zdrowie. Jeśli nie, to zróbcie

Jedyną górę dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest.

Dla tych, co w trasie, dla tych, którzy podróżują, być może dopiero rozpoczynają swoją podróż, a może to jest jakiś już wakacyjny kierunek, oczywiście zawsze na drogę jakaś fajna piosenka od RMF FM, od programu Pierwsza Kawa z RMF. Za chwilę będzie cisza Bednarka, to tak na uspokojenie, ale wcześniej coś bardziej dynamicznego. Niech wam się dobrze prowadzi z Arturem Gadowskim. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: chwila muzycznego uspokojenia w programie Pierwsza Kawa z RMF, a ponownie w waszym studio Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Arek, bo teraz temat, który trochę zaskakuje, o którym będziemy też mówić, o tej kwestii dotyczącej telefonów komórkowych.
1: No dla mnie temat bardzo aktualny przez moich synów dwóch małych, bo ja jestem przerażony tym, ile rodziców zastępuje uwagę swoją dla dzieci właśnie telefonem. I jak się okazuje, tak, te telefony są też problemem, bo wyobraź sobie, nie tylko w szkołach, ale w przedszkolach.
0: Ale chyba to nie chodzi o dzieci, tylko o opiekunów.
1: Nie, no właśnie okazuje się, że to dzieciaki przenoszą do przedszkoli różne urządzenia, typu jakieś smartbandy, ale też jakieś zastępcze telefony czy coś takiego. No i te telefony mają być w przedszkolach zakazane.
0: No to liczymy na to, że to będzie decyzja, która na pewno pomoże przede wszystkim najmłodszym, a też być może dorosłym trochę zwrócił uwagę na to, co w życiu takiego młodego człowieka jest najważniejsze. Do tego wrócimy w faktach o godzinie 5. Do usłyszenia.

0: Warszawa z RMF.
1: U nas niebawem zaczną się kolejne piłkarskie emocje, bo mecz o 5:00 rozpoczną Szwajcaria i Algieria w walce o jedną z finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. To będziemy dla Was oczywiście relacjonować, ale wcześniej jeszcze ważna wiadomość dotycząca tego, jak dziś odczuwamy temperaturę o tej porze. Jeśli wyjdziecie teraz na zewnątrz, to ta odczuwalna temperatura moim zdaniem całkiem przyjemna. Taki fajny poranny chłód w granicach 15-17 stopni. Można się szykować na nieupalny, ale słoneczny dzień.

RL, a u nas w RMF FM w programie Pierwsza Kawa. Jeszcze komunikat, właściwie przypomnienie o tych utrudnieniach, które są na autostradzie A2. To jest w okolicy węzła Krzesiny w pasy w kierunku Warszawy. Tam pojazd wjechał w przyczepę zabezpieczającą pracę drogową według Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Te utrudnienia potrwają jeszcze około 2 godzin, zatem jeśli jedziecie w tamtym kierunku, to weźcie pod uwagę, że może być ciasno i trzeba będzie poszukać objazdu. A fakty u nas o 5:00, to już za 10 minut.

0: na zegarze RMF FM. Już jest prawie godzina piąta, zatem ważne fakty przed wami. Przygotował jej i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Nowe cła na zakupy spoza Unii Europejskiej. Krajowa Administracja Skarbowa jest gotowa do zmian. Unia podzielona w sprawie ukraińskich poborowych. Chodzi o nieprzyznawanie ochrony tymczasowej mężczyznom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolu. Propozycję PiS-u jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji oraz rząd. Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa, teraz w faktach.
2: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
3: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
2: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
1: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szmajska-Borginą.
4: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie?
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: No, w faktach wracamy do spraw krajowych. Centralna e-rejestracja stała się obowiązkiem dla szpitali i przychodni. Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom zapisy na wizyty, m.in. do kardiologa oraz skrócić kolejki do specjalistów. Co dokładnie się zmieni, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa na NFZ w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Rozmawiałem o tym z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą i zapytałem, czy ten mechanizm jest na tyle szczelny, że nie będzie już sytuacji, o których ostatnio słyszymy, gdy ktoś dostał się do lekarza poza procedurą i poza kolejką.
7: Na razie mamy, jak wiemy, te trzy procedury i dostępność terminów wskazuje na to, że to nie powinno mieć miejsce dostawanie się poza kolejką, ale co się zadzieje od 1 sierpnia? Myślę, że będziemy to obserwować.
6: Za miesiąc, od 1 sierpnia, do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa, na początek w formie testów. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie, bezpośrednio na miejscu w przychodni.
1: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych nie tylko dla uczniów szkół podstawowych, ale także dla przedszkolaków. Taką zmianę w prawie oświatowym jednogłośnie poparła cała Komisja Edukacji. Zgłoszoną przez PiS poprawkę poparł też rząd.
8: Ministerstwo w pełni popiera tą poprawkę. Musimy zdać sobie sprawę, że plaga dotycząca posiadania sprzętów takich jak smartfony czy smartbandy trafia już do przedszkoli.
1: Mówiła wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer. A Sejm ostateczną decyzję w sprawie objęcia zakazem używania komórek także przedszkoli może podjąć już w dzisiejszym głosowaniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bo ja mam taką propozycję na początek nowego dnia. Nie zaczynajcie dnia od komórki, tylko włączcie radio, bo radio wam wszystko powie. Poda godzinę, poda pogodę i oczywiście dołączy najlepszą muzykę. Tu pierwsza kawa z RMF. No kawy nie zrobię, ale to można zrobić na szczęście bez użycia smartfona. Zapraszam jak zawsze do naszego radia. Tu Marcin Jędrych. Dzień dobry.

0: Jeśli zaczynacie dzień z RMF FM, to bardzo nam miło. Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Polecamy oczywiście ten napój, żeby dobrze się rozkręcić. Warto też wiedzieć, co dzieje się tu i teraz. Otóż 18, nawet już 19 minuta meczu na Mistrzostwach Świata pomiędzy Szwajcarią a Algierią. Od 10 minuty Szwajcaria prowadzi 1-0 po bramce Embolo. No i jeszcze ważny komunikat od słuchacza.
1: Cześć, tu Wilu z Łowicza. Wreszcie porządnie gracie. I tak trzymać.
0: I tak zostanie, oczywiście.

0: dowolnym stylu można rozpocząć kolejny dzień, poranek z RMF FM, czyli po prostu pierwsza kawa. Arkadiusz Stępień-Miernikowski ponownie w naszym studiu. No i teraz to, o czym w najbliższych godzinach będziemy mówić.
1: No w porannym wydaniu Faktów nie zabraknie oczywiście tematów sportowych. Tak. Po tej nocy jest o czym mówić. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: Cieszymy się z tego bardzo.
1: Za nami też pełen skrajnych emocji mundialowy mecz Portugalia-Chorwacja. Wcześniej jeszcze Hiszpania-Austria.
0: No to właściwie taki mecz bez historii, tam szybko poszło, bez problemu.
1: Tak, dokładnie. A tu jednym okiem cały czas zerkam jeszcze na ekran, no bo na piątej rozpoczął się mecz Vancouver, Szwajcaria-Algeria. Tutaj pierwsza połowa trwa na razie 1-0 dla Szwajcarii.
0: Tak.
1: Oczywiście będziemy też mówić o tym, co dzieje się w kraju, aktualnej sytuacji. Przecież dzisiaj wyniki egzaminów ósmoklasisty. No i zapraszam na te fakty. Pierwsze wydanie o 6:00, a przedstawią je Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: To już za pół godziny. Do usłyszenia.

0: Piątkowy poranek już się rozpędza. W tej chwili za 21 minut godzina 6. U nas ważna informacja na początek tego pierwszego lipcowego weekendu. To będzie chłodniejszy, dużo chłodniejszy weekend. Temperatura maksymalna do 24-25 stopnia, więc będzie można odetchnąć, ale też i wypocząć, mam nadzieję, w towarzystwie RMF FM. U nas już niebawem poranny program. Tomasz Olbratowski i Jacek Tomkowicz.
1: Reklama.
2: Byle do lata.
3: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
4: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF FM.

0: Marisa. Odkochaj w RMF FM, 8 minut i będzie godzina 6. Punktualnie o 6 oczywiście fakty w RMF FM, ale wcześniej mówię wam dzień dobry, budzimy się, jest piękny dzień, taką mamy przynajmniej nadzieję. Troszkę chłodniej, więc mam nadzieję, że się tak nie wygrzejemy jak przez te ostatnie dni. No i oczywiście wszystko co najważniejsze pojawi się w tym programie, wszystkie najważniejsze informacje. Tak przeglądam prasę od samego rana, żeby sprawdzić czym żyje Polska. I biorąc pod uwagę, że na pierwszych stronach jest na przykład rower Zosi Zborowskiej, czy senator chodzący w parku linowym, no to jedno jest pewne. Nie jest w kraju źle, jeśli to są wiadomości na jedynkach. A poza tym patrzę oczywiście, co się dzieje na mundialu. Szwajcaria prowadzi z Algierią 1-0, czyli można powiedzieć, że na razie biało-czerwoni górą. Nie wiedziałem, komu kibicować w tym meczu.
1: Słuchacie radia RMF FM.
0: Ale jednak co biało-czerwoni, to biało-czerwoni. Zobaczymy, jak ten mecz się skończy. Oczywiście za chwilę wracamy w faktach RMF FM punktualnie o 6. A wcześniej Szymon Wydra. Dajcie głośniej.

0: najlepsza muzyka jest. Co nam by się jeszcze mogło przydać o godzinie 6? No oczywiście najnowsze fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już na swoich miejscach. Zaczynamy.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Cały czas rośnie niestety liczba ofiar zeszłotygodniowego trzęsienia ziemi w Wenezueli.
1: Ósmoklasiści i ich rodzice w napięciu.
3: Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki.
2: Ogłoszenie tych wyników egzaminów już o 8:30.
1: A Iga Świątek już w trzeciej rundzie Wimbledonu.
2: Portugalia natomiast wygrywa z Chorwacją na mundialu.
1: Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
2: Śledczy zbadają, czy mogło tam dochodzić do znieważania zwłok i pobierania nielegalnych opłat od bliskich zmarłych osób. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreślił, że na razie ani policja, ani prokuratura nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, że w prosektorium Szpitala Południowego mogło dojść do nieprawidłowości. Śledczy opierają się na razie wyłącznie na doniesieniach medialnych i anonimowych informatorach, dlatego nie mogą na razie nikomu postawić zarzutów.
5: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
4: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów w prosektorium Szpitala Południowego będzie kontynuowane w ramach osobnego postępowania.
2: Co najmniej 2,5 tysiąca osób zginęło, ponad 12 tysięcy zostało rannych. To jest najnowszy bilans tego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Ekipy ratunkowe wciąż przeszukują w Wenezueli zawalone budynki.
1: Amerykańska agencja kosmiczna NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że uszkodzonych budynków może być nawet 59 tysięcy. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że dzisiaj o 8:30 absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty.
2: Wyniki będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika. Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30. Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
2: No to ZIU, zintegrowany interfejs użytkownika. Jakie będą te ogólnopolskie wyniki egzaminu po szkole podstawowej?
1: Sprawdzimy to w porannych faktach. Reporter RMF FM zbierze komentarze w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu.
2: Polka wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową w dwóch setach 6-1, 6-3. Tuż po meczu nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan rozmawiał z kibicami, którzy specjalnie przylecieli do stolicy Wielkiego Zjednoczonego Królestwa, by wspierać naszą mistrzynię.
7: Iga jest fenomenem. Sabalenka, Rybakina są świetne, ale jak Iga jest w prime, to one nie są w stanie z nim nawiązać walki.
8: Bo jak Iga teraz miała słabszą formę, to już wiadomo, hejterów nie brakowało, a wiadomo, w sporcie to nie jest tak, że będzie się cały czas na topie. No w życiu chyba też tak nie jest.
2: Gdyby tu Iga stała, co byś jej powiedziała?
9: Wygraj Wimbledon kolejny raz i chciałbym ją uściskać.
2: No to dziś uściski dla Huberta Hurkacza. Po południu po 16 mecz Polaka z Amerykaninem Tomim Paulem w trzeciej rundzie londyńskiego Wielkiego Szlema.
1: To są poranne fakty RMF FM w piątek 3 lipca. W nich na pewno piłkarskie emocje, bo na mundialu grają jeszcze ostatni mecz czwartku.
2: Tak jest. Po pierwszej połowie Szwajcaria prowadzi z Algierią 1-0. Bramka Embolo, więc czerwono-biali kibice fetują. W Vancouver, jak mówiliśmy, jeszcze grają. W Toronto już po meczu, no ale emocje wciąż buzują.
1: Portugalia wygrała z Chorwacją.
2: Wygrała 2-1, więc Cristiano Ronaldo lepszy od Luki Modricza, którzy razem w Realu Madryt rozegrali ze sobą 222 mecze. Spotkanie rozstrzygnięte w doliczonym czasie gry. Gonçalo Ramos trafił na 2-1, ale w 13 minucie doliczonego czasu gry wyrównał Joško Gvardiol, tyle że sędziowie VAR dopatrzyli się w tej akcji spalonego, więc od Chorwacji po Hiszpanię trwa dokładna analiza lotu piłki.
10: Pequeño desvío en la trayectoria de la pelota.
2: A Zlatko Dalić, trener Chorwatów, nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył na konferencji prasowej po meczu. Mówił krótko: hańba.
1: Poza emocjami futbolowymi, w porannych faktach przeanalizujemy wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.
2: Jak poszło zdającym, ujawnimy jeszcze, zanim Centralna Komisja Egzaminacyjna o 9:00 opublikuje ogólnopolskie zestawienie.
1: Ale przyjrzymy się też najnowszym danym Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym rynku pracy.
2: Mamy listę zawodów najbardziej narażonych na zastąpienie przez sztuczną inteligencję.
1: A 7:00 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlik. Kwiatkowskiego będzie szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis.
2: Zapraszamy. Kolejne wydanie Faktów o 6.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: A my sprawdzamy doniesienia pogodowe. Dzisiaj tak do 23 stopni. To jest taki maks, który widzimy na mapach.
12: Ale w dzień będzie, czy teraz jest?
0: Nie, no w dzień. Tak, patrzę na godzinę 14, 15, 16. W tym momencie temperatura taka średnia dla Polski to około 16-17 stopni. I przez województwo łódzkie, ale też na Warmii i Mazurach w tym momencie może padać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Magda z Tomkiem zaczęli o zawodach, które mogą być zastąpione przez sztuczną inteligencję.
12: A to... czy zawód zwiedzenia szpitalnego może być zastąpiony przez AI?
0: Nie. Nie. Nie, nie może. Co tam, Tomku?
13: No ale przecież jesteście nie do zastąpienia.
0: Bo właśnie to o was miałem powiedzieć, no. No i najlepsza muzyka jest nie do zastąpienia. Stumbling in na początek tej godziny. Dajcie głośniej.

0: nami jesteście na bieżąco. Właśnie przed momentem Szwajcaria podwyższyła wynik meczu na 2-0 z Algierią.
1: Gola strzelił Szwajcar Ndoye.
0: Co jeszcze możemy powiedzieć o tym
1: bambolo,
0: meczu?
1: Tak.
0: Co możemy powiedzieć o tym meczu jeszcze?
1: No Murawa elegancka biegają. No jak to na meczu? No?
0: Tak, dokładnie. Po więcej eksperckich analiz.
1: Skarpetki mają.
0: Oczywiście zapraszamy we Wstawaj Szkoda Lata. Mamy tego więcej.

0: La Isla Bonita. Czy może być bardziej wakacyjny numer? Nawet w pracy robi się
1: Wyspa
0: przyjemniej.
1: Wyspa Bonita, ja to na polskim.
0: Szczególnie jest piękniej, biorąc pod uwagę, że jest piątek, więc nawet ci, którzy może jeszcze na urlop muszą zaczekać, to taki mały, wakacyjny, weekendowy urlop. Tak. Mam nadzieję,
1: wyobraźcie,
0: że sobie zrobicie.
1: Wyobraźcie sobie siebie na Wyspie Bonita.
0: O, coś wspaniałego. 20 minut po 6. Kongresmeni grożą Trumpowi. Jak czytam, żądają wysłania wojsk do Polski.
1: Fajnie, cieszymy się, tylko chcielibyśmy dopytać, a w jakim celu?

0: sama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
1: oferty! A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Po reklamie.
8: Jest 6.30, czas na fakty w RMF FM.
9: Jaki los czeka minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę?
10: Półtora godziny na spotkanie szefowej resortu zdrowia z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej zakończyło się bez konkretów i bez odpowiedzi na najważniejsze pytania.
11: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu, podniesienie jego efektywności, ale z troską o potrzeby demograficzne i to, czego w regionach brakuje.
9: Jolanta Sobierańska-Grenda po tym krótkim oświadczeniu nabrała wody w usta i uciekła przed dziennikarzami.
10: Resort zaprezentował też swoje propozycje reform, takich jak wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy czy likwidacja tzw. kominów płacowych. Organy śledcze Monako zidentyfikowały osobę podejrzaną o dokonanie środowego zamachu bombowego, w którym ciężko ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew.
9: Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na prokuraturę generalną Monako, zamachu miała dokonać kobieta.
10: Kobieta przebrana za mężczyznę. Nazwiska podejrzanej nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona teraz poszukiwana przez Interpol.
9: Jermołajew jest jednym z największych deweloperów w Ukrainie. Działał też w branży rolno-spożywczej.
10: 3 lata temu został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes.
9: W kolejnych faktach pytanie o Amerykanów w Polsce.
10: Czyli co wiemy o ewentualnej stałej bazie po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Eldridgeem Colbym w Waszyngtonie. Szczegóły w faktach o 7.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Mundialowy poranek trwa, Szwajcaria podwyższa prowadzenie nad Algierią.
10: I od tego meczu zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe w studiu Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: No to jak tam na boisku?
13: Rewelacyjne rozpoczęcie drugiej połowy. Przez Helwetów głowy Algierczyków zostały jeszcze w szatni, więc Szwajcarzy zaatakowali od razu. Niecałą minutę po wznowieniu gry do siatki na 2-0 trafił Dan Doje, a wcześniej w pierwszej połowie gola strzelił Brel Embolo. Na zegarze Vancouver teraz minuta 73. 2-0. Do domu jedzie Chorwacja z Luką Modriczem. Prowadziła z Portugalią po golu Perisicza, ale potem Cristiano Ronaldo trafił z karnego, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo 2-1 dał Portugalczykom Gonzalo Ramos. Wcześniej pierwszy prawdziwy pokaz siły w tym turnieju zaprezentowała Hiszpania, pokonując Austriaków 3-0. Musimy cały czas poprawiać swoją grę, intensywność, wszystko. Ale oczywiście wiemy, że mamy jakość i nie boimy się żadnej reprezentacji, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazywać na boisku, to, że wierzymy w siebie. Mówił Lamine Yamal. W 1/8 finału zobaczymy więc iberyjskie derby. Hiszpania kontra Portugalia wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Polacy na Wimbledonie wczoraj pół na pół. Niespodziewanie z turnieju odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Zakarim Swajdą. Do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek w świetnym stylu w nieco ponad godzinę, pokonując Czeszkę Karolinę Pliszkową. Czułem się, jakby to był kolejny dzień w biurze. Czy ja wiem? Na pewno pomogło mi się to skupić, przygotować i w ogóle. Mówiła Iga, po południu o awans do czwartej rundy Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Amerykaninem Tomim Polem.
14: Teraz sprawdźmy sytuację z deszczem. Tak na godzinę 8:00, no to tutaj w pasie od województwa śląskiego, przez łódzkie, po mazowieckie i warmińsko-mazurskie będzie padać. To o godzinie 8:00 i ten deszcz będzie się przesuwał na południowy wschód. Patrzę na godzinę 14:00, wtedy dotrze na Podkarpacie. Od godziny 17:00 już prawie w całym kraju słońce.
15: I bez deszczu.
14: Natomiast może jeszcze po południu i pod wieczór popadać nad samym morzem.

0: Meredith Brooks w RMF FM. Wiem, że znacie ten tekst na pamięć. Można śpiewać, tym bardziej w piątek. Nawet jak stanie się na czerwonym świetle, to ktoś z samochodu obok zrozumie was. Po prostu
1: ja
0: leci RMF.
1: Nigdy nie śpiewał przy myciu zębów.
0: Tak, ten,
1: kiedy
0: no,
1: śpiewałem,
0: niewygodne.
1: To mnie okrzyczeli mnie o lustro.
0: 19 minut i będzie siódma. Donald Tusk, donosi prasa, ma posprzątać rząd.
1: A co, premier Tusk ma zrezygnować?
0: Nie, wymieni paru ministrów.
1: O Jezu, ja jak wejdę na stronę rządową, to mogę wymienić wszystkich ministrów. A to coś da, jak premier wymieni ministrów?
0: Nie, nigdy nie dało i teraz też nie da, ale przynajmniej coś się dzieje.
1: No tak.
0: Nasi nie grają na mundialu, to przynajmniej w rządzie jest druh.
1: No ważne, ważne, tak.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: Tu nie musisz walczyć o leżak.
12: Tu możesz zapomnieć o terminach.
11: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
15: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło Ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Po reklamie.
8: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

0: że uwielbiacie ten numer. Dlatego go gramy. Daddy Swims w RMF FM. Za 9 minut będzie godzina 7. Tym żyją amerykańskie media i portale plotkarskie. Ślub podobno stulecia. Taylor Swift i Travisa Kelce. Pisze się Travis Kelce.
1: Kelce. A ciekawe czy ze strony pana młodego będzie ktoś z Kelc.
0: No. Nie wiem, ale na weselu ma być 1000 gości.
1: A nie, no to jak tyle, to rzeczywiście kuzyna z Kelc nie powinno zabraknąć.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram.

0: reklamie.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Prokuratura umarza śledztwo w sprawie milionowych wydatków w Straży Ochrony Kolei.
3: A chodzi o system informatyczny, który nigdy nie zadziałał.
2: Pożar samochodu osobowego na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
3: Uważajcie w tej chwili w Goleńczowie.
2: O poranku też pytania o relacje Warszawa-Waszyngton.
3: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z podsekretarzem obrony USA.
2: Szwajcaria wygrywa z Algierią.
3: Portugalia z Chorwacją na Mundialu za oceanem.
2: Zaczynamy fakt od zaskakującej decyzji śledczych w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.
2: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Przypomnijmy, co dokładnie wyjaśniali śledczy.
4: Czy ktoś w PKP Polskich Liniach Kolejowych, w których strukturach działa SOK, powinien odpowiedzieć za wyrządzenie tej spółce szkody w wielkich rozmiarach. Do nadużyć miało dojść w latach 2019-2022. Wtedy zamówiono interaktywną bazę danych Straży Ochrony Kolei. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 miliona złotych. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy. Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo. W drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Nie ujawnia jednak szczegółów. Z tym postanowieniem nie zgadza się zawiadamiający. Zaskarżył decyzję śledczych.
2: Teraz pilna informacja, którą właśnie dostaliśmy. Pożar w ładowni statku przewożącego złom przy Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku.
3: W tej chwili z ogniem walczy 17 zastępów strażaków. Więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych wydaniach Faktów. A propos pożaru. Płonie też auto osobowe na Krajowej 11 w Goleńczowie w Wielkopolsce.
2: Policja kieruje ruchem między Złotkowem a Chludowem w kierunku Piły. Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił USA do Polski.
3: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w Waszyngtonie wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta.
2: Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski teraz na linii Faktów. Dzień dobry Pawle, co szef BBN-u usłyszał w Pentagonie?
5: Dzień dobry. To, że Amerykanie chcą wysłać żołnierzy do naszego kraju, jednak w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze zostaną wysłani do Polski.
6: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
5: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
6: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko specustawę, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania.
5: Podkreślił szef BBN-u w czasie konferencji prasowej.
3: Szwajcaria się cieszy. Krowie dzwonki w kanadyjskim Vancouver, bo to właśnie tam Helweci pokonali Algierię i awansowali do 1/8 finału mundialu.
2: A hiszpańskie i portugalskie media nie mogą się już doczekać iberyjskich derbów. No i o czym teraz Cezary Dziwiszek? Witamy
7: Dzień
2: ponownie.
7: Dobry, witam.
2: Jakie komentarze w tamtejszej prasie?
7: Portugalski Ożogo podkreśla, że aby przejść Hiszpanów i awansować do ćwierćfinału, Portugalia po prostu musi teraz zagrać najlepszy mecz na mundialu. Rekord dodaje, że to będzie najtrudniejszy możliwy egzamin. Rzeczywiście Portugalia wczoraj męczyła się z Chorwacją, ale jednak po zwycięstwie ostatniej nocy. No właśnie, najczęściej chyba powtarzanym słowem w portugalskiej prasie jest sofrimento, czyli cierpienie. Zarazem jest to zwycięstwo postrzegane jako swoisty hołd dla Diogo Joty, który tragicznie zmarł równo rok temu. Hiszpańskie media natomiast pieją zachwytu nad grą swojej kadry. El País pisze, że La Furia Roja odzyskała swoją magię, a Marca, że zespół znów przypomina mistrzów Europy. I wydaje się, że właśnie to Hiszpanie będą faworytami, ale zanim 1/8 finału, wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Leo Messi spróbuje strzelić swojego 20. gola na mundialu w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka.
3: Żoga Bonita. Sprawdzajcie zatem mundialowe fakty w RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Czy ktoś przejmowałby się pogodą w piątek?
0: Nie ma co się przejmować, bo nie mamy na nią wpływu.
1: Dokładnie.
0: Możemy informować tylko, jak mniej więcej będzie.
1: O poranku biometr korzystny w całym kraju.
0: No i super.
1: Czyli będziemy wstawać z uśmiechami na ustach. Taką mamy nadzieję, że tak właśnie zrobiliście.
0: Temperatura przyjemna.
1: Takie 21-22 stopnie po południu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wszedł SMS pod 3322. Czuć już jesień na dworze. Po co tak mówić? Ale to rzeczywiście jeszcze tylko co to? Sierpień, wrzesień, październik i będziemy chryzantemy kupować.
0: Czy ktoś zacznie liście na żółto malować?
1: 6 minut po 7. Witamy się z wami. Dzień dobry.
11: Hello,
1: hello. Jacek Tomkowicz.
0: Tomasz Olbratowski.

0: Dave'a Max
1: w RMF FM. Co tam u was? Cały czas jesteśmy w kontakcie z wami. Cały czas możecie pisać pod 3322, dzwonić pod 12,2 miliony. A i nie musicie się zajmować informacjami, bo tym zajmujemy się my. W tym momencie Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Jeszcze trwa studio pomeczowe, więc wszystkim mundialomaniakom mówimy słodkich snów. To tak był ostatni mecz wczorajszy.
2: Śniadanko i dobranoc.
1: Ale tak sobie myślę, że dziwne kraje grają i wygrywają na tym mundialu, aż się zaczynamy martwić, na którym miejscu rankingu FIFA po tych mistrzostwach będzie Polska.
2: No i z którego koszyka Polska będzie losowana? No.
1: Z koszyka na ziemniaki. Wstawaj, szkoda lata. RMF FM.

0: pewnie niektórzy z was zatrzymali się na tym, że nagroda główna w naszych sejfach to 1 100 000 zł.
1: No bo
0: to jest piątek, bo to jest nasz ulubiony dzień tygodnia, bo sejfy wypchane po brzegi.
1: Nawet bym powiedział, pękają w szwach, jeżeli sejfy mają szwy, ale załóżmy dla potrzeb dyskusji, że tak.
0: Uwaga, uwaga, uwaga. Bo tu wchodzimy my i mówimy, że od tego momentu nagroda główna to już nie 1 100 000, a 1 140 000 zł.
1: O 40 000 więcej niż poprzednio.
0: 1 140 000, ale minimum też jest dzisiaj wyjątkowe, bo to w końcu piątek, bo to w końcu koniec tygodnia. Minimum w sejfach dzisiaj 77 000 zł, mniej wygrać się nie da, a dzisiaj przed wami dwa finały z sejfami. Czy to wszystko? No słuchajcie, ktoś z was dzisiaj, ktoś z was dzisiaj może wyrównać rekord Magdy, która wygrała w RMF FM właśnie 1 140 000.
2: 1 140 000 zł!
0: Że dzisiaj padną dokładnie te same słowa. Wygrałeś, wygrałaś 1 140 000.
1: I takie same okrzyki będą.
0: A my jeszcze coś mamy, oczywiście, że coś mamy. Słuchajcie, skoro 1 140 000, to od teraz przez 13 minut startujemy specjalną okazję. Każde SMS to 1140 szans. Jednym SMS-em 1140 szans. To jest specjalny mnożnik. Tylko od nas, tylko od Wstawaj Szkoda Lata.
1: 13 minut.
0: Wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474. Możecie też zagrać na www.rmf.fm, jak wam wygodniej. Albo RMF pod 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
7: Wielki telewizor. O, mają taki?
6: Mają. 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 600.
7: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7:30.
14: 17 zastępów Straży Pożarnej, jak już informowaliśmy w faktach, walczy z pożarem statku w porcie Gdańsk. Ogień pojawił się w ładowni jednostki zacumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.
15: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Co teraz tam dzieje się na miejscu?
16: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia. Na pokładzie było 25 członków załogi, nikt nie został ranny. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być prace prowadzone w ładowni. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
15: Za niespełna pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
14: Zapytamy m.in. o kandydowanie Śliza na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
15: W porannych faktach jeszcze wakacyjny rekord po włosku.
17: La aerolicarta più grande.
14: Największy na świecie. Samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pizie.
15: Wykonany w całości ręcznie przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Samolot długości 7 metrów, ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą, uwaga, mierzymy...
14: Ponad 20 metrów. Ten spektakularny model z Pizy już trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Średnia temperatura dzisiaj po południu około 20-22 stopni. Tak to będzie wyglądało. Deszcz w tym momencie w pasie od województwa śląskiego przez łódzkie po warmińsko-mazurskie będzie się przesuwać na południowy
20: ale
19: wschód.
20: Ale groźnych zjawisk atmosferycznych się nie przewiduje. Chociaż ani nie będzie upałów, ani takich ostrych burz.
19: Niektórzy piszą już o jesieni. Czy to jest czas, żeby już zacząć narzekać na pogodę?
20: Nie wiem, zastanawiam się, może
19: dobra,
20: tak.
19: Słuchajcie, jak ktoś z was chce sobie ponarzekać na pogodę, niech dzwoni 12 2 miliony.

0: jego przeboje po prostu się nie nudzą. Będziemy oczywiście do tego wracać na błysk w RMF FM. 20 minut do godziny 8. Pewnie niektórzy na 8 w tym momencie pędzą do pracy. Czy można w takich na przykład korkach ponarzekać na pogodę?
1: No można oczywiście, że jest za zimno, nie?
0: To tutaj ktoś napisał.
1: Na przykład.
0: Ej, ale dzisiaj zimno na Kaszubach. Aż mi antenka zmarzła.
1: Tak.
0: Pod 3322 ktoś napisał.
1: Na berecie?
0: Prawdopodobnie tak. Chodziło o beret. 12,2 miliony, halo?
2: No cześć.
0: Cześć.
2: Słuchajcie, ja jestem Anka Łodzianka. Kiedy u nas wreszcie będzie deszcz?
0: Kiedy będzie dzisiaj deszcz? Czy będzie dzisiaj deszcz w Łodzi?
1: Nie.
0: Olbratowski nie będzie, tak przynajmniej mówi Olbratowski, a on się
1: ale może być, jakby coś.
0: Słuchajcie, najważniejsze to, żeby znaleźć jakieś pozytywy. 12,2 miliony, halo?
2: A ja właśnie nie chciałam narzekać na pogodę, bo pogoda jest teraz super i mogłaby być całe lato taka. I pozdrawiam was serdecznie z pracy, pa, pa.
0: Wiadomo, jak ktoś jest w pracy, to nie będzie narzekał na 17 stopni.
1: Tak, czy tam 21.
0: Tak. Najważniejsze jest to, żeby
1: zimno.
0: Słońce było tylko wtedy, kiedy mamy urlopy, dobra? Tak się umawiamy.
1: A tak to pada też, żeby gleba na tym skorzystała.
0: Same plusy. Robert Miles w RMF FM.

0: z RMF FM. To są zaskakujące dane. Coraz więcej Polaków pracujących w USA wraca do Polski.
1: No ale to nie może dziwić. Tam na czele tego kraju USA jest Trump.
0: No to właśnie, z deszczu pod rynnę.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.
20: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: Reklama.
1: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
6: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
7: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
6: To razem 600 zł zaoszczędzone.
7: Hmm?
8: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.
10: No i jest ósma. A to czas faktów w RMF FM. Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dajcie głośniej.
11: Do 30 wzrosła liczba ofiar wczorajszych ataków Rosji na Kijów.
12: Piątek, przypominamy, w stolicy Ukrainy jest dniem żałoby.
11: 19 osób zatrzymanych przez CBŚP.
12: Gang, który kradł samochody w Belgii i Francji, a potem sprzedawał je w Polsce.
11: W porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Paweł Ślis z Polski 2050.
12: W cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zapraszamy. Do 30, jak mówiliśmy, wzrosła liczba ofiar wczorajszych ataków Rosji na Kijów. Spod gruzów częściowo zawalonego budynku w dzielnicy Tarnickiej wydobyto kolejne 3 ciała, informuje o poranku Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
11: Zgodnie z decyzją mera Kijowa, Witalija Kliczki, piątek jest w stolicy Ukrainy dniem żałoby. Polityk ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny. Rosjanie użyli 74 rakiet i 496 dronów.
12: W porannych faktach teraz gangsterzy, którzy kradli samochody w Belgii i Francji, legalizowali je w Czechach, a sprzedawali, jak mówiliśmy, w Polsce.
11: 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie przygotowany przez Podkarpacki Wydział Prokuratury Krajowej.
12: Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
13: Dzień dobry.
12: Co do tej pory ustalili śledczy?
13: Grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Jej członkowie kradli samochody w Belgii i we Francji. Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 do 250 tysięcy złotych. W samochodach przerabiano numery VIN, a potem dokumenty przygotowywano w Czechach. Tak przygotowane samochody członkowie grupy sprzedawali w Polsce jako pochodzące z legalnego źródła. W trakcie śledztwa policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych. W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
12: Jeszcze w faktach ostrzeżenie drogowe. Ruch wahadłowy o poranku na Krajowej 63 w Radzeniu Podlaskim.
11: Na ulicy Wisznickiej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W kierunku Sławatycz policja kieruje ruchem.
12: Utrudnienia potrwać mogą nawet do 10:00. Uprzedzamy.
14: Polityczna rozmowa w RMF FM.
11: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
15: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Ślis, szef klubu Polska Parlamentarnego, Polska 2050. Witam, panie pośle.
16: Dzień dobry,
15: panie, panie pośle, Polska 2050 będzie pierwszą ofiarą czystek po aferze w Szpitalu Południowym.
16: Nie jesteśmy w Ministerstwie Zdrowia, więc nie wyobrażam sobie, żeby mogły być czystki w szpitalu
15: południowym. Ale chodzą takie słuchy po mediach. Onet napisał, że Katarzyna Połczyńska-Nałęcz będzie pierwszą ofiarą resetu po tym, jak premier się wściekł na aferę, która może pogrążyć koalicję obywatelską.
16: Znaczy, mogła być bardzo ciekawa decyzja pana premiera w tym zakresie.
15: Żeby, ale decyzja, już pan słyszał pana takiej decyzji?
16: Żeby usuwać ministra funduszy za aferę, która jest skandaliczna, jeżeli chodzi o szpital południowy, ale nie, ale tak całkiem serio, nie wyobrażam sobie, że umowa koalicyjna zostanie złamana. Pamiętajmy o tym, mamy jednak umowę koalicyjną. Polska 2050 jest w koalicji 15 października i tam...
15: Ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, no niby są, ale krytykują, czepiają się,
16: to, że mamy inną...
15: jakąś inną wizję prezentują,
16: ale to, że mamy...
15: podważają przywództwo premiera.
16: Nigdy nie podważają przywództwo premiera. To, że mamy inną wrażliwość i na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Jak na przykład na drugi próg podatkowy. Żeby obywatelom podnieść drugi próg podatkowy, wydaje mi się, że to jest bardzo zacna inicjatywa.
15: No PiS też tak proponuje.
16: No tak, tylko że PiS
15: jedni mówią 180, a nawet premier Morawiecki tutaj mówił, że 200 tysięcy, bez kozery.
16: Tak, ja zapytałem kolegów z PiSu, bo przecież oni, cóż szkodzi też obiecać. Można i obiecać 500 tysięcy drugi próg podatkowy.
15: Koalicja Obywatelska. To jest cytat z polityka Koalicji Obywatelskiej. To jest ryzykowne, panie
16: pośle. Ja sobie zdaję sprawę, skąd jest ten cytat, tylko, że to nie jest policzone. Podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy to jest ponad 30 miliardów złotych.
15: No ale to zostaje w kieszeni obywateli, to dobrze, nie?
16: Tylko, że budżet też się musi spinać. Polska 2050 bardzo racjonalnie podeszła do tego problemu. Podnosi ten próg, żeby klasa średnia w grudniu, w listopadzie nie płaciła wyższych podatków i pokazujemy, skąd to wziąć.
15: Dobrze, próg to jest próg, ale ja się pytam o to, a kto powinien w takim razie odpowiedzieć za tę aferę? Bo rzeczywiście wygląda na to, że to jest taka afera jak kiedyś Sowa i Przyjaciele, która może pogrążyć nie tylko Koalicję Obywatelską, całą koalicję rządzącą.
16: To znaczy, żeby była jasność, to ma wymiar kilku stopniowy. Po pierwsze, powinien być wyjaśniony względem wewnętrznych regulaminów, zasad szpitala, jakie zostały tam złamane i wyciągnięte konsekwencje.
15: No tam, co nie zostało złamane, że mamy aferę prawnym, w prosektorium.
16: Ale prosektorium to zupełnie inna rzecz, która dla mnie jest skandaliczna i zaraz o niej powiem, ale też prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje.
15: Ten,
16: i oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą Poliszynela. Skoro była, że była coś do mnie nie dotarła, ale skoro była, jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy, ale to podkreślam, nigdy nie wrócić do zawodu. Bo zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu, tragedii,
15: no
16: smutku, bólu, to dla mnie to jest skandaliczne.
15: Dobrze, ale
16: i ta osoba nigdy nie powinna wrócić do zawodu.
15: A kto powinien powiedzieć politycznie? No bo to jest kluczowe pytanie. To znaczy, jeżeli... No bo to, że tam powinno być wszystko wyczyszczone, załatwione, no ktoś politycznie za to odpowiada.
16: Panie redaktorze, my powinniśmy się nauczyć sprawnego działania. Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast i osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinny zostać
15: ponieść
16: konsekwencje.
15: No to ja zadam wprost pytanie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, chwalił się tym szpitalem. Może nie wiedział, to wtedy powinien powiedzieć, że nie wiedział.
16: Jeżeli on nie wiedział, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, to powinien wyciągnąć konsekwencje
15: referendum
16: swoich
15: w Warszawie? Odwołanie Rafała Trzaskowskiego? Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
16: Myślę, że on jest bardzo trudny do przeprowadzenia, patrząc na
15: Warszawę. W Krakowie się udało.
16: Tak, ale w Krakowie łatwiej było ze względu na ten próg, który tam był, tam wystarczył 27 czy 8% tych głosów zebrać, oddać. Natomiast tu w Warszawie jest znacznie większy, myślę, że będzie znacznie większy problem. Natomiast nie uważam, że poprzez referendum. Ja uważam, że osoby, które faktycznie ponoszą za to odpowiedzialność, powinny być przez prezydenta rozliczone.
15: Żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
11: Paweł Ślis zostaje w naszym studiu. Ciąg dalszy rozmowy w informacyjnym Radiu RMF 24.
10: My z faktami wracamy o 8.30. Tam też mistrzowskie, mundialowe, fakty sportowe.
11: Szwajcaria,
10: Portugalia
11: i Hiszpania z awansem.
10: I w 1.08 przed nami derby Półwyspu Iberyjskiego. Będzie gorąco.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: Biomet do poranku korzystny, ale jakby miało być inaczej w piątek.
19: Właśnie. I to jeszcze w trakcie programu Wstawaj Szkoda Lata.
10: To nie da się po prostu, nie
19: lata.
10: Da się.
19: Podkreślmy słowo lata.
10: Lata. Opady dzisiaj w pasie od Małopolski przez Mazowieckie po Warmińsko-Mazurskie. Tak to będzie wyglądało o poranku. Patrzę na godzinę 14-17. Wtedy deszcz pojawi się na Podkarpaciu. No i dzisiaj nad samym polskim morzem też mogą pojawić się burze.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: A my mówimy wam dzień dobry. Pewnie niektórzy dopiero teraz się obudzili.
19: Może niektórzy teraz kładą się spać po śniadaniu po wczorajszym meczu, który zaczął się o 3:00, czy tam o 6:00, czy o 5:00.
10: Bez względu na to, gdzie teraz jesteście, dajcie głośniej RMF FM i ten piątek będzie przyjemniejszy. Jacek Tomkowicz,
19: Tomasz Olbratowski, jedziemy.

0: Roxy Faust na szeroką wodę w RMF FM, 14 minut po godzinie 8. Oburzenie argentyńskich kibiców piłkarskich na lotnisku w Stanach w trakcie mundialu. Służby przetrzepały nawet Leo Messiego. Przegrzebali mu walizkę. Jego też sprawdzili od stóp do głów. Filmiki chodzą po internecie.
1: I bardzo dobrze, że go sprawdzili. Bardzo dobrze, bo on jest podejrzany, ten Messi. Bo to nie jest normalne, żeby tak grać.

0: w RMF FM.
1: Finał tygodnia, tak jak już wspominaliśmy, dwa finały z sejfami. Nagroda główna, którą podbiliśmy, to już 1 140 000 zł i dwie szanse, żeby taką zdobyć.
2: A będą szczęśliwe numerki?
1: Coś mnie zaskoczył teraz.
2: No bo nie wiem.
1: To możemy zrobić szczęśliwe numerki, bo przed nami dzisiaj dwa finały. To pierwszy szczęśliwy numerek to dwójka, a drugi numerek ty wybierz.
2: 8.
1: A czemu 8?
2: No bo to jest taka specyficzna cyfra, jedyna w swoim rodzaju. Nie ma drugiej takiej.
1: Jak 8 nie ma.
2: Nie, nie, bo jest taki kuleczka bałwanek na dole i kuleczka na górze, taki bałwanek.
1: Dobra, czyli ogłaszamy wszem i wobec. Dwójka i ósemka to są szczęśliwe numerki. Jeśli macie dwójkę i ósemkę w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1200 losów. Ale jeśli macie dwójkę i ósemkę, to podwajamy i macie aż 2400 szans jednym SMS-em.
2: I zauważmy, że 2 i 8, bo dlaczego 10 minut? Bo 2 i 8 jest 10.
1: Mądre. To wszystko jest mądre. Jeśli macie dwójkę i ósemkę w numerze telefonu, to lepszej okazji już dzisiaj nie będziecie mieli. 2400 szans jednym SMS-em, ale tylko przez 10 minut. Hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Reklama.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
5: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
6: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
7: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
16: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
15: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
16: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
15: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
16: Paulina Sykut-Jerzyna
15: i Krzysztof Ibisz.
17: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
0: Po reklamie.
19: Czas na fakty w RMF FM, jest 8.30.
20: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha spotka się dziś w Warszawie z wicepremierem, szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim, potwierdza o poranku rzecznik MSZ-u Ukrainy Georgij Tychy.
21: Nie ujawnił szczegółów dotyczących planowanych tematów rozmów. Minister Sybicha wraca do Ukrainy po wizycie w Japonii. W drodze powrotnej zatrzyma się w Warszawie.
20: Zderzenie ciężarówki z autem osobowym na autostradzie A4 w Łanach na granicy Opolszczyzny i Śląska. Utrudnienia w tej chwili są na pasach do Katowic.
21: Dzisiaj na drogach śląskich było już prawie 20 kolizji i stłuczek, ale nie było wypadków. RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
20: A teraz uwaga, nastolatku, wyśpij się. To jest apel naukowców.
22: Najnowsze wyniki ich badań wskazują, że odpowiednia ilość snu wpływa nie tylko na ich koncentrację, nastrój czy zdolność uczenia się, daje dużo więcej.
21: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień wakacje dobry. To dobra okazja, aby skorygować przyzwyczajenia.
22: I chodzić spać wcześniej. Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego pokazali, że u młodych zdrowych osób dłuższy sen ma wyraźny wpływ na stabilizację poziomu glukozy w organizmie. Do tej pory tego typu efekty badano raczej u dorosłych, a już nastolatki mogą, dbając o sen, ograniczyć w ten sposób ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego i innych chorób przewlekłych. Co więcej, efekt sam się wzmacnia, bo im bardziej stabilny był poziom cukru w ciągu dnia, tym dłużej badani spali kolejnej nocy. A wyspani mieli rano mniejszą ochotę na słodycze.
20: No to my wyspanych i niewyspanych oczywiście zapraszamy na fakty.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Znamy już prawie cały skład 1/8 finału mundialu. Hitowych starć nie brakuje.
21: A wszystko podsumowujemy w mistrzowskich faktach sportowych. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, witamy.
1: Kłaniam się. O największym hicie już mówiliśmy o poranku. Hiszpania-Portugalia. To iberyjskie derby. W tle starcie młodości z doświadczeniem. Lamina Yamala i Cristiano Ronaldo. Bardzo ciekawie zapowiadają się też starcia starych potęg z czarnymi końmi turnieju. Brazylii z Norwegią, Anglii z Meksykiem oraz Francji z Paragwajem. Do tego mamy starcia Kanady z Maroko i USA z Belgią. A do wyłonienia zostały ostatnie dwie pary. W nocy grają m.in. obrońcy tytułu Argentyna. Polscy koszykarze zagrają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są liderem grupy i mają już pewny awans, ale wciąż muszą walczyć o pierwsze miejsce, żeby potem trafić na łatwiejszego rywala.
2: Na pewno te cztery mecze dają nam komfort, jeżeli chodzi o tabelę, ale my na to nie patrzymy. Naszym głównym celem jest wygrać kolejne dwa. Nie patrzymy, co jest za nami.
1: Zapewnia kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Początek spotkania w Wiedniu o 18:00. W poniedziałek w Krakowie Polacy zagrają z Holandią. Dziś rozpoczyna się trzecia runda rajdowych Mistrzostw Europy. Rajd Rzymu. Tytułu Mistrzów Europy broni polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
3: Rajd z pewnością będzie wymagający pod kątem temperatury, pod kątem zarządzania przydrzewnością opon, no i rywalizacji, ponieważ ten rajd prawdopodobnie w przyszłości będzie w Mistrzostwach Świata WRC, a to oznacza, że ścigamy się z najlepszymi Włochami, ściga się cała stawka Mistrzostw Europy i wielu zawodników z Mistrzostw Świata.
1: Mówił kierowca Miko Marczyk. Około 10:30 startuje odcinek kwalifikacyjny, a wieczorem oficjalne otwarcie rajdu Rzymu i pierwszy odcinek specjalny ulicami Wiecznego Miasta.
23: Pogoda.
24: Od dwóch dni temperatura daje nam oddech.
23: I dzisiaj tego oddechu też będziemy mieli sporo, bo taka maksymalna temperatura dzisiaj to powinno być nie więcej niż 23-24 stopnie. Trochę powinno pokropić w centralnej Polsce, ale też ten deszcz będzie się przesuwał i wieczorem powinien dotrzeć nad Podkarpacie Lubelszczyznę.
24: Troszeczkę chłodniej nad morzem.
23: Jeśli chodzi o takie momenty, na które czekaliśmy w radiu, to w te wakacje czekaliśmy na niego i jest on, król. Właśnie jaki król? To damy taką podpowiedź, że zaczyna się na G i kończy na
24: Yango.
25: Gibango! Gibango, czyli tańce szybkie, gipkie, dobre do maniany. Jedziemy, rączki do góry!
23: Król Gibango, czyli gość, który potrafi rozkręcić każdą imprezę i będzie rozkręcał każdy piątek w RMF FM.
24: Tak, jakby to powiedział poeta, gdyby żył. Rusza w tango, król Gibango!
26: 3, 2, 1. Tańczymy! Król Gibango w RMF FM.
25: Backstreet Boys, everybody! Czyli chłopcy z bocznej ulicy.

ale chłopaki z bocznej ulicy dali czadu. Jakem król gibango, patrzę łaskawie na ango. A teraz uwaga, Bruno Mars, The Lazy Song, czyli jak kto woli, chłopak z batonem albo chłopak

Słuchajcie, nie traćcie czasu, gibajcie się, bo teraz król Gibango przenosi was prosto z Marsa na bałtycką plażę. Gibajcie się, bo to przed wami i dla was, specjalnie dla was, Rotary na jednej z dzikich plaż. Gibajcie!

0: Co tu się dzieje? Takie rzeczy tylko z Królem Gibango, czyli specjalny set muzyczny wakacyjny.
1: Łapcie ten rytm, łapcie, trzymajcie temperaturę, rączki do góry, chęte choruki wierch.
0: Król Gibango oczywiście z nami i wracamy w następny piątek, w każdy piątek przez całe wakacje.
2: Z nowym setem króla.
0: Nikt wam tak imprezy w pracy nie rozkręci, jak właśnie on. Dziękujemy królu.
1: Żyjcie i bawcie się, ludzie!
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna.
5: I Krzysztof to Wibisz.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
12: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
10: Co tydzień inny.
13: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma mój miść w swoim garage.
14: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
10: Lato na bogato.
15: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: Info. 6 minut do godziny 9. Oczywiście o 9 punktualnie najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Ale mówiliśmy już o tym i wspominaliśmy. To bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o polską politykę. Szef MSZ Ukrainy ma przyjechać do Polski. Przyjechał już i mają zaproponować wspólnego bohatera Ukrainy i Polski.
1: No kto mógłby to być?
0: Ja nie wiem. Może Iga Świątek, bo ja nie mam czasu.
1: No i

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Na weekend? Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie.

0: obniżką 67,48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to idealnie trafiliście, bo to Fakty w RMF FM. Jest 9:00. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Z powodu pożaru na panamskim masowcu wyłączony z pracy jest jeden z terminali portu Gdańsk.
5: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa na A1 w Łódzkiem.
4: Są utrudnienia za Kutnem w stronę Katowic.
5: Język angielski najłatwiejszy.
4: Najtrudniejsza matematyka.
5: Mamy najnowsze dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty.
4: A na koniec faktów potajemny ślub Taylor Swift. Jeden z terminali portu Gdańsk został wyłączony z pracy w związku z gaszonym przez strażaków pożarem statku.
5: Od wczoraj walczą z ogniem, który pojawił się w ładowni masowca pływającego pod panamską banderą.
4: W Faktach o 9:00 ponownie reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak wygląda aktualna sytuacja w gdańskim porcie?
6: Pozostałe terminale pracują normalnie, dlatego ruch statków odbywa się bez większych utrudnień. Jak usłyszałem, płonąca jednostka szybko nie opuści gdańskiego portu. Nawet po ugaszeniu pożaru na miejscu będą prowadzone oględziny i wyjaśniane będą okoliczności zdarzenia. To może potrwać od kilku do nawet kilkunastu dni.
5: A co teraz robią, no nie tylko portowi strażacy?
6: Z pożarem wciąż walczy 17 zastępów Straży Pożarnej i dwa statki gaśnicze. Jak powiedział mi Radosław Guburzyński z gdańskiej straży, akcja jest bardzo trudna.
7: Dotarcie do miejsca pożaru jest możliwe tylko i wyłącznie od góry doku, w którym zgromadzony jest ładunek. Dodatkowo trudność sprawia to, że pożar nie wystąpił na wierzchnich warstwach tego złomu, który był tam zlokalizowany, tylko głębiej.
6: Walka z ogniem potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
4: Uważajcie o poranku na A1 w Łódzkiem między węzłami Kutno Wschód i Piątek.
5: Na wysokości miejscowości Łęki Górne zderzyły się dwie osobówki i bus.
4: Dwie osoby w wypadku zostały ranne. Zablokowany jest szybki pas autostrady w kierunku Katowic. Utrudnienia oraz sprzątanie autostrady potrwać mogą do południa.
5: Już ponad 20 kolizji stłuczek było dzisiaj na drogach w Śląskiem, a ponieważ zaczyna się pierwszy weekend lipca i są wakacje, to sprawdzamy też dojazd do miejscowości wypoczynkowych.
4: W tej chwili przy drodze numer 941 na granicy Ustronia i Wisły zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu Marcin Buczek. Marcinie, jaki ruch o tej porze w Beskidach?
8: O tej porze nie ma żadnych problemów z dojazdem w Beskidy, poza niestety coraz intensywniej padającym deszczem, a tu na drodze numer 941, jak widzę, samochodów jeszcze niewiele, głównie są to auta z miejscową rejestracją, ale widziałem też już numery rejestracyjne z innych części kraju, między innymi Poznania czy Łodzi. Tras dojazdowych w Beskidy jest kilka, popularna Wiślanka, droga przez Pszczynę czy zupełnie nowy, prowadzący do Bielska-Białej odcinek trasy S1 z drogi numer 941 na granicy Ustronia i Wisły. Marcin Buczek.
5: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki.
4: Takie właśnie są ogólnopolskie, udostępnione przed chwilą wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty w całym kraju. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów.
5: Od ponad 30 minut mogą sprawdzać elektronicznie, jak im poszło. Komentarze zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ulicy Lewartowskiego w Warszawie.
9: Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Michale.
4: Witamy w Faktach. Co jeszcze zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach?
9: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
10: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych, i to jest w języku angielskim.
9: A co było słabym punktem?
10: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
9: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
5: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl.
11: To także są fakty.
4: Gwiazda muzyki pop Taylor Swift i zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce zawarli związek. związek małżeński podczas prywatnej ceremonii. Taką informację przekazał tabloid New York Post.
5: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, czy wiemy coś więcej?
12: Dzień dobry, tyle tylko, że była to prywatna ceremonia. Formalności zostały wypełnione, a dziś ma odbyć się wesele i to nie byle gdzie. W nowojorskiej hali Madison Square Garden, w słynnej hali, ma się zgromadzić 1000 osób, to przyjaciele, członkowie rodziny, celebryci. Nowożeńcy z okazji ślubu mieli przeznaczyć 26 milionów dolarów na cele charytatywne.
4: Nowy Jork w związku z imprezą Swift Kelsey raczej nie zamknie najbardziej ruchliwego korytarza Manhattanu w świąteczny weekend i to nie byle jaki, bo to jest weekend z 4 lipca, więc 250. urodziny Ameryki.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Przyszedł SMS pod 3322, że w Czechowicach, Dziedzicach leje jak z cebra. Mhm. Więc trochę miejsc właśnie z deszczem w tym momencie jest. Tak patrzę, jak to powinno wyglądać, jak to w tym momencie się kształtuje. Województwo łódzkie może być w tym momencie z deszczem, mazowieckie i Warmia i Mazury deszczowa. I później ten deszcz będzie się przesuwał na południowy wschód. O godzinie 14 popada już tylko na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i nad samym morzem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: A teraz my się pobawimy w króla Gibango. Bo są takie przeboje, które rozruszają każdego i to nie ma znaczenia, czy jesteście na urlopie, czy jeszcze w pracy.
15: Tak, to wszędzie. Nawet no.
3: Dokładnie
15: po prostu,
3: tak.
15: Wiecie.
3: Nawet Olbratowski tańczy, a to jest duże osiągnięcie. The Colors Italo Disco specjalnie dla was.

0: Kuba. No trochę ostygło lato rzeczywiście.
1: I dobrze.
0: Ale to dobrze. Jest przyjemnie. 15 minut po godzinie 9. Przeglądamy, czym żyją portale sportowe. Mhm. Trener Anglików. Niemiec Thomas Tuchel apeluje do angielskich rodziców: niech dzieci obejrzą nasz mecz.
1: No, widać, angielskie dzieci coś narozrabiały. Ale czy to nie za duża kara oglądać mecz?
0: Chodzi o to, że mecz jest do 1:00 w nocy, a dzieci, no wiadomo.
1: A no tak, to jest ich pora na rolki i TikToka. No, weź ich teraz od

0: wam powiem najpierw tylko o minimum. Minimum w drugim finale to 77 tysięcy złotych.
1: To jest minimum?
0: Minimum! Po prostu wybierasz safe i nie wygrasz mniej niż 77 tysięcy złotych.
1: To dla samego tego bym SMS-a wysłał pod 7474 HMRMF bodajże.
0: My mamy większe minimum niż wszyscy inni mają maksima. 77 tysięcy minimum, a nagroda główna za naszą sprawą, nie będę się tutaj chwalił, zmieniłaś, urosła i nagroda główna to teraz 1 140 000 złotych.
1: Czyli mamo, tato, lato na bogato.
0: Wejdźcie do gry dzisiaj, dwie szanse, dwa finały z sejfami. Czy dwie szanse? Dwie szanse to może mają w innych stacjach, ale nie u nas. My przez 7 minut dajemy wam 1350 szans jednym SMS-em. Dwa SMS-y to jest 2700 szans. A trzy SMS-y nawet mi się nie chce liczyć.
1: Patrzcie,
0: to jest tyle szans.
1: Patrzcie, jak ja coś ładnie umiem liczyć.
0: Co
1: miałeś z matmy?
0: Oczywiście, że piątkę.
1: No, bo ja szóstkę.
0: No i popatrz, gdzie wylądowałeś. Dobra, słuchajcie, właśnie. Ważne, do dwóch potrafisz liczyć. Dwa finały z sejfami. Minimum
1: raz,
0: ile?
1: Dwa. Minimum 77 tysięcy złotych.
0: A nagroda główna, czy mieści ci się w głowie?
1: Nie, ale wynosi 1 140 000 złotych.
0: I przez 7 minut każdego SMS-a mnożymy razy 1350 szans. Wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sygut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Marian? Patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
18: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Czego życzymy sobie i wam?
1: No, fajnej pogody.
0: Takiej wakacyjnej, czyli tak, żeby lało w nocy.
1: Trochę
0: lało, tak.
1: Ale codziennie.
0: Natomiast w dzień słońce.
1: Tak, i 25 do 27.
0: 27 jak jesteście na urlopie.
1: Tak.
0: 23 jak jesteście w pracy. Średnia 25.
1: Tak.
0: Tego wam życzymy. No, dzisiaj prawie wszystko z tego się spełni. Temperatura się na pewno spełni, bo takie 23 około stopni to jest taka średnia, która będzie dzisiaj po południu.
1: Troszkę chłodniej może być nad morzem.
0: Ten deszcz można by było przesunąć na później, no ale rzeczywiście dzisiaj by lekko popada w centralnej Polsce i później ten deszcz przesunie się na południowy wschód. Ale poza tym, nie, poza tym super.
1: Jest ideał.

0: Jedni piłkarze męczą się tutaj w Meksyku, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, a nasi sympatyczni, kochani piłkarze, proszę bardzo, tutaj przeglądam zdjęcia, Bednarkowie i szczęśni w Sopocie, pisze internet. Obiad, spacer i zakupy na straganach.
1: No, na biednych nie trafiło, co się dziwić. Obiad, spacer i zakupy. Wiadomo, piłkarze bogaci, stadzi.
0: I to w Sopocie, bo to jest tacy kowalscy i malinowscy, to muszą za granicę jechać.
2: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też, to poprosimy.
20: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
0: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF.

0: seniores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śmij SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Posłuchajcie najnowszych faktów. Te najważniejsze zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest 10.
20: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami Łukasza Mejzy.
21: Sejmowego pirata drogowego.
20: A Sejm przed południem uchwalił ustawę o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach
21: i przedszkolach.
20: W faktach przed południem także hollywoodzki duet Olivia Wilde, Edward Norton zaprosi na komedię Zaproszenie.
21: Us.
22: Me too.
21: Zapraszamy.
20: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego wspomnianego posła Łukasza Mejzy.
21: Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, w końcu udało się wprowadzić do systemu 54 punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.
20: Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co oznaczają te decyzje?
23: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
21: Przypomnijmy, za co są te punkty karne Łukasza Mejzy.
23: Te 54 punkty są za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych.
20: To fakt RMF FM. Około południa dojdzie do rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
21: Na linii sejmowe studio RMF FM. Kacprze, o czym dokładnie mają rozmawiać szefowie dyplomacji?
24: Dzień dobry. Jak się dowiedziałem, to z jednej strony jest rutynowe spotkanie, bo Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha mają rozmawiać w ostatnim czasie regularnie. Jednak głównym powodem tej dzisiejszej dyskusji tu w Warszawie ma być złagodzenie ostatnich sporów dotyczących polityki historycznej.
25: Już teraz nie ma co podgrzewać. Różnice, proszę Państwa, się ustaliły twardo w sprawach interpretacji historii, a w innych sprawach różnic nie ma i są zbieżności i o tym trzeba tak dyskutować.
24: Usłyszałem od przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala z Sejmu Kacper Wróblewski.
21: Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach.
20: Zakaz dotyczyć będzie także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub też obrazu. Wejdzie w życie od 1 września.
21: Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć albo gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia. Zderzenie 3 samochodów osobowych na S2 w Warszawie.
20: Zablokowany w tej chwili jeden pas między Aleją Krakowską a Wilanowem w stronę Terespola, ostrzegamy. W Beskidach załamanie pogodowe, od rana momentami bardzo intensywnie pada deszcz.
21: W Ustroniu jest wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Włóczek. Marcinie, jestem. Nie tak miało być. Co z tą pogodą w pierwszy weekend lipca?
0: No cóż, na razie deszcz nie odpuszcza. Nad Ustroniem i okolicą, jak widzę, znowu coraz niestety ciemniejsze chmury. Deszcz zaczął tu padać niespełna 2 godziny temu, a niedawno ten opad zamienił się nawet na pewien czas w siarczystą ulewę. Ale jest i dobra wiadomość, bo według prognoz deszcz będzie jednak ustępował, a wczesnym popołudniem ma nawet pojawić się słońce. I tak ma być w Beskidach już do wieczora. Zatem wakacyjna górska wyprawa, mimo tego porannego deszczu, wcale nie jest dziś niemożliwa. Zachmurzonego niestety nadal Ustronia, Marcin Buczek.
21: Zbierająca bardzo dobre recenzje, komedia małżeńska Zaproszenie dzisiaj wchodzi do kina.
20: W obsadzie, jak mówiliśmy, Olivia Wilde i Edward Norton.
21: Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta pytała aktorów, czy w czasach, gdy jesteśmy podzieleni, połączyć nas może kino.
1: Tak, na 100%. Myślę, że kino jest jednym z najpotężniejszych narzędzi budowania empatii, jakie stworzyliśmy. Daje coś jeszcze. Pozwala nam dosłownie zamieszkać w czyimś życiu. Sprawia, że bardzo fizycznie, wręcz instynktownie odczuwamy emocje drugiego człowieka. A potem możemy przeżyć to wspólnie z innymi ludźmi, siedzącymi na tej samej sali kinowej. Dziś, czytając newsy, czasami naprawdę łatwo stracić wiarę. Ale my, ludzie robiący kino, możemy opowiadać historię, dzięki którym widzowie poczują się choć trochę mniej samotni.
20: Do rozmowy z tym hollywoodzkim duetem wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 11.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Tak po stroju kolegi Dyka już widzę, że tutaj...
3: Że pada.
19: No, że pada i że jednak temperatura wjechała tak. Trochę niższa.
3: Spodnie więc trochę dłuższe niż po kolankę.
19: Jeśli ktoś z was dopiero teraz wybiera się, czy to do pracy, czy gdzieś wychodzi, no to pamiętajcie, że dzisiaj już tych 30 stopni nie będzie.
6: Nie, 20 parę, góra, a nad morzem trochę chłodniej. No 17, 18.
19: No i nad morzem po południu dzisiaj będzie deszcz, więc nie trzeba brać prysznica, a po prostu trzeba wyjść na zewnątrz. Co? To są oszczędności, to jest też to.
3: Wiem.
19: Susza jest. To nie można marnować.
3: Lato 95
19: wody.
3: Dla kempingu w Łebie.
6: Tak jest.
19: Wspomnienia odżyły, widzę. 5 minut po 10. Wstawaj, szkoda lata, mówi wam. Do zobaczenia i do usłyszenia.
3: A ja mówię w takim razie, byle do lata. Może się pojawi po weekendzie. Daniel Dyk, cześć.

0: Ja dzisiaj jestem w bojowym nastroju, ja od razu idę mocno. Mam trzy niespodzianki. Pierwsza, na dzień dobry. Podnoszę nagrodę główną w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ile jest?
1: 1 140 000.
0: To jest nasz rekord, pamiętamy, prawda? No to dobra, to dokładam dychę i niech ten rekord zostanie dzisiaj pobity. 1 150 000 złotych. Proszę bardzo. I to jest lato na bogato. Kto chce zostać dzisiaj rekordowym milionerem? Proszę bardzo, kolejna z obiecanych niespodzianek. Nie czekamy, dzwonimy. Za mniej niż godzinę pierwsze losowanie i te pieniądze już po 11 mogą być wasze. I trzecia niespodzianka. Bardzo, bardzo dużo szans ode mnie. Na dzień dobry aż 1150 losów. Ta okazja potrwa tylko 10 minut i wystarczy wysłać teraz SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Ten bonus też na www.rmf.fm. Podkreślam, mnoży się w dwóch losowaniach. 1150 losów zyskujecie i to dwa razy gra o ten 1 150 000 złotych. Trzymam kciuki, dajcie swojemu szczęściu dzisiaj szansę. To jest piątek wakacyjny. Tu się będzie działo. RMF 7474.

0: Jeśli oglądaliście mecz Portugalia-Chorwacja, no musiało się od tego zacząć dzisiaj dyskusję w pracy przy kawie. Chorwacja torpedowała bramkę, prowadziła 1-0, z obu stron padały gole, nieuznawane przez sędziów, kontrowersyjny karny, Cristiano wyrównuje na 1-1, było mnóstwo emocji. W doliczonym czasie Portugalia trafia na 2-1 i gdy już dawno powinno być po meczu, Chorwacja się nie poddała, w ostatniej sekundzie wyrównała na 2-2. I teraz... sędzia po analizie VAR doszukał się spalonego i nie uznał tej bramki i Chorwaci skrzywdzeni odpadają z mundialu. FIFA w najnowszych komunikatach, które śledziłem o poranku, tłumaczy, że czujnik piłki wykrył kontakt z kosmykiem włosów chorwackiego piłkarza i to zdecydowało o spalonym. Przegrać o włos to nigdy nie było tak dosłowne.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już dziś po 19:00 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
6: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brico Marche zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
22: Media Expert, taniej masz.
0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
22: Zdrowid.

0: rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Po 11 dzwonimy wręczyć wam 1 150 000 złotych. Możecie zostać rekordowym milionerem. Została ostatnia minuta i 11 sekund, by zdobyć aż 1150 losów w obu finałach tego piątku. Ślemy hasło RMF pod numer 7474, a już po 11 dzwonimy.

0: lata. Lata. Byle do lata w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
1: Ja wiem, że dzisiaj już był u was w prasy król Gibango, ale ja też chciałbym wywołać takie małe, piątkowe Gibango i mam szaku.

0: każdym razem po tym numerze mam ochotę mu tak po polsku szczerze wyznać, bracie, jak ja cię szanuję. Za 17 minut będzie 11, zaraz Alan Walker w RMF-ie do przedwyśniadaniowej wam zaśpiewa. Ale a propos śniadanka, rozbawił mnie taki tytuł na portalu: z wiekiem brzuch robi się okrąglejszy, naukowcy odkryli dlaczego. Naprawdę, nauka musiała tu wkroczyć.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
5: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: pilnych wiadomości. Płonie dach zabytkowego pałacu Wiecznie w Zachodniopomorskim. Założę się, że od tego newsa zaczniemy już za moment. Fakty RMF FM o 11. Zostańcie z nami, zaraz szczegóły.
1: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 11, więc przenieśmy się do studia faktów RMF FM. Dzieje się dzisiaj. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ze szczegółami.
15: Płonie dach zabytkowego pałacu w Wiecznie w Zachodniopomorskim.
16: Ewakuowano stamtąd 38 osób.
15: Próbowali nielegalnie wjechać do Polski w naczepie ciężarówki.
16: Na przejściu w Budzisku w naczepie tira odkryto 54 cudzoziemców.
15: Kompletnie pijany mężczyzna nożem groził urzędnikom miasta w Sosnowcu.
16: Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy już zakończone.
15: Za chwilę szczegóły.
16: Za moment też fakty kulturalne RMF FM. Zaczynamy od Wietrzna koło Koszalina w Zachodniopomorskim. Tam płonie zabytkowy pałac. W tym miejscu znajduje się Dom Miłosierdzia Bożego.
17: Ewakuowano 38 osób. Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie.
15: Powiedział nam dosłownie przed chwilą kapitan Kasper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 zastępów strażaków. Dojeżdżają kolejne wozy.
16: 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy.
15: Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Przypomnij Krzysztofie, gdzie konkretnie wpadli ci migranci?
18: To był tymczasowy punkt kontroli granicznej w Budzisku na Suwalszczyźnie. Do posterunku strażników podjechał 37-letni obywatel Rumunii. Prowadził ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach. Podczas kontroli w części bagażowej funkcjonariusze natrafili na 54 osoby. To 30 Pakistańczyków, 12 Afgańczyków oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca próbował ich wywieźć na zachód z terytorium Łotwy. Niebawem imigranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec Rumuna wszczęto śledztwo dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. W ostatnich miesiącach, warto dodać, to na Łotwę nielegalnie przedostaje się z Białorusi najwięcej cudzoziemców.
16: W przedpołudniowych faktach teraz ważna informacja dla kierowców.
15: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 na Mazowszu. W pobliżu Atalina między Zwoleniem i Puławami samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
16: W miejscu wypadku w Atalinie policja teraz kieruje ruchem.
15: Zablokowana natomiast Krajowa 81 w Żorach w kierunku Cieszyna w Śląskiem.
16: Tu powodem zderzenie samochodu dostawczego i osobówki. Uważajcie na wyznaczone objazdy miejsca wypadku. Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 49-latek, który wczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miasta w Sosnowcu.
15: Nikomu nic się nie stało, mężczyzna został zatrzymany przez policję. Gdy wytrzeźwieje, zostanie dzisiaj przesłuchany. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części wybrzeża wydało przed południem Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie.
16: Od latarni morskiej w Rozawiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Wiatr zachodni w porywach do 8 stopni w skali Beauforta.
15: Ten alert drugiego stopnia obowiązuje do 19.
16: Spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy już się zakończyło, przekazał w Sejmie wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
19: Mamy różnice zdań, jeśli chodzi o kwestie historyczne, które są zauważalne. Współpracujemy cały czas w zwalczaniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
15: Wiceszef dyplomacji przypomniał po raz kolejny stanowisko polskiego MSZ-u, które jest przeciwne sławieniu ukraińskiej powstańczej armii. Cła na zamówienie z chińskich portali weszły w życie. Czy to jest ratunek dla europejskich sprzedawców, czy rabunek na portfelach konsumentów?
16: O to będziemy dziś pytać w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Z nami teraz Igor Skrzepek. Igorze, wyjaśnijmy dokładnie, o co chodzi.
20: Unia Europejska nałożyła cła na paczki o niewielkiej wartości spoza wspólnoty, w tym z chińskich portali sprzedażowych. 3 euro za każdą kategorię towarową, czyli jeśli w jednym zamówieniu kupimy koszulkę, etui na telefon i kubek, to już będą 3 kategorie, więc nie 3 euro, lecz 9. Czy przestaniemy kupować na chińskich portalach? O to będziemy dziś pytać w cyklu Twoje zdanie. Wyglądajcie żółtego wozu satelitarnego RMF FM przy warszawskich automatach paczkowych.
16: Bohaterami faktów kulturalnych RMF FM jest duet Olivia Wilde, Edward Norton.
15: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Wilde wyreżyserowała i gra w filmie Zaproszenie, który dziś wchodzi do kin. To komedia o parze zapraszającej sąsiadów na spotkanie. W obsadzie są też Seth Rogen, Penelope Cruz oraz Edward Norton. Aktor znany z kultowej produkcji Podziemny Krąg opowiadał mi m.in., dlaczego tak rzadko ostatnio wybiera dla siebie rolę. I often feel like I wait a long time for something. Długo czekam na historię, która naprawdę mnie poruszy i zostanie ze mną. Tutaj wszystko zaczęło się od hiszpańskiego filmu Niezależnego, które oboje bardzo pokochaliśmy. Uwielbiam filmy Oliwii, wcześniej pracowałem już z Setem, a Penelope znam od ponad 20 lat, więc właściwie każdy element tego projektu mówił mi tak. Swoją zawodową drogę zaczynałem w nowojorskim teatrze, pracując z Edwardem Albim. Kto się boi Virginia Woolf pozostaje dla mnie absolutnym wzorcem filmów o ludziach prowadzących pełne napięcia rozmowy. Do mojej rozmowy z aktorami wrócimy jeszcze dziś w faktach. Projekcja kultowego filmu King Size w kopalni soli w Wielipce oficjalnie otworzy dziś Szturalia. W programie festiwalu jest przegląd filmów z udziałem zmarłego 2 lata temu aktora. Będzie i Killer, i Amator, ale też Shrek z wybitną rolą dubbingową Jerzego Sztura.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Byle do piątku. Ojej, no to się będzie działo. Słuchajcie, zaraz pierwszy finał w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Podbiliśmy nagrodę główną. Czeka na was rekordowy 1 150 000 zł. No i kto chce, ma ostatnią szansę, by wejść do gry. Trwa ostatnie odliczanie. To będzie super szansa. Aż 1202 losy wpadną do obu dzisiejszych finałów. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Hasło RMF ślemy pod numer 7474. Ten bonus też na www.rmf.fm. Słuchajcie, ostatnie 6 minut do losowania i oby do pierwszego milionera tych wakacji. Szanse razy 1202, bo dwa finały. 7474.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i jesteśmy już po losowaniu. Wakacyjne sejfy. Czas otworzyć! Dzwonimy. Jechał, ja mam energię w ten piątek. Mam nadzieję, że to jest zwiastun tego, że ktoś zaraz trafi 1 150 000 złotych i zostanie nowym rekordzistą w naszej zabawie. Halo, halo, dzień dobry. Nie, to ja już bym chciał odebrać. Mam nadzieję, że ktoś też ma tą energię. To już jest trzeci sygnał. Maksymalnie 6 czekamy. Czwarty sygnał. Mój drogi, moja droga. Ktokolwiek jest po drugiej stronie telefonu. Jeszcze jeden sygnał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja liczę dalej. 6, 7, 8, 9. Ale to już na uspokojenie. Na uspokojenie, bo słyszeliście, ta energia we mnie była. Ona została skumulowana. Ona szukała ujścia. Ona no naprawdę marzyła o tym, żeby komuś z was podarować rekordowe pieniądze, 1 150 000 złotych. Więc powiem tak, tak się nie gra o milion, tak się gra o 1000 złotych. To jest nagroda pocieszenia w takiej sytuacji, jeżeli ktoś nie odbierze, więc pozdrawiamy słuchacza lub słuchaczkę. 1000 złotych w ten piątek wpadło. To już zagwarantowane. Ale jeszcze jeden finał przed nami, na szczęście, więc może te emocje, może te rekordowe pieniądze, że to

0: wszystko jeszcze przed nami. Ja już mogę zagwarantować, że emocje na pewno będą większe, bo uwaga, w drugim finale w sejfach podbijemy minimum 77 tysięcy złotych. Nie ma mniej. No i czekam 1 150 000 złotych. Czy ja mogę prosić o gong? Bo tak sobie teraz pomyślałem. A mógłby ten gong zagrać jeszcze raz, żeby cała Polska słyszała. W tym momencie ruszyła super godzina. To zawsze oznacza super okazję, więc posłuchajcie. Tym razem szanse wasze mnożymy. W tym ostatnim finale tego tygodnia razy aż 1400. Ślemy hasło RMF pod numer 7474. To wystarczy, już zrobiliście swoje. Albo gramy na stronach www.rmf.fm. Tam warto się rozejrzeć, bo można jeszcze ciekawsze okazje trafić. Ach, na przykład o 4 samochody na raz zagrać. Dobra, to umawiamy się tak. Teraz grają tylko ci, którzy odbiorą telefon. Super godzina wystartowała. W drugim finale wystarczy wskazać safe i ktoś z was będzie miał co najmniej 77 tysięcy złotych. Dlatego tak nam zależy, żebyście odebrali połączenie. Trzymam kciuki. No i mnożę szanse. Finał po 16, to żebyście jeszcze mieli świadomość tej ważnej informacji. Po 16 wygrywamy 1 150 000, co najmniej 77 tysięcy, a teraz RMF 7474.
1: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita. 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 zł. Sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złote 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

chwile, gdy RMF po prostu trzeba dać głośniej. To te, gdy pojawiają się muzyczne nowości. Sam Fender i Olivia Dean. Już wiecie, że można w pracy odpłynąć na 4 minuty.

Odpłynęliśmy, no ale wracamy do pracy. 11:37. Tu byle do lata. Sprawdzam, co się klika w sieci, co komentujemy. Sejm zdecydował o zakazie komórek w szkołach. Wyjątek? Dzieci będą mogły korzystać ze smartfonów tylko na szkolnych wycieczkach. Czuję, że przynajmniej początkowo będą stale jakieś wycieczki do nauczycielki po telefon.

0: Dobra, szybka zagadka, bo to sezon. Gdzie w Polsce jest najwięcej upraw borówek? W jakim województwie? W Mazowieckiem. A gdzie są najdroższe jagodzianki? W Mazowieckiem. No i to jest niezrozumiałe, przecież jak tam jest wysyp, to ceny powinny być najniższe. Chyba że nie wszyscy kojarzą, że jagodzianki robi się z borówek. Może borówianki byłyby tańsze?
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak. Tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierp, różne rodzaje, plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Po reklamie.

0: Fleetwood Mac.
1: Muzyka najlepsza pod słońcem w radiu RMF FM, a już za chwilę fakty w samo południe w nich. No, dymisję w warszawskim ratuszu. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
6: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
5: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
6: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
5: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Prawie 12, więc dajemy głośniej, słuchamy faktów RMF FM i witamy Ewa Kwaśny.
9: Zapraszam. Również i zapraszam. Dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Strażacy wciąż walczą z pożarem zabytkowego pałacu Wiecznie w Zachodniopomorskiem. Ewakuowano kilkadziesiąt osób, nikt nie ucierpiał. Jest piątek, przed nami weekend, wiele osób na urlopach. Za moment przeniesiemy się w Beskidy. W faktach w południe także zaproszenie na Szturalia do Krakowa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydent miasta, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Przed stołecznym ratuszem jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, jestem.
9: Jakubie, jak prezydent tłumaczył dziś tę decyzję?
10: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Dodał jednak, że dymisje dwóch wiceprezydent nie oznaczają, że są one winne sytuacji w stołecznym szpitalu. Zapytałem dziś Rafała Trzaskowskiego, czy te rezygnacje oznaczają, że władze miasta już wcześniej wiedziały o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Oto co usłyszałem.
11: Nie, panie redaktorze, ja tutaj nie rozstrzygam o czyjkolwiek winie, natomiast to, co stało się w Szpitalu Południowym, te wszystkie nowe rewelacje, które w tej chwili docierają do opinii publicznej, po prostu zasługują na bardzo twardą reakcję.
10: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, mają czas do końca lipca, żeby wybrać, czy chcą dalej pracować dla miasta, czy być członkiem partii politycznej. Sprzed warszawskiego ratusza Jakub Rybski.
9: Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Ma ona wyeliminować z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru pałacu Wiecznie w województwie zachodniopomorskim niedaleko Koszalina. W tym budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co dzieje się teraz na miejscu pożaru?
12: Pożar gasi teraz około 50 ratowników. Teren z powietrza patrolują również bezzałogowe statki powietrzne, przekazała młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków.
13: Mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
12: Zadaniem bezzałogowców jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zlokalizowanie zarzewi ognia.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
9: Sprawdzają się prognozy pogody dla Beskidów. Ustały już poranne deszcze i niewykluczone, że już niebawem, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi, w górach może pojawić się słońce. Ponownie dziś Ustroń i wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witaj.
0: Jestem.
9: Marcinie, no turyści z pewnością w końcu zadowoleni.
0: Zdecydowanie tak. Niektórzy nie czekają nawet na zapowiadane dzisiaj słońce. Wystarczyło po prostu, że deszcz przestał padać.
2: To taka dobra pogoda w górę. Lepiej niż jakby było gorąco, na pewno. A już padało, to więcej nie będzie padać.
0: A dlaczego Beskidy?
14: Piękne góry, nasze polskie.
15: I blisko.
14: Blisko.
15: Blisko przede wszystkim.
0: Będziecie wchodzić czy wjeżdżacie?
2: Wchodzić, oczywiście, że wchodzić.
0: Czyli jednak wędrówka.
2: Oczywiście. Wędrówka, tak. Mamy 7 godzin zaplanowane.
0: Czyli
2: na
0: gdzie
2: Santorię
0: chcecie dojść?
2: Ze Stożka na, z Santorii na Stożek i potem ze Stożka musimy na Wisła Głębce zejść.
0: Spoglądam na strome zbocze Santorii. Dwie osoby z plecakami już nieco wyżej, potem przerwa i samotny turysta, a za nim jeszcze chyba 3-osobowa grupa. Zatem, jak widzę, coraz więcej osób wyrusza na szlak. Spod Santorii w Ustroniu Marcin Buczek.
9: Udanych wędrówek w takim razie życzymy. To będzie wyjątkowe spotkanie pod ziemią. Pełne wspomnień i anegdot sprzed lat. Dziś w ramach drugiego festiwalu Tauron Szturalia w Kopalni Soli w Wieliczce odbędzie się projekcja filmu King's Eyes z udziałem twórców tej produkcji.
16: Rok temu Sex Misja przyciągnęła tłumy. W tym roku spotykamy się pod ziemią, a więc tam, gdzie Szuflandia być może się mieści. Nie potwierdzamy tego, nie zaprzeczamy. Będzie Kasia Figura, będzie Juliusz Machulski, będzie Barbara Sztur i rozmowę z nimi poprowadzi Ewa Drzyzga na temat znaczenia King's Eyesu.
9: Powiedział nam Marcin Mikos, jeden z organizatorów Tauron Szturaliów. Szczegółowo o programie festiwalu, który potrwa do niedzieli, piszemy na rmf24.pl. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Przypomnijcie mi, to tydzień temu się zastanawialiśmy, kto w sobotę będzie miał chłodno 35 stopni, a kto będzie miał upalnie 42. To było tydzień temu niecały, prawda? Jutro 16 stopni w Szklarskiej Porębie, 18 w Zakopanem, 18 także w Białymstoku. No, większość w kraju jednak powyżej 20, ale niewiele. 21, 22. No może w Katowicach jutro 23 stopnie. Sporo przyjaźnień, ale i sporo chmur.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Pewnie 12.05, byle do lata. Ja wiem, że to nie jest byle do piątku, ale wiecie, stare przyzwyczajenia zostały. Zaczęło się popołudnie, które przyniesie nam weekend. Może nie fajny, jeśli chodzi o pogodę, ale jednak wakacyjny. No i co weekend to weekend. Daniel Dyk, witajcie.

7 minut potrwa super godzina. To jest świetna okazja, by wejść do gry i zyskać w ostatnim losowaniu tego tygodnia aż 1400 losów. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo wchodzimy do gry na www.rmf.fm. Słuchajcie, no dlaczego warto zagrać? Bo w tym ostatnim finale będzie się działo. Jest nagroda główna rekordowa. Aż 1 150 000 zł. Wiem, każdy by to chciał mieć, ale jest też potężne minimum. 77 tysięcy złotych. I wystarczy wskazać safe. I co najmniej tyle macie. Albo wiecie co? Podnieśmy to jeszcze bardziej. To jest lato na bogato. Dokładamy 79 tysięcy 80 tysięcy złotych. A skoro jeszcze ten sygnał trwa, no to 85 tysięcy złotych zrobimy na okrągło i nie będzie tutaj się co trzaskać. 85 tysięcy, wystarczy wskazać safe i macie dzisiaj co najmniej tyle. 1400 szans i jeszcze bardziej się przyda. To już naprawdę ostatnie chwile, żeby zdobyć tyle losów. www.rmf.fm albo SMS RMF 7474.

cudownie uspokoił, ale przyspieszamy, bo już tylko 3 minuty super godziny. Aż 1400 losów w finale tygodnia w wakacyjnych sejfach bardzo się przyda. Nagroda główna rekordowe 1 150 000 zł, a minimum podskoczyło. Nie da się trafić w sejfach dzisiaj mniej niż 85 000 zł. RMF 7474.

0: Katy Perry na każdą temperaturę, czy hot, czy cold. Takie mamy lato, taki mamy lipiec na razie, więc świetnie się to sprawdza. Słuchajcie, właśnie czytam, że ponad połowa młodych Polaków, ponad 65%, podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o sztuczną inteligencję. Czyli co, przed zakupami odpalacie AI i pytacie, czy kupić, czy nie kupić? Z drugiej strony też pytam aplikacji, ale bankowej, stać mnie?
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Afrofarm. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
12: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
10: Co tydzień inny.
13: Wow, for cars? Ale to nasz sowo, tyle to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
14: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
10: Lato na bogato.
15: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
5: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować. W

0: Shakira mundialowo, nie bez powodu na antenie RMF FM. Podtrzymajcie się, właśnie pojawił się news, że po mundialu Cristiano Ronaldo, największa gwiazda świata, kończy karierę piłkarską. On zdaje się mówił, że chce strzelić jako pierwszy w historii 1000 goli, a tam ze 40 mu chyba brakuje. Może strzelenie tylu to jest jego plan do końca mundialu. Szanuję, kibicuję.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Tu nie musisz walczyć o leszak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Marian?
9: Mm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara.
8: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: No, dzisiaj poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasistów, a w faktach RMF FM o 13 pojawią się m.in. komentarze młodzieży.
1: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowid.
9: Gotowa?
10: Gotowa.
9: Wróżka czy superbohaterka?
10: Wróżka!
9: No to zaczynamy świętowanie.
11: Jak świętować, to z przytupem. A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
12: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
0: Skoro już prawie godzina 13, no to wiadomo, że zaczęliśmy. Fakty w RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
15: Wiadomo, zapraszam. Koniec z salonikami VIP w szpitalach i omijaniem kolejek. Usłyszeliśmy od premiera. Donald Tusk stawia też ultimatum. Konferencji szefa rządu przysłuchiwał się nasz reporter. Zaraz się z nim połączymy. Ósmoklasiści z Wrocławia komentują wyniki swoich egzaminów. Mówią, że najważniejsze, żeby dostać się do wymarzonej szkoły.
16: No, dobra liceum, zawsze dobra rzecz.
15: Za chwilę zabierzemy was też do pewnego pięknego miejsca w Szczecinie.
17: Ta woda szmaragdowa, no to coś niespotykanego.
15: Jest 13. Koniec z salonikami VIP w szpitalach. Grzmi premier Donald Tusk. Szef rządu stawia też ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę. Przed kancelarią premiera jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski. Michale, co jeszcze mówił premier?
18: No, przyznam wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia. Mówił też o ponurych statystykach dotyczących także innych szpitali, w których miało dochodzić do podobnych nieprawidłowości, co w Szpitalu Południowym w Warszawie.
19: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
18: I tu premier zapowiedział, że do najbliższego wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ konkretnych propozycji rozwiązań, które wyeliminują saloniki VIP ze szpitali i zapewnią wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej. Szef rządu zapowiedział też, że nakazał przyspieszenie prac nad centralną rejestracją. Zapewnił, że ten system ma być gotowy do końca tego roku. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
15: Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej numer 47 we Wrocławiu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z uczniami. Czy są zadowoleni ze swoich wyników?
3: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
5: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
3: Lubisz się uczyć?
5: Lubię.
3: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru. wyboru.
16: No dobre liceum zawsze dobra rzecz.
3: We Wrocławiu najwięcej osób chce kontynuować naukę w liceum numer 5. Tam o jedno miejsce stara się aż 8 osób. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca, a później już tylko zasłużone i spokojne wakacje.
15: Jedni przestaną kupować, drudzy nie zmienią swoich preferencji zakupowych. Wasze zdania podzielone w sprawie ceł na paczki spoza Unii Europejskiej, również z chińskich platform zakupowych. O przepisy, które weszły w życie z początkiem lipca, pytamy w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 przy jednej z warszawskich galerii handlowych. O cła właśnie pyta nasz reporter Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
15: Igorze, no i co usłyszałeś od mieszkańców Warszawy?
2: No są tacy, którzy nigdy nie zamawiali towarów z Chin i są zadowoleni z wejścia ceł w życie.
8: Absolutnie nie. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym to jest chińskie badziu.
2: 3 euro za każdą kategorię towarową. Krok w dobrą stronę, pana zdanie?
8: Bardzo dobry. Przynajmniej nie będzie to niszczyło rynku.
2: A inni i tak będą kupować na chińskich portalach.
10: To są akurat artykuły, ja dużo dla zwierząt kupuję, ogólnie różnych takich rzeczy. Ostatnio tam zamawiałem jakiś drapak dla kota. No takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
2: Ile ludzi, tyle opinii. Kolejne będziemy zbierać w internetowym radiu RMF24.
20: Wakacje z RMF FM.
15: W wakacyjnych faktach mówimy też o pięknych miejscach, które polecają osoby mieszkające w ich pobliżu. Takie bez wątpienia jest jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które powstało ponad 100 lat temu w wyniku katastrofy w kopalni Kredy.
21: Można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, po niemieckich. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
17: Bardzo sympatycznie jest, szczególnie ta woda szmaragdowa, no to coś niespotykanego.
22: O. Można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
15: Usłyszała od spacerujących nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. A w kolejnych faktach RMF FM będziemy szukać innych wyjątkowych miejsc. Już teraz zapraszamy.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wypadek w kopalni Kredy i mamy jezioro Szmaragdowe. Tu mi się wyjaśniło, że musiał być podobny wypadek w kopalni Cegły i powstało Morze Czerwone. Jeśli wybieracie się właśnie na wczasy do Egiptu i pakujecie walizki, może tą wiedzą akurat się nie chwalcie tam, dobra? Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. W RMF FM. Erasmus.

Słucham, słucham, wzruszam się, ale przecież coraz bliżej ostatniego losowania tygodnia. W wakacyjnych sejfach ktoś będzie miał piękne wakacje, ktoś będzie miał lato na bogato, bo minimum, które czeka, to aż 85 tysięcy złotych. Nie da się w sejfach trafić mniej. Nagroda główna? Rekordowe 1 150 000 złotych. Trzymam kciuki. No i oczywiście są kwoty pomiędzy, na przykład 93 tysiące albo 98 tysięcy. No masa kasy. Podkreślam najważniejszą informację w tym momencie. Nie ma mniej niż 85 tysięcy złotych. Czekajcie. Zróbmy z tego szczęśliwe numerki. 85 tysięcy, no więc mamy piękne 8 i 5. Jeśli macie te cyfry w numerze telefonu, no to macie teraz najwięcej szczęścia. Słuchajcie, przez 13 minut każdy, kto z nami zagra, zyskuje teraz 1250 losów. Wystarczy SMS z hasłem RMF, ślemy pod numer 7474 i już. Ale

0: to ma 8 i 5, albo 5 i 8. Nie musi być w ogóle po kolei, nie musi być obok siebie, byle było. Podwajamy wam ten bonus. Aż 2500 szans. Gracie też na www.rmf.fm, tam też z tej okazji można skorzystać. Podkreślam, 13 szczęśliwych minut już odlicza. 1250 szans, no albo szalone 2500 losów. Dla tych, którzy mają 8 i 5 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie, więc nie czekajcie, zagrajcie RMF 7474.
1: Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Kres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Czas na weekend? Czas na Auchan!
8: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Marian? Patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.
0: Jest kultowo, co? Cranberries. A zaraz będzie nowość w RMF-ie.

Vepousa. Warto zapamiętać, to jest grupa z Norwegii. Mogliście to usłyszeć po raz pierwszy w programie Byle do Lata, bo to jest nowość w RMF FM. No i co? No i jak wam się podobało, jak zagrali, to może powinniśmy teraz jak kibice, prawda? Jak im się podobało, jak Norwegowie zagrali, to robią wiosła.

może środa, czwartek, ale piątek. Co się dzieje w wakacyjnych sejfach? Niech nie ucieknie wam najlepsza okazja dnia. Tylko półtorej minuty zostało, by zgarnąć aż 2500 losów w grze o 1 150 000. Rekordowa nagroda główna. No właśnie, jeśli macie szczęśliwy numerek 8 i 5, nie będzie lepszego momentu, by spróbować szczęścia. Aż 2500 losów. Minimum w sejfach 85 000. Nie da się dzisiaj trafić mniej. Minuta 12 sekund. Hasło RMF numer 7474.

0: mocno zrobili nam ten moment w RMF-ie.
1: 22 minuty zostały do faktów o 14. No to może wrócę do poprzednich faktów. Jeden z tematów, który się pojawił, to wyniki egzaminu ósmoklasistów. I dla wielu to jest zaskoczenie, że język angielski poszedł lepiej niż język polski.
0: To jest ważna wskazówka dla rodziców. Może dlatego nie możemy dogadać się z dziećmi, bo po polsku próbujemy.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.

0: dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.
0: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: Kierowcy, jedzie się A1 na Gdańsk. Przejeżdżacie przez Ludwinów. Są kłopoty. Szczegóły już za moment w Faktach RMF FM o 14.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
14: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
15: To są cienkie placki przełożone kremem.
16: Pyszne, bo polskie.
17: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
18: I odwiedzimy regionalnych producentów.
19: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
20: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
21: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
22: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
23: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
24: Widaron.
23: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
24: Widaron.
23: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
24: Widaron.
23: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
24: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
25: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Po reklamie.
0: I prawie 14, więc dajemy głośniej, słuchamy razem Faktów RMF FM. To co najistotniejsze o tej porze zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
27: Zapraszam. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zatrzymano cudzoziemca, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Potem w Faktach Donald Tusk o możliwych prowokacjach Rosji wobec Polski. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze, oświadczył premier podczas konferencji prasowej. Będziemy też ostrzegać kierowców przed utrudnieniami na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Mamy też dla was propozycje w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku. Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w pomieszczeniu działu katru uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służbę. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się ustalić?
28: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej. I najpewniej Kolumbii. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
27: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk, pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
2: nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
27: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. A teraz uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów osobowych i busa na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Ludwinowie między węzłami Kowal i Włocławek Zachód zablokowana została jezdnia w stronę Gdańska.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
27: Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczynamy dzisiaj nasz cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabiera nas wielkopolski reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, co to za atrakcja?
4: Park dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu, z udziałem gry świateł.
5: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
4: Mówi reżyser Filip Klepacki. Rozpoczynamy o godzinie 21.30 w Parku Dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
27: Słońce wreszcie pojawiło się w Beskidach. Po pochmurnym i miejscami bardzo deszczowym poranku pogoda znacząco się tam poprawiła. A to ważne, bo przed wypoczywającymi tam turystami pierwszy lipcowy weekend. Beskidzkie drogi przemierza dziś wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Buczek. Witamy cię ponownie.
6: Jestem.
27: Rozmawiasz z turystami. Dlaczego wybierają właśnie Beskidy?
6: Jedni są tu, bo lubią góry i wędrówkę, inni cenią sobie przyrodę. Jeszcze inni mówią mi o spokoju, jaki tu znajdują. Ale spotykam też i takich, którzy, jak od nich teraz słyszę, przyjeżdżają tu po prostu na spacer.
7: Spacer, proszę pana, ale nasz spacer to ma gdzieś 6 kilometrów już teraz, w tej chwili.
6: Kije pomagają?
8: Bardzo pomagają, bardzo, bardzo, bo człowiek po prostu spiera się na tych kijach i pomagają bardzo.
6: A ile takich wędrówek już za państwem tu w Beskidach?
16: Jak tylko jest pogoda, to nawet 5 dni w tygodniu. Nie siedzimy w domu, spędzamy ten czas tak aktywnie, nie?
6: Dzisiaj rano było na pograniczu.
16: Ale to nas nie wystraszyło nas to wcale.
6: Dzisiaj słonecznie ma być już do wieczora, a sobota w Beskidach również z pełnym słońcem.
27: Marcin Buczek, dziękujemy ci. Udanego wakacyjnego oczywiście wypoczynku życzymy wszystkim, którzy mogą ruszyć na te beskidzkie szlaki. A z faktami wracamy punktualnie o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I ja będę z wami do 15:00. Tutaj Daniel Dyk, program Byle do lata w piątek. Słuchacie Radia RMF FM, słuchacie muzyki najlepszej pod słońcem. Może zrobimy tak, że dajecie teraz w pracy, w samochodzie, w ciemno, głośno radio, dobra? Ale tak naprawdę głośno, tutaj nie, bez wahania, podciągamy suwak. Wiem, że wam się spodoba. Już? I niech w pracy, w samochodzie rozpęta się piątkowe szaleństwo.

0: wakacje się nam rozpędzają. Myślę, że fajnie by było wreszcie mieć wolne, prawda? I na tym wolnym pojechać albo polecieć w miejsce oszałamiająco piękne. Macie takie myśli? Jeszcze zabrać tą ukochaną osobę? A może i większą paczkę przyjaciół, co nie? A. Właśnie, mamy wśród bliskich takie osoby, którym tyle zawdzięczamy w życiu, że fajnie by było zabrać je w takie piękne miejsce, odciąć się tam od wszystkiego, żyć beztrosko, po prostu dzielić się z nimi radością. No byłoby, byłoby fajnie. A 85 tysięcy złotych by pomogło to wszystko uczynić realnym? Bo 85 tysięcy to jest dzisiaj minimum w wakacyjnych sejfach. Od tego zaczyna się dzisiaj wygrywanie. A skończyć się może na kwocie 1 150 000 złotych. Dlatego, jeśli odpowiedzieliście twierdząco na te moje pytania, to może trzeba spróbować szczęścia. Uwaga! 10 minut. W tym czasie, wchodząc do gry, zyskujecie nie jedną szansę. To jest jedyne takie 10 minut, że zyskujecie tych szans aż 1085. Wystarczy wysłać SMS z hasłem RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Ja podkreślam, minimum w sejfach to jest 85 tysięcy złotych. Nie da się trafić mniej. A możecie dzisiaj zostać rekordowymi milionerami. Hasło RMF ślemy pod 7474.
1: Reklama. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danie tutaj jest. Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21.

0: 14,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml, cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo-stanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
12: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
11: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
12: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielistych wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: emocji.
1: EY's 2115. Słuchajcie, gram najlepszą muzykę, ale też czytam, co klika się w sieci. O akcji strażaków ochotników z Rogoźna jest głośno. Uratowali owczarka z wody. Pies pływał zmęczony, nie był w stanie wydostać się na brzeg. W tym czasie po pobliskim mostku biegał inny pies zaniepokojony problemami swojego kumpla. I to właśnie on przykuł uwagę przechodniów, którzy wezwali pomoc. Także brawo, a z drugiej strony fajnie wiedzieć, że pies to najlepszy czworonożny przyjaciel, także czworonożnego przyjaciela. O, a teraz coś z półki z moimi ulubionymi. Jak też lubicie to. Suwak w górę. Niech gasi lecą.

0: T-Rexa i Faithless.
1: Przebój sprzed lat, pięknie odświeżony i dostosowany do XXI wieku. Na zegarze 14.41, tu byle do lata. Słuchajcie, Szwecja wraca do gotówki. To jest kraj, o którym mówiło się, że ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się pierwszym na świecie społeczeństwem bezgotówkowym. Tam się wszystkim płaciło, tylko nie gotówką, a teraz rząd nakazał sklepom, by przyjmowały normalne pieniądze. Mało tego, zachęca się obywateli, by wrócili do płacenia banknotami i monetami. Zaskakujący zwrot, ale nie wiem, może wynika z tego, że tam się śmiali na świecie. Wiecie, że Szwedzi to nie mają pieniędzy.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni. Złoty 99. Przy zakupie 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
19: W wakacje RMF FM. Dużo dobrego grania.

0: Już zaraz za radiowe Olki w RMF-ie. W ich programie po 16:00 wielki finał piątku w wakacyjnych sejfach. Wielki, bo jak wiecie, w sejfach nie ma mniej niż 85 tysięcy złotych, a można zostać rekordowym milionerem. I ja bym chciał, żeby to słuchaczom tego programu się poszczęściło. Dlatego ode mnie teraz ostatni bonus w Byle do Lata. Tylko 3 minuty, ale zyskujecie aż 1150 losów. 1 150 000 czeka RMF 7474 i www.rmf.fm.
1: Byle do lata, lata, byle do lata w RMF FM.

0: zachodniopomorskiej i pomorskiej. Są kłopoty na drogach, a nad morze jadą nowi wczasowicze. Szczegóły z krajowej dziesiątki jest trójki w faktach RMF FM o 15.
1: Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
3: Co tydzień inny.
6: Wow, for cars? Ale dolarz co woc, tyle to nawet nie ma moim miejscu w swoim garage.
7: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
3: Lato na bogato.
8: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
13: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: I już prawie godzina 15. Dajmy głośniej, posłuchajmy faktów RMF FM, także w samochodach. Zaprasza Ewa Kwaśny.
14: Bo mamy ważne informacje dla kierowców. Karambol na S10 w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba ranna w zderzeniu 7 pojazdów. Incydent w Sejmie. W czasie głosowania Janusz Kowalski użył dwukrotnie karty do głosowania innego posła. Sprawą zajęła się już prokuratura. Potem w faktach polityczne komentarze po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Prezydent stolicy przyjął dziś rezygnację dwóch wiceprezydent miasta. W faktach będziemy też zachęcać do chodzenia. Karambol na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. W okolicach Szczecina zderzyło się 6 osobówek i ciężarówka. I jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Stargardu. Kierowcy noga z gazu także na S6 w Pomorskiem. W pobliżu Gdańska zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas dwóch głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii teraz dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
15: Witam.
14: Witaj Kacprze, jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
15: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
16: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana zwykła omyłka.
15: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
17: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty, także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
15: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
14: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
15: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
4: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane i tak właśnie należy robić.
15: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z Lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
18: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
15: Powiedziała Dorota Olko z Lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
4: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
15: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
19: Posłuchaj, to ci się przyda.
14: Rusz się, bo zachorujesz. Kolejne badania naukowe przekonują, by jak najczęściej wstawać od biurka czy z kanapy. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
20: Dzień dobry.
14: Grzegorzu, ważne okazuje się nie tylko to, ile godzin dziennie spędzamy na siedząco.
20: Ale też jak te godziny się rozkładają. Naukowcy podkreślają, że dotychczasowe zalecenia zdrowotne koncentrowały się głównie na całkowitym czasie spędzanym w pozycji siedzącej, pomijając sposób, w jaki ten czas jest rozłożony w ciągu dnia. I to był błąd.
14: I co teraz się okazuje?
20: Nowe badania przeprowadzone na ponad 90 tysiącach osób wykazało tymczasem, że każda dodatkowa godzina nieprzerwanego siedzącego trybu życia w ciągu dnia wiąże się z aż 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu różnych nowotworów. Ważne jest więc nie tylko to, by średnio w tygodniu pamiętać o tych powiedzmy 150 minutach bardziej intensywnego wysiłku, ale też o tym, by nawet jeśli musimy siedzieć, przerywać to choćby krótkimi epizodami lekkiej aktywności. Regularne wstawanie od biurka czy z kanapy, krótkie spacery, regularne rozciąganie. Wszystko to dobrze robi nam na zdrowie.
14: No skoro o ruchu mowa, w ramach wakacyjnej akcji Gdzie chodzą lokalsi, odwiedziliśmy jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii, mówi nam Karolina Ignaszek z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
21: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro Szmaragdowe. Kolor jezioro Szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne, mamy przepiękne polany widokowe, no i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni, dlatego że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
14: To doskonałe miejsce właśnie na długie spacery i wycieczki rowerowe. To wszystko właśnie dla zdrowia. A dodajmy jeszcze, że za kilka tygodni odbędą się pierwsze urodziny właśnie Szmaragdowego.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Przed nami najbrzydszy weekend lipca. Znaczy ja chcę w to wierzyć, że każdy kolejny będzie ładniejszy, ale
25: Daniel,
0: no tak wynika z prognoz.
25: Słowa.
0: Ale słuchaj, no tak wynika z prognoz. Wiesz, jak będzie lało w niedzielę w całym kraju.
25: Powie, obrzydza nam weekend.
0: 17 stopni
26: jest Daniela. Zagłuszamy Daniela.
25: My zrobimy
0: Olsztynie
25: wszystko,
0: 18
25: żeby
0: w niedzielę.
25: Dla was najlepszy weekend na świecie. O. Obiecuję.
26: Ja też.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Z drugiej strony, przepraszam, teraz to widzę inaczej. My w lipcu nie mieliśmy piękniejszego weekendu.
25: Człowiek wiele rzeczy w życiu widział i słyszał, ale takich paskudnych słów z ust Daniela.
0: Słuchajcie, wy mnie i tak, tak zagłuszaliście, że ja i tak jestem przekonany, że słuchacze tego nie słyszeli.
25: Taki dobry był dzień dobry.
26: To posłuchajcie, warto być z nami, radiowe Olki. Być może komuś wręczymy dzisiaj 1 100 000, a także dowiemy się, dlaczego Polacy się rozwodzą. Są na to badania. Mhm. Radiowe Olki, Filipek Sikora.

0: na bogato, bo trwa lato na bogato w RMF FM.
1: A co za tym idzie? Nasza nagroda główna w naszych sejfach to dzisiaj nie 1 100 000, jak mówiliśmy, bo załatwiliśmy coś więcej. 1 150 000. Tyle może dzisiaj trafić właśnie do was.
0: Za nami już jeden finał, przed nami ten drugi, w którym kwota minimalna w każdym z sejfów to...
1: Zróbmy to razem.
2: 85 000 zł!
0: Jeszcze dziś mamy nadzieję, że komuś z was rozdamy co najmniej tyle, chociaż każdy z nas liczy na nagrodę główną i na to, że w końcu poznamy nowego milionera wśród słuchaczy RMF FM. 1 150 000 zł to jest kasa, która potrafi naprawdę wiele, dlatego... załatwiliśmy dla was coś specjalnego. Uwaga.
1: Koleżanko Filipek, proszę o zmianę podkładu. Dokładnie tak. I prosimy o odrobinę uwagi. Aby trafiła do was ta kwota 1 150 000 zł, musicie dać sobie szansę. Jak to zrobić? Musicie wysłać SMS-a o treści RMF pod 7474. Każdego takiego SMS-a za 4,92 pomnożymy wam razy 1385.
0: Ale tylko przez 7 minut. RMF 7474.

0: minimum 85 tysięcy. A może 1 150 000 powędruje dziś na wasze konto? Przypominam, że została ostatnia minuta, żeby skorzystać z okazji razy 1385. Mnożymy każde RMF, które wysyłacie pod 7474. A teraz co? Zmiana tematu.
1: Tak, tylko mamy do was prośbę, jak już wygracie, nie kłóćcie się nigdy o pieniądze. Dlaczego
0: nie
1: o tym mówię? Ponieważ wstępnie coś mówiliśmy wam o tych rozwodach, ponieważ niestety plaga rozwodów w Polsce nie słabnie. Choć w urzędowych statystykach najczęściej przewija się enigmatyczna niezgodność charakterów, to jednak według badań ich najczęstszą przyczyną jest... Uwaga, no zgaduj.
0: No nie wiem, koleżanko.
1: Zdrada.
0: Zdrada?
1: Zdrada.
0: Zdrada. Dziwne imię dla teściowej.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka. 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka. 14,99 za kilogram.

0: Jaka to jest piękna nowość. Ostatni dzień lata. To jest na szczęście tytuł piosenki tylko. Bo lata jeszcze mamy w brud.
1: Całe dwa miesiące. A ja tymczasem czytam, że naukowcy z USA odkryli, dlaczego wraz z wiekiem rośnie nam brzuch.
0: No ale co tutaj odkrywać? No, już to jest jasne. Żeby na starość było gdzie trzymać szklankę wody.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowia.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Trwa program RMF FM na wakacjach.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
7: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
6: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
7: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
6: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Czas na weekend? Czas na Auchan!
13: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 16, posłuchajmy więc, co dzieje się w Polsce i na świecie. Najnowsze fakty RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
15: Witam ponownie i zapraszam. Co o doniesieniach medialnych w sprawie możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski mówią Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski? O tym w relacji reportera RMF FM. Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Czy to oznacza przełom? Wyjaśni nasza korespondentka. Piątkowe wakacyjne popołudnie oznacza korki na drogach. Sprawdzimy, co dzieje się na S8 na Mazowszu. Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. W faktach przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski.
16: Jestem, witam.
15: Witaj.
16: Dzień dobry.
15: Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
16: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
17: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
16: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
18: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
16: Obaj dodali, by nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
15: Węgry odblokowały pierwszy z pięciu obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z korespondentką RMF FM w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
19: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują cztery pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymira Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
20: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
15: Droga ekspresowa S8 na Mazowszu to w tej chwili prawdopodobnie najbardziej zakorkowana trasa centralnej Polski. Rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji. Towarzyszymy Wam w trasie. Wóz satelitarny RMF FM jest przy wjeździe na trasę S8 przy Wisłostradzie w Warszawie. Tam sytuację sprawdza nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy. Michale, gdzie korek jest teraz największy?
21: Na trasie z Warszawy w stronę Białegostoku, czyli właśnie na S8 na wysokości Radzymina, tam są roboty drogowe i głównie przez to kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem, a nie trzema pasami. Rozmawiałem z tymi, którzy już przed chwilą pokonali ten odcinek i radzą albo omijać ten fragment na wysokości Radzymina, albo zarezerwować po prostu więcej czasu.
22: To już 10 km tego korka jest, ale jakoś trzeba przejechać. Samochód stoją, czasami ktoś podjeżdża na tej zasadzie, nie?
21: Jaką ma pan radę dla innych kierowców?
22: Więcej czasu naładować baterię i na spokojnie sobie jechać.
23: Faktycznie, staliśmy chyba z godzinę? Naprawdę, 40 minut do godziny z takim lekkim okładem.
21: A tu poza tym w okolicy widać już piątkowe popołudnie, wakacje?
23: Zawsze tu widać. Jak się zaczyna piątek po południu, to już jest zawsze dramat. Korki w tamtą stronę. Tak. Białystok, zawsze.
21: Na Mazowszu poza tym coraz większy ruch jest też w okolicy Serocka. Tamtędy teraz coraz więcej osób jedzie nad Zalew Zegrzyński. Dobre informacje dotyczące za to krajowej 12 w okolicy Zwolenia. Tam już na szczęście nie ma utrudnień po wcześniejszym wypadku.
15: Kierowcy, uważajcie także na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Poznań Zachód i Komorniki osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Znani aktorzy Olivia White i Edward Norton są dziś gośćmi faktów RMF FM. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta rozmawiała z nimi przy okazji premiery komedii Zaproszenie, która właśnie dziś wchodzi do kin. Oboje w niej zagrali, a aktorka dodatkowo jest jej reżyserką. I love what
24: Olivia did. Uwielbiam to, co Olivia zrobiła z tym filmem, jak poprowadziła go od zabawnych, pełnych humoru kłótni do momentu, w którym pod koniec ci sami bohaterowie rozmawiają ze sobą absolutnie szczerze. Nie chodzi o to, że złość zniknęła, ona wciąż jest, ale to już nie jest kłótnia. A sprawić, by te dwa skrajne momenty filmu wydały się autentyczne i należały do tej samej opowieści, to naprawdę wielkie osiągnięcie.
15: Rozmowę z hollywoodzkimi gwiazdami znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: No dobrze, sprawy mają się tak, że jutro umiarkowanie ciepło i raczej pochmurnie.
28: No i
14: w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, proszę bardzo.
28: Ładnie o kogodzie, bo godzinę temu Daniel Dyk powiedział, że będzie paskudnie. A można powiedzieć umiarkowanie,
14: no
28: ładnie.
14: Posłuchaj tego, jeszcze dodam. W Katowicach nawet do 23 stopni, nad morzem i w Gdańsku 21, chłodniej w Białymstoku i Zakopanem około 18 stopni. Miejscami, między innymi na północnym wschodzie i Lublinie, może przelotnie popadać.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: A my tylko uprzedzamy, że w tej godzinie warto dać głośniej RMF i warto pilnować telefonu, bo być może ktoś z Was zostanie milionerem jeszcze przed 17.
14: Trzymamy kciuki.
28: Proszę, olki radiowe. Ola Filipek i Olek Sikora.
14: To my.

0: wasza szefowa ma od dzisiaj urlop i dzieją się rzeczy niestworzone. Powiedzcie mi, że czy u was też w biurze, jak nie ma szefa, to koledzy wpadają na dziwne pomysły, bo moi właśnie się zakładają, kto zje kociego kabanosa.
1: No ale czekaj, czekaj.
0: Co za pomysł w ogóle?
1: Czytam tę etykietę.
0: Olek, błagam cię, przestań.
1: Wiesz, ile to jedzenie ma mięsa? 95% mięsa drobiowego. Ja wam życzę, żeby parówki tyle miały.
0: 3-3-2-2, powiedzcie, że nie jestem sama.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Nas przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ale piękny dzień przed nami.
1: Najpiękniejszy.
0: Wow. Dlatego, że no, w wakacyjnych sejfach w RMF FM jest naprawdę na bogato, bo to jest lato na bogato. Co najmniej 85 tysięcy w każdym z nich, a w jednym...
1: Nagroda główna. 1 150 000 złotych. To może być kwota, która zasili wasze konto. Słuchajcie, my tak sobie z Olą pomyśleliśmy, że skoro to 9 finał z sejfami... A został jeszcze ten jeden, ostatni. Tak. No to co robimy? Patrz, tu masz 9, tu masz 1, więc zróbmy z tego...
0: Uwaga!
1: O tak.
0: Szczęśliwe numerki.
1: Zapraszamy. Zostało nam ostatnie 5 minut do losowania i w tym czasie, jeśli macie 9 i 1 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Pamiętajcie, te cyfry nie muszą być w tej kolejności.
0: Po prostu muszą też stać obok siebie.
1: Dokładnie. Po prostu w numerze telefonu musi być cyfra 9 i 1.
0: Jeśli tak macie, no to podwajamy wasz bonus. Od teraz przez 5 minut każdy zyskuje 1150 losów, po prostu wysyłając hasło RMF pod 7474. Ale jeśli w waszym numerze telefonu jest 9 i 1, to wasz bonus podwajamy i macie wtedy 2300 szans.
1: Ale to tylko przez 5 minut. 1150 albo 2300 szans. Pamiętajcie, RMF 7474.
0: Życzymy wam powodzenia.

0: programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i dzieje się, proszę bardzo, Wakacyjne Sejfy w RMF FM. Dzwonimy do kogoś, kto być może za chwilę przytuli 1 150 000 złotych. Jestem ciekaw, jak by brzmiał dźwięk tej wygranej u was. U mnie to by były na pewno kluczyki do nowego mieszkania albo samochodu. Albo na przykład taki szum fal. O, za nami pierwszy sygnał, przypominamy, czekamy aż 6 sygnałów.
2: Ja bym najpierw tak wykrzyczała z radości jakieś słowo. Jakieś takie pierwsze słowo, które by mi przyszło na myśl. Na przykład hura. Prawda?
1: Albo jupi!
2: Albo jupi. Zobaczymy, jakie słowo chcielibyśmy. Halo, halo, halo. Dzień dobry.
3: Tutaj
2: Wakacyjne Sejfy w RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora.
1: Dzień dobry, cześć. Jak ci na imię?
3: Michalina.
1: Cześć Michalino, powiedz mi, czy ty w ogóle zakładałaś taką opcję, że kiedyś do ciebie zadzwonimy z RMF-u i tutaj w grę wejdą wielkie pieniądze, bo za chwilę rozgrywa się walka. Albo o 1 150 000, albo minimum, które dzisiaj jest w sejfach, 85 000 złotych.
3: Tak poważnie?
1: No oczywiście, bo my jesteśmy bardzo poważni.
2: Najpoważniej, Michalina, najpoważniej. No dobrze, to zanim odpowiesz na pytania, Olka, wybierz sejf od 1 do 30.
1: Myśli 7.
2: Siódemka.
1: Czy to będzie szczęśliwa siódemka? Czas pokaże. No dobra, to teraz powiedz mi o założeniach. Czy kiedyś w ogóle przypuszczałaś, że do ciebie zadzwonimy?
3: Nie.
1: Nie. A masz jakąś strategię?
2: Nie, poczekaj. A dlaczego się nie spodziewałaś, jak weszłaś do gry?
3: Słucham was codziennie, jadąc do pracy, wracając z pracy i przejeżdżając od podopiecznych, bo jestem opiekunem medycznym.
1: O, piękny zawód.
3: I zawsze się zastanawiam, kiedy do mnie zadzwonicie.
1: I widzisz, niemożliwe stało się możliwe.
2: No dobrze, Michalina, bo Olek już poniekąd wspomniał, tylko ja nie wiem, czy ta informacja do ciebie dotarła. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że po wyborze sejfu stałaś się bogatsza o co najmniej 85 000 złotych?
1: Wow.
3: Boże, nie.
2: To jest co najmniej tyle jest już twoje, na 100%, odwrotu nie ma. Ale może być oczywiście więcej, czego ci bardzo życzymy.
1: Mało tego, Michalina, powiem ci, że jesteś ogromną szczęściarą, nie tylko dlatego, że to właśnie dzisiaj los się do ciebie uśmiechnął, ale powiem ci jeszcze jedno, rzadko kiedy wręczamy takie kwoty, bo naprawdę minimum w sejfach to jest 85 000 i to nie jest mało pieniędzy. Oj nie.
2: No dobrze, przejdźmy do konkretów, bo zakładamy, że pewnie marzyłby ci się ten ponad milion, który gdzieś tam w tych sejfach czeka, tylko my nie wiemy, czy akurat w twoim, więc może nie chcesz ryzykować i może chciałabyś od nas, teraz się trzymaj, 90 000 złotych. Pewna gotówka, już bez zastanawiania się, bez sprawdzania. To by było twoje. Co ty na to?
3: Jezu, i ile jest gwarantowane? Jeszcze
2: co
3: raz?
2: Najmniej 85 000 w sejfach. My wykładamy na stół 90 000.
3: Nie, pójdę na całość.
1: Na pewno? Słuchaj.
3: Jak już jestem i tyle na was czekałam, to pójdę na całość.
1: Michalina, poczekaj, zróbmy inaczej. Pamiętaj, że to minimum to 85 000 złotych. Ja teraz na stół wykładam grubą kasę. 92 000 złotych. Dorzucam te 2 000 i za te 92 000 odkupię od ciebie sejf numer 7. Zastanów się razy 3. Bo być może za chwilę będziesz miała minimum, czyli 85 000 złotych. Ja ci proponuję kwotę 7 000 wyższą niż nasze minimum. Co ty na to?
3: Nie, idę na całość, wybieram mój sejf.
2: A ty jesteś taka w życiu ryzykantka też? Czy raczej...
3: Troszkę tak,
2: Okej. No dobrze, ułatwimy decyzję tak, że po prostu więcej pieniędzy nie mamy na stole, więc przemyśl to raz jeszcze tak przez 2-3 sekundy i podejmij ostateczną decyzję. Co robimy? Sejf numer 7 czy 92 000 złotych? Co wybierasz?
3: Szczęśliwa siódemka.
1: No dobrze, to w takim razie rozumiem, że decyzja jest podjęta ostatecznie.
3: Tak.
1: No dobra.
2: Otwieramy.
1: Otwieramy sejf numer 7.
2: A ty jesteś teraz w trakcie pracy, po pracy, przed pracą?
3: Ja już jestem po pracy, tak. Okay. Już jestem po pracy, mam wolny weekend, robię urodziny córki.
2: Czyli pacjenci 11. zaopiekowani, każdy zadowolony.
3: Tak.
2: Dobrze.
3: Tak.
2: No to teraz ty chyba będziesz zadowolona, kochana, bo...
3: O Boże.
2: No faktem stało się, że wygrałaś
1: 85 000 złotych! Michalina, gratulujemy, jak się czujesz?
3: Boże kochany, naprawdę?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. Nie Boże kochany, tylko Ola Filipek, Olek Sikora i wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Kocham was. Kocham
2: my
3: was.
2: Kochamy takich słuchaczy i serce rośnie, kiedy takie wygrane wędrują do tych, ojej, którzy niosą dobro na co dzień. Michalina, wszystkiego dobrego do ciebie. A gdzie w ogóle wysyłamy te pieniądze? Jaki rejon Polski?
3: Gąsawa. To jest koło Żnina, Wenecji, Biskupina.
1: A jak twoja córka ma na imię?
3: Zapraszam serdecznie wszystkich.
1: Jak córka ma na imię?
2: Klimaty.
1: Jak córka ma na imię?
3: Liliana.
1: Liliana, mama chyba kupi ci niezły prezent na te urodziny, które
3: szykuje. Ja się kręcę, naprawdę.
1: Już ma 85 tysięcy złotych. Kochana, bardzo ci dziękujemy.
2: Dużo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Buziaki.
3: Dziękuję bardzo.
1: Super. A jeśli wy chcecie podzielić szczęśliwy los naszej wspaniałej słuchaczki Michaliny, to już w poniedziałek, proszę bardzo, w naszych sejfach maksimum do wygrania 1 000 000 złotych. Okrągły milion.
2: I teraz tak, zamykam oczy, wznoszę ręce ku górze.
1: Dobra, to ja też to robię, no.
2: I wyobrażam sobie, że wśród was jest ktoś, kto już ma przeczucie, w którym z sejfów czeka główna nagroda. No i że w poniedziałek poznamy nowego milionera. Na to liczymy. No to uwaga, teraz przez 7 minut, tak się umówmy, każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1001. Tylko przez 7 minut i ten bonus rusza też na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
1: Wielki telewizor. O, mają taki?
0: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 600.
1: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
3: Też, to poprosimy.
1: Ale co?
4: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
14: A teraz...

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
1: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Za kilka sekund na naszych zegarach pojawi się godzina 17. Czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
14: Jestem i zapraszam. Do nowych informacji w sprawie włamania do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotarł dziennikarz RMF FM. Od ponad 8 godzin strażacy walczą z pożarem zabytkowego pałacu Wietrznie koło Koszalina. W faktach także Waszyngton i ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA. Śledzimy też Wimbledon. Hubert Hurkacz niestety przegrał pierwszego seta z Amerykaninem Tomim Paulem. Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w faktach, w nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jakie są dotychczasowe ustalenia.
15: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
14: Profesor Sławomir Patyra zwrócił się do prezydenta o wskazanie terminu, w którym mógłby złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się nasz dziennikarz. Jak informowaliśmy już w faktach, prawnik w czerwcu został wybrany przez Sejm. Swoją kadencję powinien rozpocząć w miniony poniedziałek, jednak bez złożenia ślubowania w obecności prezydenta nie może tego zrobić. Wietrznie koło Koszalina strażacy od ponad 8 godzin walczą z pożarem zabytkowego pałacu. Na linii reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków? Co nowego udało ci się ustalić?
16: Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale zarzewie ognia nadal nie zostało zlokalizowane, przekazała mi młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków. Służby patrolują teren z dronów i przeczesują niższe kondygnacje budynku. Przypomnę, ogień pojawił się najpierw na dachu pałacu. Ewakuowano 49 osób. Trafiły one do świetlicy wiejskiej w Chocimienie. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
9: Fakty prosto z Waszyngtonu.
14: W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA i świadczyć o potędze tego kraju. Przygotowania obserwuje w centrum Waszyngtonu amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry, już jutro pojawi się ponad 100 maszyn. Już w tej chwili mamy próbę tego, co zobaczymy. Co chwilę przylatują tu wojskowe samoloty, które ćwiczą przed jutrzejszym wydarzeniem. To w połączeniu z dźwiękiem ma być wielkie widowisko. Otrzymałem rozpiskę, będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale zobaczymy samoloty F-35. Swoją drogą przed chwilą przeleciały nad moją głową. F-22. Zobaczymy ciężki amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Będą samoloty sił powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej, NASA. Nie zabraknie oczywiście nowego prezydenckiego samolotu Air Force One, nisko przelatującego nad amerykańską stolicą. Takie dźwięki co chwilę słychać w Waszyngtonie.
14: I na koniec jeszcze emocje sportowe. Nie najlepiej rozpoczął się dla Huberta Hurkacza mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista przegrał pierwszego seta z Amerykaninem Tomim Paulem 4-6. Trwa druga partia, którą śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM.
18: Tak,
14: witamy. Wojtku, a jak radzi sobie Polak w drugim secie?
18: Aktualnie remis 3-3. W siódmym gemie Polak serwuje, ale przegrywa 0-15. Trzeba przyznać, że lepiej serwuje Hubert Hurkacz niż w tej pierwszej partii, popełnia mniej błędów i zagrywa więcej asów. Ten pierwszy set był wyrównany, ale zadecydowało jedno przełamanie na korzyść Amerykanina. Ta druga partia zdecydowanie bardziej zacięta i jak na razie remisowa.
14: Jak dalej przebiegać będzie to spotkanie, będziemy oczywiście sprawdzać w kolejnych faktach. Słyszymy się o 18.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Olek obiecał, że załatwi świetną pogodę na weekend. Proszę bardzo, zamieniamy się w
13: słuch. Bo to po takich słowach trochę będzie mi głupio, bo jutro bez wielkich pogodowych fajerwerków będzie umiarkowanie ciepło, ale raczej pod chmurką. W Warszawie, Łodzi i w Poznaniu około 22 stopni, w Katowicach 23, w Gdańsku 21. Chłodniej w Białymstoku i Zakopanem, tam około 18 stopni, więc droga Olu, drodzy słuchacze, nie musicie brać parasola do ręki, ale zorientujcie się, gdzie leży.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Gdyby komuś było zbyt chłodno w nadchodzący weekend, to pomyślcie sobie, jak ciepło, a wręcz gorąco było tydzień temu i od razu zrobi się lepiej.
13: Gorąco.
21: Ciepłe wspomnienia zawsze jak znalazły. Tutaj wasze radiowe Olki, czyli Ola i Olek.
22: Dzień dobry.
13: Cześć.

0: uwielbiamy czuć się potrzebni, dlatego ucieszył nas SMS od Moniki pod 3322. Cześć kochane Olki, robię porządki w szafie i co ciekawe, teraz mi się to wszystko z tej szafy z powrotem nie mieści. Co robić? Szafę dokupić? Doradźcie, pozdrawiam, Monika.
1: Monia, jak się dobrze upchnie, to jeszcze kochanek się tam zmieści.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Oj, ktoś tu nie może się doczekać tego, co zaraz się wydarzy.
2: Już sobie włączyłem mikrofon i już się przygotowałem, żeby wam powiedzieć, że skoro mamy wakacje w pełni i więcej czasu spędzamy na zewnątrz, to pewnie też szukamy pomysłów, jak fajnie spędzić chociażby nadchodzący weekend. No czekamy na wasze kreatywne pomysły.
1: Właśnie, to jest pytanie dla was. Kreatywny pomysł, ale taki naprawdę odjechany, szalony na weekend, pełen emocji. 3322, tu piszcie SMS. Autorów najciekawszych odpowiedzi wyślemy do parku rozrywki Energylandia.
2: Dokładnie, mamy dla was kilka biletów dla pary, rodziny, a może paczki znajomych. Roller coaster, podniebne statki, kraina baśni, coś dla miłośników słodkości, to tylko procent tego, co czeka was właśnie w tym parku rozrywki.
1: No to 3322. 3322, czekamy na wasze pomysły na weekend.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
3: Reklama.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Ania Zabiałow. I tak o Hemingway za nami w RMF FM. I tak brzmi lato z RMF FM na wakacjach.
1: Na wakacjach. A tymczasem na tych wakacjach przepychanki, kłótnie i chaos. Francuzi ustawili się w kolejkach pod sklepami, by przed kolejną falą upałów, uwaga, kupić co? Wentylatory.
0: Dobra, ale to słuchajcie, to trzeba było pisać. No w ten weekend nam się na pewno nie przydadzą, nie?
1: No nie, ale jakby się znalazł jakiś naród z farelkami, no to chętnie przygarniemy.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: mama.
1: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
2: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
1: Zmowa milczenia.
2: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
1: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Po reklamie.
9: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
10: Rodzinna tragedia w Skawinie w Małopolsce. Nie żyją 4 osoby, w tym noworodek. Utrudnienia czekają kierowców podróżujących drogą numer 73, Świętokrzyskim i A4 na Dolnym Śląsku. Jest komentarz Naczelnej Izby Lekarskiej na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia.
11: Widzimy czarne owce w naszym zawodzie.
10: Co proponują lekarze, o tym opowie nasz reporter. Śledzimy też zacięty pojedynek na Wimbledonie Huberta Hurkacza. Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. W mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała 4 osób. Służby miał zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tej tragedii ustala reporter RMF FM Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, co do tej pory wiadomo?
12: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
13: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki 2 kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
12: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
10: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze numer 73 w Świętokrzyskiem. W Piotrkowicach, to odcinek Kielce-Busko-Zdrój, osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Bolesławiec i Krzyżowa zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Naczelna Izba Lekarska reaguje na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk poprosił medyków o współpracę, by wyeliminować nieprawidłowości, do których dochodziło m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Część zabiegów i badań odbywała się poza procedurami prawnymi i medycznymi.
14: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
10: Komentarze lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale,
15: dzień
10: co
15: dobry.
10: Na to samorząd lekarski?
15: Deklaruje teraz gotowość do współpracy. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze wszystkich szpitali w Polsce powinny być teraz odpolitycznione i między innymi o tym chce rozmawiać przede wszystkim z Donaldem Tuskiem.
11: Mamy postulaty, chcemy konsensusu, chcemy naprawy systemu ochrony zdrowia. Widzimy czarne owce w naszym zawodzie, które psują dziś reputację całej naszej grupie zawodowej. Dziś dialogu z Ministerstwem Zdrowia nie ma, a wiemy, że sprawstwo polityczne leży dziś w rękach pana premiera i o to spotkanie prosimy.
15: Lekarze proponują też wprowadzenie jednego górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycję zmian w ochronie zdrowia od szefowej Ministerstwa Zdrowia i od prezesów NFZ, a potem możliwe są ewentualne decyzje personalne.
0: Kibicujemy naszym tenisistom.
10: Hubert Hurkacz wygrał drugą partię 7-6 z Amerykaninem Tomim Paulem i remisuje 1-1 w setach. Przypomnijmy, to mecz trzeciej rundy Wimbledonu. A my ponownie łączymy się z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM.
16: Witam.
10: Wojtku, drugi set był niezwykle zacięty.
16: No bardzo, obaj panowie świetnie serwowali, zdecydowanie więcej asów. W tej drugiej partii zaserwował jednak Polak. Każdy z tenisistów wygrywał jednak gemy przy własnym podaniu. Potrzebny był więc tiebreak, w tym Hubert Hurkacz dwa razy przełamał serwis rywala i wygrał ostatecznie tego tiebreaka 7-5, a całego seta, jak wspomniałaś, 7-6. Pierwszą partię nasz reprezentant przegrał. 4-6 trwa trzeci set i on znów ma podobny przebieg. Panowie wygrywają gemy przy własnym podaniu. Teraz trwa siódmy gem, który jest niezwykle zacięty. Raz przewagę ma Paul, raz Hurkacz, ale jak na razie w tym gemie jest remis. 40-40.
10: Nadal trzymamy więc kciuki za Huberta Hurkacza i sprawdzimy w kolejnych faktach, jak sobie radzi. W każdy piątek wakacji odwiedzamy najciekawsze atrakcje turystyczne, które można zobaczyć w nocy. Dziś zabieramy Was do murowanej Gośliny koło Poznania na plenerowe przedstawienie Orzeł i Krzyż.
17: To jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć. W półtorej godziny zobaczycie Państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie Państwo, jak wybucha później pirotechnicznie. Chrzest Polski zobaczycie, Grunwald w zupełnie odświeżonej formie, odsiecz wiedeńską, tradycję i kulturę polską.
18: I w to wszystko wpisuje się gra świateł, jest pirotechnika, jest ogień.
17: Zaczynamy o 21.30 właśnie dlatego, żeby było ciemno, żeby to wszystko, czym gramy, było widoczne.
10: Informował i zapraszał Filip Klepacki, reżyser widowiska, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Najnowsze fakty w RMF FM już o 19.00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: No dobrze, jutro raczej spokojnie i bez upału. W większości kraju chmury, około 21 do nawet 23 stopni. Chłodniej w Białymstoku i Zakopanem. Tam możemy liczyć na 18 kresek, a miejscami może nawet przelotnie popadać.
20: Ja zerkam na niedzielę i tutaj sporo deszczowych chmur i to w całym kraju. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie. Tak będzie na zachodzie. Poniedziałek przywita nas jeszcze większym chłodem. Was za to bardzo ciepło. Witamy.
19: Nawet
20: to jest
19: gorąco.
20: RMF FM na wakacjach, co oznacza, że nawet jeżeli zastaliśmy Was w pracy, to spokojnie tutaj gramy taką muzę, że poczujecie się jak na urlopie.
19: Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście. 3322, czekamy na Wasze wiadomości.

0: Andy Dust w RMF FM Zokaria, a na zegarze 17 minut po 18.
1: No to słuchaj, tak ja sobie cały czas myślę, że to jest ten moment, żeby spojrzeć na to, co dzieje się w Londynie, na Wimbledonie, ponieważ wiemy, kiedy kolejny mecz Igi Świątek.
0: A, kiedy?
1: Jutro po 14.
0: A to jest ważna wiadomość. Jeśli macie w planach koszenie trawy, no to zmiana planów, bo będziemy pilnować trawników w Londynie.
2: Reklama. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
6: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
5: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Pepu. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Po reklamie.
7: RMF FM na wakacjach. No

0: No jest moc w tym numerze Katy Perry Watch It Burn na antenie RMF FM. A my sobie z Olą tak myślimy, że gwiazdy, też ludzie swoje prawa do urlopu mają. Dlatego dziś wysyłamy na wakacje, uwaga, Britney Spears.
1: Tylko właśnie.
2: Właśnie, tylko ktoś musi ją w tym czasie zastąpić, tę naszą księżniczkę popu. I tutaj jest prośba do was. Dzwońcie pod 12,2 miliony, no i zaprezentujcie nam, jak naśladujecie ten wokal.
0: Ale mamy dla was też podpowiedź od samej Agnieszki Hekiert, jak to zrobić.
3: Britney, czyli mamy fraję na początku, skrzeczenie przed frazą. Baby, ona jest bardzo prowokująca, sensualnie w refren.
2: Czyli jak?
3: Baby.
0: It's Britney.
2: Dzwoń się, 12,2 miliony.
3: Oh yeah.

0: Ava Max Salt. No, jak słyszycie, na urlop raczej się nie wybieramy, ale za to gwiazdy już na niego wysyłamy.
1: Na was zawsze możemy liczyć. Wysyłamy Britney Spears na wakacje, ale całe szczęście wśród was ma ono, ma ona kilku następców.
2: O, baby.
3: Może być?
2: Baby. Oops, I did it again. Hey.
0: Ej, czekaj, ale gdzie my wysyłamy tę Britney na wakacje?
1: A czekaj, bo ona też coś na skrzynkę nagrała?
2: It's Britney, bitch.
1: Bitch, to na plaży jest.
0: A,
1: na plaży.
0: No dobra, no to Britney, dopinaj bagaże, lecimy na plażę, o.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.
16: Kochani, to nie była przyjemność, to był zaszczyt. Dziękujemy za dziś. Radiowe Olki, Ola Filipek, Olek
17: i
16: Sikora.
17: Olek Sikora. Fakty RMF FM o 19:00 ma dla nas Katarzyna Podraza.
18: Czy w Skawinie mogło dojść do samobójstwa rozszerzonego? Posłuchajcie, co w sprawie rodzinnej tragedii ustalił dziennikarz RMF FM. Sikorski po rozmowie z szefem ukraińskiego MSZ-u. Dowiecie się, co dalej z łagodzeniem relacji Polska-Ukraina. Śledzimy też pojedynek Huberta Hurkacza. Polak walczy o 1/8 finału Wimbledonu. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy, w bloku przy ulicy Niepodległości dziś po południu znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Najnowsze fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, co mówią służby o tej sprawie?
19: Służby o tym, że nie ma kontaktu z rodziną, miał poinformować dziadek, który próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. W lokalu przebywała także babcia dziecka, które przyszło na świat 8 dni wcześniej. Policjanci poprosili strażaków o pomoc w siłowym wejściu. W środku znaleziono ciała 4 osób, rodziców dziecka, babci oraz noworodka. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane, choć wiele wskazuje na tak zwane samobójstwo rozszerzone.
18: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją dzisiejszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy, Andrijem Sybichą.
20: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
18: Z kolei Sybich we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To m.in. konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru. Piesi i kierowcy mogą czuć się bezpiecznie, zapewnia zarządca Warsaw Tower. To mierzący 310 metrów najwyższy budynek w Unii Europejskiej, który stoi tuż obok dworca centralnego w Warszawie. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej elementy spadły na ulicę. Nikt nie ucierpiał, ale odłamki szkła uszkodziły auta. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest na ulicy Chmielnej. Michale, czy mieszkańcy boją się tamtędy chodzić?
4: Część z nich, jak widzę, z niepokojem spogląda w górę. Teraz co prawda mogą czuć się bezpieczniej, bo wybudowano tu dla nich specjalne zadaszenie, tak by nic nie spadło im na głowę, ale to jest rozwiązanie tymczasowe, aż zamontowana zostanie nowa szyba, a to stanie się, jak słyszę od firmy, która stawiała budynek, nawet za kilka miesięcy. Ci, którzy tutaj mieszkają albo pracują, są zaskoczeni tym, co się stało.
21: Że w XXI wieku przy takiej technologii takie rzeczy się dzieją. Dużo ludzi tutaj chodzi.
22: Uważam, że jest jakiś błąd w wykonaniu tych szyb, to powinien zostać jak najszybciej naprawiony.
4: A w kolejnych faktach zapytam zarządcę budynku o powody pękających szyb.
18: Jeden wygrany set dzieli Huberta Hurkacza od awansu do czwartej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Polski tenisista prowadzi 2-1 w setach z Tomim Paulem ze Stanów Zjednoczonych. Trwa czwarty set. Ten mecz śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
23: Tak,
18: witamy. Wojtku, jaki wynik w czwartym secie?
23: Nawet bym powiedział, że jeden wygrany gem dzieli Huberta Hurkacza od awansu, dlatego że Polak w tym czwartym secie prowadzi 5-2. No ta przewaga naszego reprezentanta w tej partii jest dosyć wyraźna. Hubert Hurkacz nadal utrzymuje bardzo wysoki poziom serwisu, no ale do tego w tych takich trudnych piłkach radzi sobie o wiele lepiej niż we wcześniejszych partiach. Chociaż nie kryje też czasem frustracji po zepsutych zagraniach. Często głośno pokrzykuje sam do siebie, no ale jak na razie niewiele dzieli naszego reprezentanta od awansu do czwartej rundy Wimbledonu. W tym ósmym gemie tego czwartego seta jest 15-15.
18: Dziękujemy za relację. Pierwsze wieczorne fakty sportowe punktualnie o 20.
24: Fakty z Wielkopolski.
18: Amerykanie mieszkający w Polsce i poznaniacy wspólnie świętują jubileusz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku Ławica w Poznaniu rozpoczęły się obchody organizowane przez garnizon wojsk amerykańskich w Polsce.
25: Chcieliśmy zobaczyć tutaj, jak prezentuje się armia amerykańska w naszym kraju.
26: Jak dotąd wrażenia?
25: Badamy terytorium, że tak powiem, sprawdzamy, co się dzieje, jak tutaj ze strony militarnej to wygląda.
27: Jestem tu przypadkiem totalnie. Ja liczę na otwarcie Fort Trump dzisiaj, naprawdę.
26: Prawdziwa amerykańska impreza. Absolutnie. Z takimi fireworks na pełnej
28: Absolutnie.
26: Petarcie.
28: Absolutnie, tak jest. I tego się trzymajmy.
18: Z uczestnikami rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Impreza potrwa do wieczora. Punktem kulminacyjnym będzie wielki pokaz fajerwerków.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: No dobrze, prognozy są takie, a nie inne. Jutro w Warszawie, Łodzi i Poznaniu około 22 stopni, w Katowicach do 23, w Gdańsku około 21 kresek, a w Białymstoku i Zakopanem około 18 stopni, więc lato trochę zwolni.
17: W niedzielę bardzo podobnie, chociaż jest jedna dosyć znacząca różnica. W niedzielę dużo deszczu i to w całym kraju. Parasol będzie naszym sprzymierzeńcem i przyjacielem przez najbliższe dni, bo po weekendzie też deszcz z nami zostanie.
16: To taka troszkę skandynawska pogoda.
17: No troszkę nam się ochłodziło, tak, to prawda. Szkoda, że fiordów w Polsce nie mamy.
16: Ale będzie za to pretekst, żeby się do kogoś przytulić.
29: No to się wszystko dobrze zgadza, bo my mamy Scandi House.
17: Taka domówka.
29: Taka domówka norweska.
17: Fajne.
16: A już tu tam sobie nóżką pod stołem. Nieźle, i wy też się pobawcie.

No i to jest jedno obowiązujące na dzisiejszy wieczór zawołanie Magnetic. Już wiesz, że wciągacie zestawienie najpopularniejszych obecnie nagrań w Polsce. Magnetic zespołu The Bausa. No magnes imprezowy. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, tak, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to Poblista wakacyjna. Skubas, życie jest piękne, lekko taneczne w propozycjach.

Syrenie Chórki i były momenty i Kasia Sienkiewicz solo. No te momenty, tęsknoty to najlepiej wypełnić. Najlepiej zastąpić, nie wiem, no, wspólnym jedzeniem truskawek w naturze, w ogrodzie. Jeszcze więcej nowej muzyki. Amerykański pop dobrze brzmi z nutą country u Ariany Grande. Tym razem nagranie i do samochodu, no do jazdy waszą autostradą na wakacje. Ariana Grande. Hey, did I make you love me?

I o czym mówi ta muzyka do ciebie? Talk to you, another E54 Ultra na top 10 poplisty. Wiecie, co musicie wiedzieć? Hubert Hurkacz welduje się na Wimbledonie w czwartej rundzie turnieju wielkoszlamowego. Zwyciężył 3-1 w setach.

0: momentem z Amalnikiem, z Amerykaninem Paulem, a my za chwilę meldujemy się po 20 w mocno imprezowym składzie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek.
3: Podkreślamy, tylko dla dorosłych. We'll be right back.

0: Lekkie od sklepu. Biedronka.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub Sportem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
10: Mamo! Będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Po reklamie.
14: Trwa poblista notowanie w RMF FM.

Czy ktoś może pamięta, gdzie i w jakim czasie, w jakim towarzystwie tańczył do super przeboju New Order? Na jakiej dyskotece? Domówce, bo teraz ten hit powraca w nowej, mocno klubowej wersji. How does it feel? Dub Dogs, Fizzo i Zark, propozycja do waszej listy.

0: na starcie wakacji można powiedzieć, że mamy no miłosny hymn sezonu bardzo letniego. Marisa, odkochaj, ale ciągle też zapytuje, czy kochaj. Marisa na Top Ten Pobliski, a za chwilę premierowo. Premierowo bądźcie z nami i Kajra i Hania Kuzimowicz.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę. Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Gotowa?
15: Gotowa!
14: Wróżka czy superbohaterka?
15: Wróżka!
14: No to zaczynamy świętowanie!
15: Hurra!
14: Jak świętować, to z przytupem! A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
21: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
23: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
24: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
23: No, sam zobacz.
25: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.
2: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poblista notowanie.

0: Braterski, ogień, no chyba rozstania Roxy White 2115. Chciałem ciebie więcej na top ten poplisty. Przyjaciółki wiedzą najlepiej, jak stworzyć dziewczyński hymn rozstania. Premierowo pobliście Hania Kuzimowicz i Kajra. Szkoda, łez Kajra, czy wymieniałyście się swoimi doświadczeniami po rozstaniach? No z facetami.
1: No, my mieliśmy tak, jak, że jak byliśmy w studiu, to po prostu chcieliśmy stworzyć taką piosenkę dla dziewczyn po rozstaniu. Czy my mówiliśmy, że super by było w zwrotkach opisać to tak, jak ona mi mówi o jej historii związkowej, ja mówię jej o moim i właśnie hok jest coś takiego, że szkoda na to łez, hok, że wszystko będzie dobrze.
0: Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz, Kajra. Premiera w RMF FM.

i hamak uruchomiony w ogrodzie i wijące się leżaki pod wami. David Guetta, Alok, Stickfinger, klubowa trójka bez sternika na reggae falach. Run, run, river. Na pierwszym orkiestra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Energaobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
5: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
6: I to po raz 9.
7: Tak, 9. rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
8: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
7: Dziękujemy.
8: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
7: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
8: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
7: RMF FM to wasz numer 1.
10: I takie są fakty.
11: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
13: RMF FM na dzień dobry.
12: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
14: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Po reklamie.
16: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
17: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek burza wokół dziecięcej onkologii na Śląsku. Jest nowoczesny ośrodek, ale brakuje lekarzy. Wieża Verso Tower postrachem dla mieszkańców stolicy. Posłuchajcie, jak incydenty z lecącymi z niej odłamkami szkła tłumaczy właściciel budynku. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału Wimbledonu. O tym więcej w faktach sportowych. Po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
18: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
19: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
18: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
20: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
18: Więcej o problemach onkologii dziecięcej na Śląsku przeczytacie na rmf24.pl.
17: Stosujemy technologię zgodną z przepisami, tłumaczy zarządca Warso Tower, najwyższego budynku w Warszawie przy ulicy Chmielnej. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej odłamki spadły na ulicę. Łączymy się z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim. Michale, jak właściciel budynku wyjaśnia te groźne incydenty?
21: Na razie odłamki szyb spadły nocą, a wtedy nie ma tu ruchu. W ciągu dnia za to pełno jest tutaj ludzi, obok są biura, hotele, sklepy. Maciej Olczyk, dyrektor techniczny firmy Haberewis, która zarządza budynkiem, przekonuje, że na chodnik nie spada cała szyba, która pękła, a jedynie jej cząstki.
22: Powodem tych pęknięć jest tak zwana intruzja siarczku niklu. Podczas produkcji szyb wtrąca się taka cząstka i w określonych warunkach istnieje prawdopodobieństwo, że ona może spontanicznie zwiększyć swoją objętość i doprowadzić do pęknięcia szyby.
21: I tak już spontanicznie dwa razy szyba pękła. Mój rozmówca mimo to zapewnia, że gdyby nawet pękła po raz trzeci, nie będzie to groźne dla przechodniów.
23: Te fakty robią wrażenie.
17: Królewskie wesele, tak o ślubie gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodnika futbolu amerykańskiego Travisa Kelsey'ego mówią mieszkańcy Nowego Jorku. Wydarzenie ma odbyć się w hali Madison Square Garden. Przed wejściem jest specjalny wysłannik RMF FM do Nowego Jorku na 250-lecie Ameryki Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się na miejscu?
0: Amerykańscy dziennikarze są tu już od rana. Widziałem nawet rozstawione plenerowe studio. To, co zaskakuje tu mieszkańców, to fakt, że służby zamknęły okoliczne, mniejsze ulice i place wokół Madison Square Garden. Otwarty wciąż pozostaje najbardziej ruchliwy korytarz Manhattanu prowadzący do Times Square. Będzie to największe wesele w historii Nowego Jorku. To najlepsze miejsce dla największej gwiazdy w kraju. Powiedział mi młody chłopak, który prowadzi transmisję na żywo, podczas której planuje powiedzieć 100 tysięcy razy Taylor Swift. W przyjęciu ma wziąć udział 1000 osób, przyjaciele, członkowie rodziny i celebryci.
17: W ramach akcji Gdzie chodzą lokalsi zaglądamy do szczecińskiego bazaru smakoszy, który co niedzielę przyciąga tłumy. Na odwiedzających czekają lokalne rarytasy, ale nie tylko.
1: Jest to targ zdrowej żywności, a oprócz tego na pewno miejsce spotkań, targ śniadaniowy. Czasami są u nas wystawy, warsztaty, kącik dla dzieci, kącik gier retro. No taka powolutku chyba mała instytucja.
17: Mówi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazarów. W przyszłym roku inicjatywa będzie obchodzić 10. urodziny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
23: Polscy koszykarze po 5 meczach pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwoni w niedawno zakończonym spotkaniu pewnie pokonali na wyjeździe 123-77 Austrię. Z Wiednia przenosimy się do Londynu na trawiaste korty Wimbledonu. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy wielkosztomowego turnieju w stolicy Anglii. Polak po czterosetowym zaciętym meczu, który trwał ponad 3 godziny, pokonał Amerykanina Tomiego Paula. Zdecydowanie wiedziałem, że będzie to duże wyzwanie, tym bardziej, że świetnie gra na trawie. Był w finale turnieju w Queens 2 tygodnie temu. Wiedziałem więc, że będzie to bitwa, tym bardziej się więc cieszę, że awansowałem. Mówił Hubert Hurkacz, który w kolejnej rundzie zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. A na stadionie w Arlington w stanie Texas rozpoczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Australia gra z Egiptem. 5. minuta gry i jak na razie bezbramkowy remis. Australijczycy przed chwilą trafili w poprzeczkę egipskiej bramki, ale na tablicy wyników nadal 0-0, a oba zespoły stają przed historyczną szansą na wygranie pierwszego meczu w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. A w centrum Rzymu dziś głośno od silników rajdówek. Wszystko dlatego, że rozpoczyna się rajd Roma di Capitale, czyli kolejna runda Mistrzostw Europy ERC. Na starcie mistrzowie Starego Kontynentu, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy na odcinku kwalifikacyjnym wykręcili 5. czas, a za chwilę będą ruszali do pierwszego odcinka specjalnego tego rajdu.
24: Pierwszy odcinek specjalny pod Koloseum to jest takie fajne miejsce, fajny początek rajdu. Tutaj Rzym jest naprawdę pięknym miastem i cieszę się, że w samym sercu możemy dzisiaj rozpocząć rajd.
23: Mówił Szymon Gospodarczyk, a rajd Roma di Capitale potrwa do niedzieli.
16: I ciągle nie wiemy, czy na ślub koncertowy Taylor Swift i małżonka były bilety w sprzedaży dla gości. Gry i zabawy dla wszystkich, dla dorosłych po 20 ze wspomnieniami. Od tego startujemy z latami 80. popkulturowymi i waszymi wspomnieniami. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Uwaga, powrót do przeszłości w RMF FM. Tak brzmiało lato 80.
1: W nocy 28 stycznia 1985 roku, po gali rozdania nagród amerykańskiego przemysłu muzycznego, w jednym miejscu i czasie grupa 45 artystów nagrała prawdziwy hymn wielkiej akcji charytatywnej We Are The World. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Harry Belafonte, amerykański piosenkarz i aktor filmowy. Największe gwiazdy światowej sceny pod szyldem USA for Africa w jedną noc nagrały przebój napisany przez Michaela Jacksona i Lionela Richiego. Producentem nagrania, które przyniosło 90 milionów dolarów zysku ze sprzedaży singla, był Quincy Jones. Czy jest ktoś, kto nie zna tych bardzo ważnych dla świata nut?

0: 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
5: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato.

0: Tak brzmiało lato 80.
1: W 85 roku odbyła się premiera gry Super Mario Bros. Tytuł, który zdefiniował erę gier konsolowych i ogromnie wpłynął na rozwój branży. Premiera filmu Back to the Future, powrót do przeszłości, który stał się kultowy i zapoczątkował trylogię z tym filmem. Pierwsza w Polsce udana transplantacja serca przeprowadzana przez zespół medyków profesora Zbigniewa Rylgi w Zabrzu, a na światowych listach przebojów pojawiło się nagranie Careless Whisper grupy Wham. George Michael napisał piosenkę w wieku 18 lat. Natchnienie melodia przyszła, gdy George jechał autobusem w drodze do pracy. Wtedy pracował jako bileter w kinie. Careless Whisper, jak sam kiedyś mówił, był tym momentem, w którym zrozumiał siłę pisania emocjonalnych ballad.

Nasze rendezvous. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów kombi. Francuskie spotkanie. No, użyte celowo. Miał dodawać romantycznego, filmowego klimatu. I ciągle dodaje. Kombi, nasze rendezvous.

0: I was born to love you. Freddie Mercury, lider Queen, nagrał ten hit, gdy eksperymentował z solowym brzmieniem i elektroniką. Zafascynowany klubami i sceną dance w Europie, piosenka pochodzi z jego absolutnie solowego albumu z 85 roku. Może Freddie tak potwierdzał. Chciał udowodnić, że potrafi tworzyć poza Queen. Za chwilę wracamy do lat 80.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
11: Lato w RMF FM.
6: Lato w RMF FM.

0: 80.
1: W 85 roku w Telewizji Polskiej rozpoczęła się emisja telenoweli Niewolnica Izaura. Fenomen społeczny w czasach PRL-u. Ulice pustoszały.
2: Auroro, czy ja kiedyś jeszcze będę szczęśliwa? Po to stworzył nas Bóg. To dlaczego czuję się tak nieszczęśliwa? Jesteś śliczną dziewczyną, pełną zalet i wdzięku. Masz wspaniałą rodzinę. Nie powinnaś narzekać.
1: Michał Gorbaczow obejmuje władzę w ZSRR i rozpoczyna reformę pierestrojka i głasnost, które przyspieszą koniec zimnej wojny. W 85 urodzili się Cristiano Ronaldo, Bruno Mars i Lana Del Rey. Światowe listy przebojów podbijał przebój Like a Virgin. Jeden z najbardziej przełomowych utworów lat 80. Madonny. To był moment, w którym przestała być nową artystką, a stała się ikoną

0: sama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
8: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
9: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
8: Zmowa milczenia.
9: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
8: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Na początek informacje dla kierowców opolskim. Problemy z przejazdem A4. Potem doniesienia zza oceanu. Tegoroczne obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych zbiegły się z historyczną falą upałów. Są komplikacje. A w faktach sportowych kolejne mundialowe emocje i mecz Australia-Egipt. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 w Opolskiem. Między węzłami Brzegi i Opola Zachód ciężarówka wypadła z jezdni. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Przed nami pierwszy weekend po wygaszeniu rządowego programu CPN. Dziś za litr benzyny 95 średnio trzeba zapłacić 6 zł. 78 groszy. Za litr oleju napędowego prawie 7 zł. O cenach na stacjach paliw z kierowcami przy S8 na wyjeździe z Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Kierowcy tutaj liczą, o ile więcej za litr paliwa płacą teraz niż tydzień temu, w piątek wieczorem.
15: Bodajże 80 groszy. No, drogie jest paliwo.
14: Kiedy będzie u pana najbliższe tankowanie?
15: Najbliższe tankowanie, no niestety, ale jutro. Niestety.
14: Pan gdzie teraz jedzie?
15: Ja jadę teraz do Ostrołęki.
14: Jak sytuacja na trasie?
15: A ruch jest spory, piątek wiadomo.
14: Duży ruch na Mazowszu jest teraz cały czas na drodze ekspresowej S8 w kierunku Białegostoku na wysokości Radzymina. Tam przez roboty drogowe jezdnia jest zwężona tylko do jednego pasa. Korki są też w okolicy Wieliszewa na dojeździe do Zalewu Zagrzyńskiego.
13: Potężna fala upałów w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych utrudnia przygotowania do urodzin kraju. Czasem zmusza nawet organizatorów do zmiany planów. Nie odbędzie się zaplanowana na dziś parada z okazji 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości w Filadelfii, informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
16: Jest zbyt gorąco i niebezpiecznie. Ponad 40 stopni, odczuwalna 46 w Filadelfii już wczoraj. Wyrównany został dotychczasowy rekord ciepła. W imprezie miały wziąć udział zespoły orkiestry, kilkanaście platform i wielu wielu muzyków. Start planowano pod Independence Hall, czyli miejscu, gdzie 4 lipca 1776 roku doszło do podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jeszcze cieplej. Tu stawiane są namioty, które będą centrami chłodzenia. Jutro w stolicy USA najważniejsze rocznicowe uroczystości. Tutaj po południu, po upalnym dniu może rozszaleć się burza. Organizatorzy już apelują, by osoby starsze z problemami kardiologicznymi pozostały w domach.
13: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To droga, którą przemierza Tomasz Garbień i jego team. Celem jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby niepełnosprawne.
0: Warto pomagać w sumie, nie? I buduje się tutaj u nas neuroośrodek, stąd jesteśmy, no i spróbujmy pomóc, pomagamy. No szczerze powiem, nigdy nie biegłem 100 kilometrów, więc to dla mnie też bardzo duże wyzwanie, ale mam taką ekipę, zabezpieczenie, no że dam rady i rano widzimy się w Palenicy. Tam spotykamy się z 20 podopiecznymi na wózkach, gdzie wypychamy ich na morskie oko, no na przygodę marzeń.
13: Mówił Tomasz Garbień. Na stronie rmf24.pl dostępna jest transmisja z wyprawy.
2: Wakacje z RMF FM.
13: Co zwiedzać nocą? Odpowiedzi na to pytanie szukamy w wakacyjne piątki w Faktach RMF FM. Nasz cykl zaczynamy w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie na nocnym widowisku plenerowym Orzeł i Krzyż. Inscenizacja przedstawia 1000 lat historii Polski.
5: Chcielibyśmy zobaczyć fajną inscenizację. No, dużo światła.
17: Z koleżanką się wybrałam i z siostrą i ze szwagrem.
18: My dzisiaj w Radiu RMF FM szukamy atrakcji, które można odwiedzać nocą. Tu, jak wielki napis głosi, nocny widowisko. Czegoś konkretnego się pani spodziewa?
17: Wyobraźnia nasza nam jeszcze bardziej te światła uprzytomni nam, że ta historia tak się jednak działo kiedyś.
13: Na miejscu jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym połączymy się w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Mundialowe emocje rozpoczynają kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
19: Po 45 minutach meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Egipt z Mohamedem Salahem w składzie prowadzi 1-0 z Australią. Prowadzenie popularnym Faraonom dał w 13 minucie Ashur. Australijczycy nie byli w stanie groźnie uderzać na bramkę Egiptu, więc Egipcjanie dosyć pewnie wygrywają tą pierwszą połowę. Za chwilę początek drugiej części meczu. Wielkie zmiany w piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Selekcjonerem kadry nie jest już Julian Nagelsmann. Niemiecki trener został zwolniony po tym, jak jego kadra odpadła w pierwszym meczu fazy pucharowej z Paragwajem. Według doniesień Bilda niemiecka federacja ma wypłacić Nagelsmannowi 7 milionów euro rekompensaty za rozwiązanie z nim umowy, a według nieoficjalnych informacji blisko objęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec jest Jurgen Klopp. W Ekstraklasie zaś kolejny ciekawy transfer.
20: Przerywamy audycję, by nadać ważny komunikat. Bartosz Bereszyński, zawodnikiem Motoru Lublin.
19: Reprezentant Polski podpisał z klubem z Lublina 2-letni kontrakt. Bereszyński do Ekstraklasy wraca po 9 latach, które spędził we Włoszech, grając m.in. w Sampdorii czy Napoli, z którym zdobył tytuł mistrza Italii. Polscy koszykarze rozbili Austriaków w meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Wiedniu. Nasi reprezentanci pewnie pokonali gospodarzy 123-77. Najlepszy na parkiecie był Łukasz Kolenda, który rzucił 23 punkty, ale jak podkreśla początek meczu, no nie był taki do końca dobry dla naszej kadry.
21: Austria wystawiła bardzo młody skład i w zasadzie bardzo mało informacji było o zawodnikach, o zagrywkach, które mają, więc musieliśmy reagować na bieżąco.
19: I te reakcje były udane, widać po pewnej wygranej, a w poniedziałek ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji. Polacy zagrają w Tauron Arenie w Krakowie z Holandią.
12: Ta pierwsza 5. Gry i zabawy dla dorosłych. Piątkowy wieczór pod znakiem imprezowych spotkań, muzyki rozrywkowej. Można by tę mieszankę nazwać jak ksywa DJ-a Purple Disco Machine. Darek Maciborek, zapraszamy.
22: No i Amelia.
12: O, to dzisiaj już pełnoletnia.
22: Dzisiaj jestem pełnoletnia, tak.

0: podziękować, że bardzo ładnie gracie.
1: Kuba i Kuba coś tutaj śpiewają, że właśnie stygnie lato, no ale my ładnie gramy, dopiero się rozkręcamy, nasze gry i zabawy, także nie wiem, o co im chodzi.
2: Chodzi o to, że my tak naprawdę razem z wami możemy wszystko. Imprezowy mood, gry i zabawy dla dorosłych. Za każdym razem wieczorową porą zmieniamy klimat takich zabaw i już za chwilę wprowadzimy was tak zwany imprezowy mood.
1: Dokładnie tak. Rzucimy wam trzy słowa.
2: Aha.
1: No i zobaczymy.
3: No i zobaczymy, co się z tymi słowami
1: także zgłaszajcie
3: stanie.
2: Natomiast co jest ważne, dzisiaj w piątek, tylko zawsze w piątek, imprezowy piątek, gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Mamy dla was imprezowe fartuchy radiowe.
1: Dokładnie. Na imprezę.
2: Kuchenne.
1: Do no. kuchni, no.
2: I one są już kultowe. 12,2 miliony.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara?
6: No.
7: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Imprezowe moce mamy dla was na zawołanie. Vamos a bailar to dla nas brzmi: idziemy na imprezę z grami i zabawami dla dorosłych. 12,2 miliony. Zasady są bardzo proste. Imprezowy mood. Rzucamy wam trzy słowa, a wy przez 30 sekund musicie nam opowiadać jakąś historię, używając tych trzech słów. 12,2 miliony.
1: Normalnie, to tak są... jakbyście byli na imprezie.
0: Tak, i jakie to są trzy słowa?
1: Trzy
0: Amelia,
1: słowa na dzisiaj to: konfetti, kaczka, kapok.
0: I dobry wieczór, z kim mamy przyjemność w naszej zabawie imprezowy mood?
2: Halo?
0: No halo, halo. No właśnie o to chodzi,
2: halo,
0: że halo.
2: Witam. Dobry wieczór.
0: Ja jestem Darek, tu jest Amelia, a ty kto jesteś?
2: Joanna,
0: no to prosta zasada. Trzy słowa znasz: konfetti, kaczka, kapok. Ja wrzucam zegarek, który odmierza 30 sekund i opowiadasz historię z użyciem tych trzech słów. Czas start, Joanna.
2: Okej. Wskakuję do jeziora, ubrana w kapok, a nagle wyskakują bardzo dużo, wiele ilości konfetti.
0: No.
2: Tańczę w wodzie, podskakuję, kaczka ucieka, ubrana w czerwony kapok.
0: O, to drugi już.
2: I wesoło skacze. Wszyscy się śmieją, bo to niestety jest fajna impreza.
0: No
1: imprezowy
0: niestety.
1: Mood.
0: I to jest imprezowy mood i to jest szlafrok, przepraszam, imprezowy fartuch kuchenny dla siebie. Dla ciebie.
1: Ale ten zwrot akcji, że tam było wiele konfetti w tym jeziorze.
2: O, bardzo było dużo.
0: To znaczy, że to było imprezowe jezioro. Joanna, jesteś laureatką imprezowego moodu. Gratulujemy. Pa!
2: Pa!
0: Zastanawiam, czy trzeba zrobić dogrywkę.
1: Koniecznie.
0: Dziękuję.

0: jest jedna podstawowa zasada w imprezowym mudzie, którą trzeba wam przypomnieć. Nie próbujcie tych zabaw sami w domu, tylko z naszym udziałem. 12,2 miliony, dogrywka, imprezowy mud. Oczywiście trzy słowa, za chwilę klucze się zmienią. Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność imprezową?
1: Dobry wieczór, z tej strony Emilia.
0: Taki imprezowy głos. Prosta zasada, podajemy trzy słowa klucze, a ty masz 30 sekund, żeby opowiedzieć nam swoją historię. Po pierwsze, cekiny, klapki, fartuch. Czas start, Emilia.
1: Cekiny, klapki, fartuch. Trzy dni temu miałam urodziny, więc ubrałam się w cekiny. Założyłam także klapki, przyszli znajomi, nie było wpaczki.
0: No.
1: Fartuch.
0: Wciągający.
1: Wciągnęłam też fartuch na siebie. Impreza była jak w niebie.
2: Wow! Brawa! No nie no, za te rymy to zdecydowanie należy ci się taki kuchenny, imprezowy fartuch.
1: To ze stresu chyba te rymy poszły na szybko.
0: Emilia, muszę ci powiedzieć, że ten fartuch załatwi całą imprezę, bo każda dobra impreza zaczyna się w kuchni. Pozdrawiamy.
1: Oczywiście, dzięki bardzo. Pozdrawiam.
0: I wiesz, że w tym fartuchu to można solo, znaczy się tylko występować w samym fartuchu.
1: Spróbuję, skorzystam. Dzięki bardzo.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: reklama.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
8: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: A w te wakacje w RMF FM mamy dla Was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Sober Francis Deans, kochasz, no też imprezowa. Niezła przygoda. 3-3-2-2, nie zapomnieliśmy powiedzieć, że będziemy wpadać na wasze imprezy. Dajcie sygnał, jak u was.
1: Tak, tak, jest już Michał, który tutaj nam zatizował swoją imprezkę. Dobra. Posłuchaj.
2: Wychodząc wieczorem w plener w taką pogodę, powinniśmy zabrać ze sobą kruszone goździki w szmacianej chusteczce, ponieważ bardzo mocno komary tego nienawidzą.
0: A to raczej chyba ten plenerek niż domówka.

0: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę
9: oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
7: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Bezkompromisowo szczere rozmowy w stylu Krychowiaka w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering i zbrodnie z miłości. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po reklamie.
14: Katarzyna Podraza w studiu Faktów RMF FM. Zapraszamy na te najświeższe o 21.
15: Tak jest. Zaczniemy od najnowszych ustaleń policji w sprawie rodzinnej tragedii w małopolskiej Skawinie. Nie żyją 4 osoby, w tym noworodek. Potem dymisję wiceprezydentek Warszawy. To konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. W faktach też orzeł i krzyż. Największe nocne show o historii Polski. Ciała 4-osobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w małopolskiej Skawinie. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Wszystkie ofiary miały na ciele rany zadane ostrym narzędziem, mówi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby zaalarmował mężczyzna, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.
16: No drzwi, jak i okna były pozamykane, dlatego też tutaj przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 4 osób, w tym noworodka.
15: Policjantka podkreśla, że w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji. Nie miała też niebieskiej karty. Polityczne trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Prezydent Rafał Trzaskowski przejął dymisję swoich dwóch zastępczyń, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. To reakcja na aferę w Szpitalu Południowym. W faktach teraz reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, dlaczego prezydent stolicy zdecydował się na taki krok?
17: Rafał Trzaskowski stwierdził, że jego zadaniem jest wyciągnięcie wniosków z afery w Szpitalu Południowym i naprawienie sytuacji. Z drugiej strony prezydent stolicy unikał dokładnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dwie jego zastępczynie podały się do dymisji.
18: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
17: Rafał Trzaskowski stwierdził także, że członkowie partii politycznych nie będą mogli zasiadać w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
18: Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
17: Prezydent Warszawy powiedział też, że zlecił szefom stołecznych szpitali ponowne przejrzenie skarg i niepokojących sygnałów.
15: Prawie 400 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych poznało dzisiaj wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim, najsłabiej z matematyką. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z ósmoklasistami z Warszawy tuż po tym, gdy poznali wyniki.
19: Były dzisiaj nerwy, był stres, serce biło mocniej?
20: Trochę tak, bo od tego zależy moja przyszłość. Nie stresowałam się bardzo tym, że będę miała jakiś wynik bardzo niski, bo widziałam odpowiedzi i mogłam sobie tak założyć, więc to też trochę uspokajało.
19: Najlepiej angielski?
20: Tak, najlepiej angielski.
15: Mówiła Julia, absolwentka szkoły podstawowej z Warszawy. Dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty mamy na rmf24.pl.
21: Fakty z bliska.
15: Nocna aura, gra świateł, ogień i 1000 lat historii Polski. W faktach RMF FM rozpoczęliśmy cykl z atrakcjami, które w wakacje można odwiedzać nocą. W murowanej Goślinie na nocnym widowisku pod tytułem Orzeł i Krzyż jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
22: Kłaniam się, dobry wieczór.
15: Benku, co dzieje się teraz na scenie?
22: Przed chwilą na plenerową scenę wyszli Lech, Czech i Rus. Przed nami jeszcze tutaj chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, czasy zaborów, cała historia Polski, 1000 lat, aż do czasów współczesnych. W parze z 350 aktorami, wolontariuszami gra tutaj główną rolę oczywiście światło, mappingi, płonące pochodnie, ogniska i strzelające co chwilę fajerwerki. Dlatego właśnie to widowisko odbywa się nocą, dlatego warto odwiedzić tę nocną atrakcję z murowanej Gośliny pod Poznaniem. Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Dziękujemy za relację, a już w faktach o 23:00 zabierzemy Was na wyjątkowy festiwal, czyli Szturalia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
23: Dogrywka lub rzuty karne zadecydują o tym, czy w 1/8 finału piłkarskiego mundialu zagra Australia czy Egipt. Po 90 minutach był remis 1-1. Sędzia zarządził dogrywkę, która przed chwilą się rozpoczęła. Egipcjanie na prowadzenie wyszli w 13 minucie po golu Ashura, ale wyrównującą bramkę w drugiej połowie. No, Australijczycy mieli przy niej szczęście, bo to trafienie samobójcze Haniego, który źle interweniował przy rzucie wolnym rozgrywanym przez Australię. Teraz 91 minuta gry i nadal remis 1-1. A w nocy poznamy ostatnie zespoły, które awansują do 1/8 finału. Największa rewelacja fazy grupowej. Republika Zielonego Przylądka zagra z broniącą tytułu Argentyną. Zdecydowanym faworytem zespół z Ameryki Południowej, ale Kaboverdeńczycy na pewno będą walczyć, a nie można ich lekceważyć, bo w grupie nie przegrali spotkania, podkreśla selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni. To dobra drużyna. Wiedzieliśmy o tym już wcześniej. Nie dlatego, że teraz się z nimi mierzymy, ale dlatego, że wcześniej ich przeanalizowaliśmy. Byli potencjalnym przeciwnikiem. To ostatecznie oni awansowali i szczerze mówiąc nie jestem tym zaskoczony. Mówił Scaloni, a o 3:30 w nocy Kolumbia zagra z Ganą. W czwartej rundzie Wimbledonu jest już Hubert Hurkacz, który dziś w 4 setach pokonał Tomiego Paula z USA, a jutro swój mecz na korcie centralnym rozegra Iga Świątek, najlepsza polska tenisistka. Zmierzy się około 14:30 z Aleksandrą Jalą z Filipin, która jest rozstawiona w londyńskim turnieju z numerem 29. Świątek, przygotowując się do jutrzejszego spotkania, trenowała dziś z Agnieszką Radwańską, która na kortach Wimbledonu gra w turnieju Legend. Mistrzowie Europy dobrze rozpoczęli rywalizację w rajdzie Roma di Capitale. Miko Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk na pierwszym OS-ie rozgrywanym w okolicy rzymskiego Koloseum wykręcili drugi czas.
24: Odcinek był wymagający, bo pod Koloseum jest zawsze dużo kibiców. To powoduje dodatkową tremę. Odcinek był ciasny, z wieloma szykanami z betonu, także trzeba było być bardzo precyzyjnym, ale cieszę się, że podeszliśmy do tego spokojnie, z pełnym skupieniem.
23: Mówił Szymon Gospodarczyk. Pierwszy odcinek specjalny wygrał Francuz Johan Rossel.
14: Wziąłem krzyżówkę. Jest takie hasło: redukują stres, wyzwalają endorfiny i budują relacje społeczne w RMF. Odpowiedź jaka jest?
25: Moja odpowiedź: giz.
14: Pasuje. Gry i zabawy dla dorosłych. Startujemy 22:00, o i do północy. I możemy dłużej.
25: Lecimy.

0: jedna bardzo ważna rada. Upewnijcie się, że na imprezie nie ma mało latów i jestem głośno mówiący i nie podsłuchuję, bo teraz mamy zabawę. No to wiadomo, że teraz 12-2 miliony. Możecie telefonować. Zabawę pod tytułem Film mi się urwał. Prosta zasada. Film mi się urwał. Jak to się dzieje? To się dzieje tak, że my prezentujemy bardzo kultowy cytat z bardzo kultowego filmu. No i film nam się urywa, a waszym zadaniem jest odpowiedź bardzo prosta. Proszę, co zrobić?
1: I jest... No proszę skatywać i dokończyć.
0: Dokończyć proszę.
1: Jest z nami Sławek.
0: Dobry wieczór, Sławek.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Nie będziemy pytać, kiedy pamiętasz, kiedy ci się film urwał, bo tego się nie pamięta, ale pamiętamy.
2: Jeszcze nie.
0: Pamiętamy.
1: Jeszcze dzisiaj nie.
0: Zasady, które prezentujemy. Musisz zdobyć 2 punkty i wtedy twój szlafrokiem? Mamy w tym sezonie kultowy fartuch kuchenny imprezowy Radia RMF. Jeżeli jesteś gotowy, no to my prezentujemy pierwszy urwany film.
3: Marian, tu jest jakby...
2: Tu jest jakby ciemno. Nic nie widać.
0: A no to posłuchajmy.
3: Marian, tu jest jakby luksusowo.
0: No to masz drugą szansę, chociaż naprawdę to teraz pół szla... Co ja mam z tym szlafrokiem?
1: Szlafroki załatwimy, Darek, bez
0: obaw. Dobrze. Uwaga, drugi urwany film dla ciebie.
4: Memory Find. Siara.
0: I to jest killer.
2: No to już mi się film urwał. Nie wiem, co powiedzieć.
0: No to posłuchajmy. Posłuchajmy filmu w całości.
4: Memory Find. Siara.
0: No to wszystko jasne i będziemy musieli zrobić dogrywkę. Ale dziękujemy za udział. Trzymaj się, Sławek.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Pij dużo gazowanej wody. Wtedy
1: się nie urywa.
0: Wtedy jest szansa na mniejsze urwanie. Hej.
2: Okej, dzięki.

0: Show z Call My Name i jeszcze Echo gra po tym nagraniu. Film mi się urwał, dogrywka, no bo ktoś musi nasz fartuch imprezowy radiowy dzisiaj wybrać w piątkowy
1: wieczór.
0: Powtarzaliśmy
1: to przez dwie piosenki.
0: Dobry wieczór, z kim mamy możliwość na urwanie filmu?
2: Dobry wieczór, z tej strony Ania.
0: Dobrze, jesteś przygotowana w temacie filmy kultowe?
2: Tak.
0: Takie kryminały też? Polskie?
2: Kryminały, no też.
0: A takie bardziej seksowne też?
2: Seksowne mogą być jak najbardziej o tej porze.
0: Tak właśnie myślałem, bo to gry i zabawy dla dorosłych. Ania, no to pierwszy będzie seksowny, uwaga.
3: Ciemność, widzę ciemność.
2: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność.
3: No. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: Masz jeden punkt. To teraz przechodzimy do kryminałów. I nie możesz się pomylić. Kurczę, podpowiedziałem. Ale mam nadzieję, że nie usłyszałeś. Ania, teraz będzie... No, killer będzie, uwaga.
2: Dobra.
4: Pomyłkę. Moja żona miała na drugie.
0: Na drugie, jak miała żona, no?
2: Pomyłka.
4: Pomyłka. Moja żona miała na drugie. Pomyłkę.
0: To jesteś mocna zawodniczka. Słuchaj, zazdrościmy wszystkim twoim kompanom na imprezie, bo tobie się film nigdy nie urywa. Pozdrawiamy, cześć.
2: Pozdrawiam, cześć.

0: musisz walczyć o leżak.
1: Tu możesz zapomnieć o terminach.
0: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Yeah.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
4: Ja, Joanne, Lendom Game. Lendom.

0: Nie tylko klubowym bitem człowiek żyje na imprezie, barokowym uderzeniem też Agnieszka Chylińska królowałeś. Dobry wieczór, tu Gry i Zabawy dla dorosłych, halo.
1: A dobry wieczór, a chciałem wziąć udział w konkursie, film mi się urwał.
0: No niestety już się urwał.
1: A, już po wszystkim, tak, to nie, tak. To dziękuję bardzo.
0: Nie, po wszystkim, nie. My się dopiero rozkręcamy razem z wami. Z tą też najnowszą muzyką. Hala impreza, za chwilę będziemy tłumaczyć. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Dla dorosłych. To jest wielka miłość.

Śledzimy też dla was te bardzo poważne gry i zabawy, nie tylko dla dorosłych, nie tylko dla fanów piłki nożnej. Mundial, mecz 1-6, Australia-Egipt, zakończyło się spotkanie remisem, dogrywka też, trwają rzuty karne, oczywiście najwięcej i najświeższych informacji także z Mundialu w faktach RMF FM po 23. O 23. Letniaczek imprezowy Kygo, Khalid Griffin, Save My Love.

0: no to mocniej!
1: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
7: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
8: Zapraszam. Rząd nie będzie tolerował nadużyć w służbie zdrowia. Saloniki VIP muszą zniknąć, zapowiada premier. Sprawdzimy też, co dalej z prezydenckim projektem wprowadzającym karę za propagowanie ideologii banderowskiej. W faktach także wielkie świętowanie urodzin Ameryki i najnowsze doniesienia z mundialu. Stawia ultimatum, albo minister zdrowia i kierownictwo NFZ do wtorku przygotują rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia, albo stracą pracę. Jednocześnie szef rządu zapowiada wyeliminowanie nadużyć, do których miało dochodzić nie tylko w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także w innych placówkach. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, czego oczekuje premier?
9: Szybkich działań, bo jak mówił, system ochrony zdrowia źle funkcjonuje, a nadużycia i zwyrodnienia są pochodną tego wadliwego systemu. Mają zniknąć saloniki VIP i zeszyty, w których wpisywano nazwiska pacjentów przyjmowanych poza kolejką.
10: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora. Oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem.
9: Mówił premier i zapowiedział, że jeśli takich rekomendacji nie dostanie do wtorku, to dzień później podejmie decyzje personalne. Szef rządu nakazał też skrócenie prac nad centralną rejestracją, co, jak mówił, ma wyeliminować mechanizm omijania kolejek. Centralna rejestracja ma zacząć działać do końca tego roku.
8: Posłowie będą kontynuować pracę nad prezydenckim projektem wprowadzającym kary za propagowanie ideologii banderowskiej. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy. Czy posłowie ponad podziałami poprą ten projekt? O tym dziennikarz RMF FM Kasper Wróblewski.
11: Wszystko na to wskazuje. Co prawda politycy koalicji rządzącej pewnie będą zgłaszać swoje poprawki. Jednak w jednej kwestii wszyscy byli zgodni.
12: Często słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina przeprosiła za zbrodnie wojsk. Nie jest to prawda.
11: Mówiła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki złożył ustawę w Sejmie jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
13: Mieliście 9 miesięcy na to, żeby ustosunkować się do tej ustawy. Pozytywnie, negatywnie, w jakikolwiek sposób. Natomiast państwo uciekacie przed tym tematem.
11: Według proponowanych przepisów propagowanie ideologii UPA zostanie zrównane z propagowaniem nazizmu czy komunizmu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
8: W faktach teraz Hiszpania i pożar w pobliżu popularnego wybrzeża Costa Brava. Z tego powodu 10 miejscowości zostało objętych kwarantanną. Niedaleko Girony ewakuowano 150 osób, w tym 70 dzieci przebywających tam na letnim obozie. Katalońska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zapruszenie ognia.
14: Fakty zza oceanu.
8: Ameryka przygotowuje się na wielkie świętowanie, już jutro 250-lecie Stanów Zjednoczonych. W centrum Waszyngtonu trwają ostatnie próby. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Na
0: Nad Waszyngtonem ma się pojawić ponad 100 samolotów, a potem zaplanowano wielki pokaz fajerwerków. W tej chwili w stolicy USA trwają próby do tego wielkiego przelotu amerykańskich samolotów. Natomiast pokaz Freedom 250 w Waszyngtonie ma mieć około 860 tysięcy fajerwerków. Ma trwać około 40 minut. Będą odpalone z 10 lokalizacji. Donald Trump mówi, że takiego pokazu świat jeszcze nie widział. Problemem może okazać się pogoda. Ma być prawie 40 stopni. Organizatorzy ostrzegają przed falą upałów, jakiej w Waszyngtonie dawno nie było. Wieczorem, gdy zaplanowano ogromny pokaz fajerwerków, możliwa jest ulewa i burza. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
8: Egipt kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału mundialu. Faraonowie pokonali po rzutach karnych Australię. Po 120 minutach mieliśmy remis 1-1. A już o północy kolejny mundialowy mecz. Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Pokaz filmu King Size był głównym punktem kolejnego dnia szturaliów. Festiwal pokazujący dokonania wielkiego aktora i reżysera przeniósł się do Wielickiej Kopalni Soli, gdzie z publicznością spotkali się m.in. Katarzyna Figura i Juliusz Machulski. Jak usłyszał od uczestników reporter RMF FM Paweł Konieczny, postać Jerzego Sztura na zawsze pozostaje w pamięci.
15: Niesamowity talent, osoba, która potrafiła zagrać chyba każdą rolę.
16: Jego słynne każdy śpiewać może, trochę lepiej, trochę gorzej.
15: Dokładnie.
16: To jest po prostu niezapomniany występ.
17: Jerzy, no był szalenie profesjonalny aktor. Myśmy się rozumieli bez słów. Wystarczyło mrugnąć okiem i on wiedział już, jak ma to powiedzieć.
8: Dodaje Juliusz Machulski, reżyser kultowych filmów Seks Misji, King Size czy Killera z udziałem Jerzego Sztura. Z kolejnymi faktami wracamy za niespełna godzinę. W nich wycieczka do niezwykle klimatycznego miejsca w Szczecinie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Giz, popularny czas spędzania wieczorów i nocy w RMF FM. Nie potrzebujecie kierownika na imprezę.
18: My jesteśmy waszą imprezą.
7: Oh, w te wakacje. No to na floor. To na floor lecimy z Jennifer.
18: On the floor.

0: Marisa, odkochaj, zakochaj, można naprawdę dostać zawrotu głowy albo w te, albo we w te. Chociaż u nas w grach i zabawach dla dorosłych wszystko jest impreza, odpalamy Halo Impreza, 12,2 miliony, znacie ten numer, i SMS-y 3322. Bo to będzie nowa zabawa koncertowa. Mamy dla was grę koncertową. Takie
1: dokładnie,
0: troszkę też te,
1: tak.
0: Jak to się nazywa? Podchody.
1: Podchody.
0: Mamy podwójne zaproszenie na koncert w Stanach, na stadionach. Dokładnie za tydzień w Białymstoku. Mamy takie zaproszenie. 2 albo 4 dla całej paczki. Dzwońcie do nas. Szukamy najbardziej...
1: najlepszej imprezki.
0: Najbardziej szampańskiej paczki imprezowej. 12,2 miliony albo 3,3,2,2.

0: Ja aktualnie jestem w pracy, czy mogę się z wami konkursować SMS-em 3322? No jak piszesz, to znaczy, że tak, ale jeżeli praca jest przyjemnością i trwa jakaś tam impreza, no to też można dla pracujących gry i zabawy dla dorosłych w sprawie koncertowej Sanach do Białegostoku, no sytuacja otwarta.
1: Halo, halo, właśnie jesteśmy na imprezie i wszyscy razem słuchamy.

0: proszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Po reklamie.
5: Geese, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: pierwszy i nie ostatni, tak zwany trafiony imprezowy.
1: Z wami jestem na imprezie. Bardzo fajną muzykę gracie. Włączyłem sobie RMF, ale tak mówię, posłucham, co tam się dzieje. Jestem w takim szoku, kuźwa, że naprawdę nie mogę.
0: Ja nie wiem, czy jesteś w szoku, że jesteś na imprezie, czy jesteś w szoku, że masz dwa bilety na koncert w Stanach na stadionach w przyszłym tygodniu, dokładnie w piątek na stadionie w Gdańsku.
2: Krzysiek, wybierz sobie, który szok wolisz.

gry, zabawy dla dorosłych. No po raz kolejny musimy powtórzyć, że w tych grach nie ma zdecydowanych faworytów. Argentyna, Republika Zielonego Przelądka. Kolejny mecz 1/6 finału na Mundialu. No na tej imprezie naprawdę nie ma ani przegranych, ani wygranych, tylko jedna zasada. Jedna bramka więcej. Ale cudownie, cudownie się kibicuje, bez stresu, można imprezować. Z przyjaciółmi, back to friends, Sambo.

0: sama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
3: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
5: Dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
6: Małopolska policja wyjaśnia przyczyny śmierci czteroosobowej rodziny ze Skawina. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Potężny rosyjski atak bombowy na północy Ukrainy. Są zabici i ranni. Koniec smartfonów w polskich szkołach. Sejm wprowadza zakaz. W tych faktach także klimatyczne miejsce w Szczecinie. Wyjaśnianie okoliczności tragedii w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy w Faktach, ciała czteroosobowej rodziny znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta, jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia kobieta, babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego.
7: Te wstępne oględziny zwłok wykluczają nam tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc tutaj jednym z tropów naszych jest rozszerzone samobójstwo.
6: Przekazała RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak dodała, rodzina ta nie miała założonej niebieskiej karty. W ostatnich latach w miejscu ich zamieszkania nie było żadnej interwencji. Potężny rosyjski atak bombowy na centrum Sumy na północy Ukrainy. Zginęły co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. Są ranni, przekazał gubernator obwodu Ołech Rochow. W epicentrum ataku wieżowiec, sklep i ulica. Było tam bardzo dużo ludzi, dzieci, napisał na telegramie. Jak informuje Ukraińska Prawda, Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowany atak lotniczy na Sumy z użyciem 6 bombowców. Władze informują, że hospitalizowanych jest 20 osób. Połowa z nich jest ciężko ranna, część jest na salach operacyjnych. I wracamy do Polski. Nowy rok szkolny prawdopodobnie przyniesie ogromne zmiany dla uczniów, którzy nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach. Sejm niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację prawa oświatowego.
8: To jest mocniej wychowawczej roli szkoły. Ja bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
6: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za ustawą zagłosowali posłowie niemal wszystkich klubów. Przeciwko było jedynie 6 posłów Konfederacji.
9: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
6: Komentuje lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę, nowe zasady mają zacząć obowiązywać już od września.
10: Gwiazda w Faktach RMF FM.
6: 1000 osób ma wziąć udział w ślubie piosenkarki muzyki pop Taylor Swift. Jej wybrankiem jest zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce. Wydarzenie ma się odbyć w nowojorskiej Madison Square Garden. O szczegółach z Manhattanu nasz specjalny wysłannik na 250-lecie Ameryki, reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
11: Służby odcięły halę, ustawiając wokół barierki, zamykając ulice i przejścia dla pieszych. To ciekawe, szczególnie, że to samo centrum Nowego Jorku, a w ten weekend święty. Miasto będzie świętować 250-lecie Ameryki, a w poniedziałek w sąsiednim New Jersey jest kolejny mecz mundialu. Co jakiś czas fani przychodzą zobaczyć, co tu się dzieje, ale raczej nikt nie zostaje na długo przed halą. Powodem jest fala upałów przechodząca przez miasto. Myślę, że to będzie królewski ślub Stanów Zjednoczonych. Zapowiada się naprawdę duża impreza. Wygląda na to, że zmieści się tam mnóstwo gości. Usłyszałem w okolicy nowojorskiej hali. Podczas imprezy wystąpić mają inne gwiazdy muzyki, m.in. Ed Sheeran i Paul McCartney, a nowożeńcy mieli przekazać $26 milionów na cele charytatywne. Z Manhattanu Stanisław Pawłowski.
6: To miejsce na mapie Szczecina co niedzielę przyciąga setki mieszkańców. Można tam kupić kiszonki, napić się kawy z lokalnych palarni i porozmawiać. W ramach cyklu Gdzie chodzą lokalsi odwiedzamy miejsca, które nie są bardzo popularne turystycznie, ale warto je odwiedzić. Szczeciński Bazar Smakoszy działa już ponad 9 lat na terenie dawnych XIX-wiecznych hal fabrycznych.
12: Będąc tam co niedzielę lub prawie co niedzielę widuję kolejki przy poszczególnych miejscach i to jest chyba odpowiedź, bo ludzie głosują sercem, portfelem i nogami. Jest też tak, że Szczeciński Bazar Smakoszy już dawno temu stał się takim miejscem, które niejako też promuje wschodzące biznesy. Jest wiele przykładów na to, że ktoś zaczynał u nas, a potem już tak dobrze mu szło lub jej, że najzwyczajniej w świecie wpada do nas rzadko, bardziej już z sentymentu, ale już niekoniecznie z finansowej potrzeby.
6: Mówi Michał Haszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazaru. Bazar Smakoszy to również wydarzenia towarzyszące, na przykład strefa gier retro, giełda winyli czy wernisaże sztuki. A my odliczamy czas do kolejnych faktów. O pierwszej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Prezydent USA Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social bardzo ostre słowa na temat Paktu Północnoatlantyckiego. Przytoczę te słowa, uważajcie. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemna. Nie było ich przy nas, napisał. No, z troską, z takim zamyśleniem Trump po godzinie 5 rano czasu polskiego. W Waszyngtonie było wtedy po 23. Czy to tylko jest kwestia czasu? No, zastanowimy się teraz. W ostatnich miesiącach prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ, jak twierdził, nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest wybitny amerykanista i politolog, profesor Tomasz Pułdowski. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Uniwersytet Wizja w Warszawie. Proszę pana, panie profesorze, czy Donald Trump rzeczywiście może ograniczyć zaangażowanie USA w NATO, czy to są takie główne jego elementy negocjacyjnej presji na sojuszników?
2: Myślę, że on ma swoją metodę osiągania swoich celów i jeśli popatrzymy łącznie na te jego wypowiedzi, na przykład tę, którą tutaj cytujemy, która nie jest nowością, on wraca do niej, do tej retoryki, także w połączeniu z wojną w Iranie, która niespecjalnie się udała w oczach chyba zgodnej opinii obserwatorów, ale z innymi wydarzeniami związanymi na przykład z naszym regionem, który nas najbardziej interesuje, czyli rozmieszczenie wojsk amerykańskich. Wschodnia flanka, fluktuacje, tutaj zmiany, wstrzymanie tej obecności i później decyzja ponowna Trumpa o tym, o jednak przywróceniu tego, ale taka dosyć niejasna, prawda? Więc jak patrzymy na to wszystko razem, no to widzimy po pierwsze, no warstwę mamy powierzchowną, czyli formę tego, jak Donald Trump, to już wiemy, prawda, że jest na niezbyt dyplomatyczny, że próbuje zmusić swoje otoczenie do realizacji własnych celów, które niekoniecznie są celami zgodnymi na przykład ze statutem organizacji, o której mówimy, czyli NATO, który miał być instytucją obronną, a nie ofensywną.
1: Tak.
2: Tak, ale mamy głównie widzimy, że następuje zmiana. Tak, dłuższe, jakby spojrzymy na sytuację z dalszej perspektywy, to widzimy, że następuje zmiana. Znaczy Amerykanie nie wycofują się, dokonują, bo właściwie od lat mają taką procedurę okresowego przeglądu o dystrybucji rozmieszczenia sił amerykańskich na świecie, co jest związane również z decyzjami finansowymi. I tutaj cieszmy się, że w Kongresie jest zgoda ponadpartyjna co do tego, że to jest region, że Polska należy do regionów ważnych na świecie i że jest zgoda ponadpartyjna. W związku z tym to zabezpiecza nas na przyszłość przed takimi decyzjami, które byłyby jakieś pochopne, czy związane z nie wiem, czynnikami psychologicznymi.
1: Czyli na płaszczyźnie politycznej w Stanach Zjednoczonych jest taki balans i to jest dla nas jakaś gwarancja.
2: Tak, to jest gwarancja długoterminowa, dlatego że ona jest apolityczna, niezależna od tego, czy rządzi partia republikańska, czy demokratyczna, kto jest prezydentem, w związku z tym to nam daje bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie. I to jest dla nas najważniejsza informacja. Natomiast ta słabsza czy gorsza, aczkolwiek no, jest to powiedzmy związane z takim, jakbyśmy mieli tu psychologizować nasze relacje europejsko-transatlantyckie, prawda, czyli europejsko-amerykańskie. No to wygląda na to, że Europa wreszcie dorasta i ma się nieco usamodzielnić, tylko że musi być asertywna w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone chcą ponosić mniejsze koszty. I widać, że Trump osobiście no, jest gotów stosować różnego rodzaju manipulacje, również statystyczne, na przykład te dane, które on tam podał w kategoriach bezwzględnych, czyli sumy wydawane przez różne kraje, no są rodzajem manipulacji o takich rzeczach, się uczy na zajęciach ze statystyki czy z
1: no wytrawny negocjator, to prawda? Pan profesor tutaj udowadnia, że w tym szaleństwie Trumpa jest metoda.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę.

0: amerykańskim, nawet jeśli na przykład nie mają silnych podstaw, czy to jakichś logistycznych, czy ekonomicznych, czy strategicznych, tak jak ta wojna z Iranem, no które...
1: Nawet poza egidą NATO, prawda? Taka koalicja chętnych wystarczy mu do tego, żeby prowadzić własną politykę na przykład na Bliskim Wschodzie.
0: Tak, on jest rzeczywiście, on działa trochę jak biznes, to znaczy ma projekty i nie myśli kategoriami długoterminowymi, takimi, do których przyzwyczajone są stosunki międzynarodowe, dyplomacja, i działa właśnie tak jakby od projektu do projektu, czasami realizując kilka projektów jednocześnie, no i popada w chaos i niestety czasami próbuje wciągnąć innych również w ten swój chaos.
1: Czyli to wszystko jedno, czy to jest strategia powiedzmy na rynku budowlanym, powiedzmy, czy na rynku geopolitycznym, tak? On stosuje te same metody takiego biznesplanu.
0: Tak, tak. To jest taka radykalna deweloperka międzynarodowa w dyplomacji.
1: A spróbujmy,
0: i bezpieczeństwie.
1: Spróbujmy postawić tutaj sprawę na ostrzu noża. Czy prezydent USA ma w ogóle możliwość samodzielnego wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO? Czy to w ogóle jest jakaś realna perspektywa?
0: No nie zostało to przewidziane jakby przez założycieli NATO. Zakładano raczej procedurę, ponieważ to była inicjatywa amerykańska, to zakładano, że to inne kraje mogłyby się chcieć wycofać i rzeczywiście były takie pojedyncze przypadki, chociaż później skończone jakby powrotem. Ale no nie może. Jest to związane też ze wsparciem czy zgodą kongresu i kongres tutaj jest temu przeciwny. Próbuje wręcz też proaktywnie działać w ostatnich latach, zabezpieczając się, wprowadzając nowe procedury. Natomiast ja obawiam się, że Trump jest tego rodzaju osobowością, że on i tak jakby, gdyby chciał coś zrealizować, to i tak by to zrealizował, nawet gdyby później okazało się to czy zostało uznane bezprawne. Tak mieliśmy przecież do czynienia z taką sytuacją w...
1: Nakładaniu pseudo, tak.
0: Tak, czy cła, czy kwestia na przykład obywatelstwa amerykańskiego, czy to jest prawo krwi, czy prawo ziemi.
1: A co jest dziś ważniejsze dla bezpieczeństwa Polski, pana zdaniem, panie profesorze? Takie bezpośrednie, takie bilateralne relacje Warszawy z Waszyngtonem, czy silna pozycja Polski w NATO? Powinniśmy się jednak nastawić na te, no tak ogólnie rzecz ujmując, relacje transatlantyckie.
0: To jest najważniejsze?
1: Co jest ważniejsze dla nas?
0: Czy to jest ważniejsze?
1: Tak, bilateralne stosunki, myślę, czy właśnie tak, w ramach NATO?
0: Tak. To jest troszeczkę tak, jak czy bardziej kocham tatę, czy mamę. No, nie da się jakby... Stany Zjednoczone są częścią NATO i założycielem NATO i największym krajem i finansują ponad 80% wydatków NATO. W związku z tym nie da się mieć dobrych relacji w NATO bez dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednak jesteśmy w trakcie tego procesu takiej częściowej, no powiedziałbym, to porównałbym do takiego uniezależnienia się troszeczkę kogoś, kto był pod kuratelą silniejszego czy starszego brata i w związku z tym też bez relacji bardzo silnych w Europie nie da się tego realizować. W związku z tym, no tak jak powtarzam od lat, Polska powinna mieć równocześnie iść dwoma torami, utrzymywać bardzo dobre relacje z krajami europejskimi, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, no głównie jednak w Unii i ze Stanami Zjednoczonymi bez względu na to, kto jest prezydentem.
1: Czyli to jest takie infantylne pytanie, prawda? Czy z wujem samym, czy z ciocią Unią, prawda?
0: Tak, no rzeczywiście. No, jest to tak, no może to wyglądać na jakiś... Jest to oczywiście... Ja rozumiem, skąd to pytanie, z czego to wynika. To znaczy z tego, że politycy próbują rozgrywać kwestie wewnętrzne i międzynarodowe, polityczne, partyjne.
1: No my też gramy tu w Polsce na dwóch fortepianach chyba, prawda? Bo ośrodek prezydencki, nazwijmy to tak schematycznie, no raczej stara się o te bardzo dobre stosunki z Waszyngtonem, zwłaszcza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, prawda? To jest ta opcja prezydenta Karola Nawrockiego. Nazwijmy to opcja premiera Donalda Tuska i koalicji rządzącej. To są raczej bliskie stosunki z Brukselą i z Berlinem, prawda? Czyli gramy na dwóch fortepianach. Może to jest dobre, prawda? Może to jest taka symfonia.
0: No musi być jakaś podstawa podziałów politycznych. Nie da się chyba uprawiać polityki całkowicie tylko na zgodzie i jakiś konflikt czy jakiś podział jest konieczny, prawda? I lepiej chyba, żeby ta... No, jestem w stanie sobie wyobrazić w ostatnich latach, czy przypomnieć bardziej kłopotliwe podstawy społeczne podziałów politycznych. W związku z tym, jeśli prezydent i rząd będą współpracowali strategicznie, długoterminowo w kwestii silnej pozycji Polski w ramach NATO i relacji już bez wchodzenia, no przyjmując, że będą niuanse, czy różnice niuansów, prawda? One często są sztuczne, na przykład to twierdzenie, że Unia Europejska dąży w jakimś kierunku, nie wiem, lewicowym, a Stany Zjednoczone są prawicowe. To są bardzo powierzchowne i bardzo zmienne.
1: Zresztą punktowe właśnie, tak jak pan mówi, no tak. To jest labilne, prawda? Zmienne.

0: inne. Tak, się tak, zmienia tak, z administracjami tak, oraz z rządzącymi w tak, Unii Europejskiej.
1: Tak, tak. Więc ważne jest, żeby myśleć strategicznie i o celu, a nie o... A przymknąć oko trochę na metodę.
2: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy z

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Panie profesorze, tak spróbujmy teraz się skupić na konkretnej sprawie, mianowicie jakie pana ocenie są efekty tych najnowszych rozmów podsekretarza obrony USA do spraw politycznych Albridge'a Colby'ego z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim?
2: Jesteśmy w trakcie, czy na początku tego procesu, ale widać dobrą wolę strony amerykańskiej i w związku z tym nie obawiałbym się. Właśnie to świadczy o tym, że te słowa Trumpa są jednak tylko trochę taką przykrywką. To jest ostra forma negocjacji. To jest forma, natomiast Amerykanie dążą, czy są gotowi na te bazy amerykańskie. Tyle tylko, że dla nich za prezydentury Trumpa jest to w dużym stopniu również biznes, czyli oczekują oferty, która będzie dobrą ofertą też biznesową, czy ekonomiczną, która będzie miała silne podstawy ekonomiczne dla nich, czyli...
1: A zostanie zbudowany Fort Trump tutaj za kadencji prezydenta Trumpa i za kadencji Karola Nawrockiego?
2: To znaczy, gdyby jego spytać, to jemu by się pewnie ten pomysł podobał, łącznie z nazwą. Natomiast w stosunkach międzynarodowych ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak długoterminowo.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że to nie powinna być sprawa spersonalizowana, tylko dotycząca państwa, czy kierunku, czyli umieszczenie nazw NATO, czy nas nawet Stanów Zjednoczonych.
1: Tylko, że to jest taki symbol, prawda? Chodzi tak naprawdę o stałą obecność amerykańską w Polsce, żeby tu było boots on the ground, tak, prawda? Żeby amerykańscy żołnierze tu byli właśnie stopą obutą w wojskowe obuwie, żeby tutaj stanęli na naszej ziemi.
2: Tak, jak najbardziej. Mhm. Ja bym powiedział, że to jest dobra metoda taka psychologiczna podejścia Trumpa, ale on jest na tak, więc tutaj nie mamy z tym problemu. On się zgadza, twierdzi, że ma dobre relacje z prezydentem. Te relacje, ja bym powiedział, że są jednak dosyć ograniczone, krajów jest mnóstwo na świecie i on zapamiętał prezydenta Nawrockiego, ale myślę, że głównie dlatego, że go poparł w wyborach. To były też dosyć krótkie spotkania. Ale z jego punktu widzenia my gdzieś tam utkwiliśmy. Jest taka kotwica w jego umyśle, która się nazywa Nauroki i Poland i powinniśmy z tego korzystać. W związku z tym obejdzie się nawet bez nazwy Fort Trump. Możemy tego używać trochę półżartobliwie w rozmowach ze stroną amerykańską. Natomiast ostatecznie to jest kwestia drugorzędna. I myślę, że strona amerykańska jest otwarta. To jest nowość. Jest to nieco, wydaje się nieco sprzeczne z tym kierunkiem polityki amerykańskiej, takiego resetu ponownego, innego niż za czasów Obamy. Ale jednak jakiegoś takiego resetu z Rosją, którego próbuje dokonać dosyć jednak nieskutecznie, to znaczy nie wpływa na politykę Rosji, jeśli chodzi o zakończenie tej wojny z Ukrainą.
1: Trochę ten reset spalił na panewce, prawda? Już to, tak się wydaje, że po tym, co się działo w Anchorage, prawda, sprawa trochę utknęła w martwym punkcie.
2: Tak, jak najbardziej. Natomiast korzystajmy z tego, że Amerykanie są otwarci, natomiast to będzie nas kosztowało. Więc jest to połączenie działalności biznesowej, że tak powiem, z międzynarodową czy z działalnością w kwestii bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, ja jeszcze o jedno zapytam na koniec, bo tak? Czas nas tutaj goni. Bo pan mówi o tym resecie z Rosją, do tego pan nawiązał, do polityki Obamy i Hillary Clinton, prawda? Pamiętamy ją dobrze. Z 2009-2010 roku. A Elbridge Colby uchodzi za zwolennika koncentracji USA na rywalizacji z Chinami, prawda? Czy w tej strategii Europa, zwłaszcza Polska, bo to nas najbardziej interesuje, nadal pozostaje tym priorytetem?
2: Czy Polska pozostaje priorytetem? Myślę, że to jest największe wyzwanie takie geopolityczne dla świata. To znaczy pozostająca pozycja Chin jest największym wyzwaniem geopolitycznym i to jest ten nowy gigant międzynarodowy i on działa zupełnie inaczej niż Stany Zjednoczone. W związku z tym widać, że po tym, jak Trump prowadzi rozmowy z Europejczykami, z Putinem, z Chinami, widać, że on jest znacznie bardziej spolegliwy, czy mniej agresywny w stosunku do tych, których uważa za gigantów i próbuje wiele osiągnąć, natomiast zdaje sobie sprawę z tej potęgi drugiej strony. I Polska na razie, czy Unia Europejska dla niego są takim mniejszym tygrysem. W związku z tym my musimy podchodzić w sposób taki strategiczny, przygotowywać
1: walczyć o swoje po prostu, tak.
2: Tak, walczyć o swoje, jak najbardziej.
1: Bardzo panu dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Politolog z Uniwersytetu Wizja w Warszawie, profesor Tomasz Płudowski był gościem Radia RMF24. Życzymy miłego dnia. Kłaniamy się nisko.
2: Dziękuję.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Trzej panowie od historii, czyli dowód na to, że nauka może być słodyczą, a wiedza może smakować jak pocałunek z wąsaczem.
1: Jak z wąsaczem?
2: Właśnie.
1: O czymś nie wiemy, czy?
0: Nie, no moja babcia mawiała, że jajko bez soli jest jak pocałunek bez wąsu.
3: Tak? No, a z tysiąca mądrości, jakie przekazała ci babcia, zapamiętałeś tylko to?
0: Nie, jeszcze inno, bijmy przemyśl czerwonych. Również zapamiętałem, ale to jest temat na inny program.
1: Tak, dziś dziwne królewskie przydomki, czyli jak króla widzą, tak go wołają.
0: Powiemy, kto się nazywał Kupa, kto nie miał kości, a kto miał miękki miecz.
3: Te przydomki im się po prostu należały. Ksywy władców dziś w RMF FM.
0: A zapraszają Przemysław Skowron,
3: Tomasz Olbratowski
1: i Jacek Tomkowicz.
3: Czyli radiowcy bez cenzury.
4: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: Powiem wam tak, można się fajnie nazywać. Skowron na przykład, nie? No,
1: bardzo
0: nie
1: profesjonalne,
0: się,
1: tak,
0: no.
1: Bardzo profesjonalne nazwisko, takie budzące szacunek. A ciekawe, skąd się wzięło Skowron?
3: Może jakiś twój pradziadek lubił ptaki?
0: No może, no nie wiadomo. A na przykład Tomkowicz, o, tu, żeby daleko nie szukać, to skąd się wzięło?
1: Tomkowicz, to, tak jugosłowiańsko trochę brzmi. To może mój pradziadek z Bałkanów zapalniczki przemycał. No nie wiadomo, nie wiadomo. No.
3: A i Olbratowski, z tego nawet by był pseudonim dla króla. Tomasz III Olbratowski, no brzmi dumnie. Tak, zresztą ja pochodzę, w moje nazwisko od króla Olbrachta.
0: Olbratowski drugi skromny. Teraz już do tematu przechodzimy dzisiejszej historii dla dorosłych, czyli o królewskich przydomkach. I na początek Anglia, XII wiek i synowie Henryka II Plantageneta.
1: Ja to pamiętam z historii. To jego synem był gość o bardzo profesjonalnym akurat pseudonimie, bo Ryszard Lwie Serce.
0: Rzeczywiście.
1: To był on.
0: Rzeczywiście to brzmi nawet dumnie, jak Ryszard Olbratowski. Natomiast drugi syn Henryka II, a brat Ryszarda Lwie Serce, nie wiem czy nadążacie, ja nie,
3: tak.
0: Jan, on dorobił się aż dwóch przydomków. On nie dostał od ojca żadnej posiadłości ziemskiej, dlatego nazywany był Janem bez ziemi.
3: No to na imprezie z takim pseudonimem to by nie miał.
0: To byłoby ciężko.
1: Cześć, no. Jestem Jan bez ziemi, jedziemy do ciebie czy do ciebie? Rzeczywiście słabo. Słabo.
0: Ale Jan bez ziemi to jest nic, bo mówiono też na niego Jan miękki miecz.
3: Ty słuchaj, ty na pewno dobrą stronę sobie włączyłeś podczas researchu?
0: No nie, to jest strona historyczna i tutaj stoi jak byk Jan miękki miecz. No przecież nie mówił.
1: Stoi jak byk. Podejrzewam, no że niektórzy mówili też na niego w takim razie Jan niepłonący konar, ale żaden z historyków tego nie zapisał, żeby mu nie było przykro, tak?
0: Ale ten pseudonim nie miał nic wspólnego z konarem, o czym świnie sobie pomyśleliście. Po prostu zapisał się w historii jako gość, który utracił wszystkie posiadłości Plantagenetów we Francji, opróżnił skarbiec i przegrywał wojny z angielskimi baronami. Taki to był ten nasz Jaśko kochany.
3: Co za miękki miecz, no co?
0: I dokładnie właśnie w XII wieku tak sobie pomyśleli. Co za miękuchny. No ale już za chwilę w takim razie, zostawmy gościa. O władcy o pseudonimie Włochate Gacie.
1: Czyli może być gorzej.
0: Może być.
4: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dziś mówimy o dziwnych przydomkach władców i teraz Skandynawia, tam was zapraszam, bo tam żył i tworzył król Danii Ragnar Lodbrok.
1: Fajne, twarde, męskie, takie mógłby mieć Harleya taki Lodbrok.
0: No, Ragnar Lodbrok to po naszemu Ragnar Włochate Gacie, także to.
3: Ale czekaj, to on sam sobie wymyślił, bo go Jezus opuścił, czy potomni nadali?
1: Może wtedy robili pieluchy z futra, bo nie było jeszcze normalnych. Dlatego Włochate Gacie.
0: Ciężko rzec, no o Ragnarze wiadomo, że spalił Paryż w 845.
1: O, już wtedy imigranci lubili zaszaleć w stolicy Francji, no to ciekawe.
3: Cały spalił?
0: No pewnie cały.
3: No nieduży musiał być wtedy Paryż.
0: Ale potem Ragnar na przykład regularnie pustoszył Wyspy Brytyjskie, tak miał.
3: No dobra, ale skąd te gacie?
1: No właśnie, nie widzisz. Czas żałować gaci, gdy płonie Paryż, czy odwrotnie?
0: Chyba odwrotnie. Mówi się, że przydomek to jest od ekstrawaganckiego futrzanego stroju, w którym ruszył na ratunek swojej przyszłej żonie, pani Lodbrokowej.
3: Żonie to i bez gaci trzeba ruszać na ratunek, tak. Szczególnie swojej własnej rodzonej.
0: Te gacioszki, słuchajcie, z futra, one uchroniły skórę Ragnara podobno od jadu smoka.
1: Przecież to jest jakaś bujda. Ten duński długoż musiał ćpać jednak.
0: Nie wiem, może ćpał, może nie ćpał. Mnie ciekawi, na którą stronę Ragnar nosił te gacie? Futrem na zewnątrz, czy włosiem do środka, wiecie?
3: Słuszna uwaga.
1: Tak.
3: Słuszna, bo jak miał futro od strony ciała, to go musiało smyrać.
0: Musiało.
3: W dupkę i nie tylko.
1: Tak. No. Musiało go strasznie smyrać. I smyrało i z irytacji spalił ten cały Paryż.
3: Tak mogło być. No.
0: Ale innym ciekawym gostkiem był syn Ragnara, Iwar bez kości.
3: Jak rosół.
0: Nie, to jest dziwne jest skojarzenie. To jest. Iwar też plądrował Anglię.
1: Może to był wtedy taki sport?
0: No i Iwar wygrał Mistrzostwa Europy w plądrowaniu Anglii, może. Ale gościu był chory, coś miał z nogami, wojowie nosili go na tarczach, a jedna z wersji mówi, że on w ogóle nie miał kości.
3: Tak. Hej, goście, Iwar się wylał ze spodni, mówili na dworze. Zatkajcie wannę, bo spłynie.
1: Tak, jak jeden woj klepnął Iwara w dupę, to fala przez godzinę chodziła po organizmie. Tak było.
0: Dziś uczeni mówią, że ten przydomek wziął się od wrodzonej łamliwości kości.
3: Po biedny, biedny, smutny.
0: Biedny.
3: Ale też i wesołe, i ciekawe. I nauka z tego płynie. W życiu bywa różnie.
1: Tak, przemyślcie to teraz na spokojnie, a my zaraz do was wrócimy z historią dla dorosłych w RMF FM.
0: Dzisiaj dziwne przydomki władców, teraz władca Danii i Norwegii Harald Sinozęby, po naszemu Bluetooth.
1: A co, on miał jakąś bezprzewodową łączność ze wszechświatem, czy o co chodzi z tym Bluetoothem?
3: Jak popi.
0: Sinozęby zjednoczył Skandynawię i teraz firmy, no takie Ericsson i inne, że niby się jednoczą pracując nad nowym standardem komunikacji, wymyśliły sobie, że to będzie Bluetooth i tak dalej właśnie.
1: Ale skąd przydomek? Facet miał, nie wiem, niebieskie jedynki, bo lubił denaturat, czy o co chodzi?
3: Może nerwowo ssał dżinsy i mu zafarbowały te zęby.
0: Nie, no, ciężko orzec, no. On miał takiego sinego, martwego zęba, mówi historia. Zęba miał z przodu niebieskiego i takim go kochajmy, no. Inny ciekawy władca to Iwajło Świniopas, zwany też Iwajłem Kapustą.
1: On miał zęby w kolorze kapusty, czy...
3: Tak, kapusty, kiszonej.
0: Nie, to był taki bułgarski Andrzej Leper XIII wieku. Rolnik, hodowca, potem gościu stworzył lokalną samoobronę. Bił Tatarów z sukcesami, a w końcu pobił cara w bitwie i pojął jego żonę za żonę. W sensie jego żonę za żonę, czyli ożenił się z wdową po prostu po tym, co go pobił tam.
3: Aha, rozumiem. A co z kapustą? Zaleźli tam z żoną dzieci?
0: Nie, no to przeciwnicy polityczni tak go nazwali.
3: Aha.
0: Ale jeżeli myślicie, że świniopas to jest szczyt chamstwa, to posłuchajcie o Konstantynie V Kupie.
1: Zdecydowanie gówniany przydomek.
3: To on zajmował się dekupażem i to właśnie od... No, dekupaż się wzięło, czy
1: A może od tego, że zasiadał na stolcu?
0: No. Powiem wam tak, to był świetny władca, wybitny, cesarz Bizancjum w VIII wieku. Oczytany, talent wielki, wiedza, dobry stratek, władca, no, miłośnik kultury i sztuki po prostu.
3: Tylko się wziął i na koniec zesrał, tak?
0: Nie, on...
3: No nie, no co?
0: No to jest słuszne, mądre pytanie, no.
3: No.
0: On sobie upykał na koniec, że trzeba palić ilustrowane księgi oraz ikony i wyrywać mozaiki. To się nie spodobało kościołowi. No i poszła taka plotka, że podczas chrztu narobił do chrzcielnicy i tak go nazwali Konstanty V Kopronim. Także.
1: Szanuj książki, nawet te z obrazkami. Taką wyciągnijmy z tego naukę. Please.
4: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: Był już miękki miecz, były włochate gacie, ale to cały czas takie przydomki, że można się przestraszyć, prawda? Ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście władcą Anglii.
1: Ciężko mi to idzie, ale walczę, ale próbuję.
0: To ty bądź giermkiem, a ty jesteś władcą Anglii w XI wieku i masz z kimś walczyć, prawda? Chciałbyś, żeby przeciwnik się ciebie bał. Na imię masz Harold.
3: No na razie wszystko idzie po myśli, no dobrze.
0: Harold pierwszy zajęcza stopa.
1: No i się z...
0: No porobiło się.
1: No się porobiło.
3: Nie, no, przydomek dobry, żeby ukraść bomboniarkę, ale jak na władcę, no to no nie brzmi za poważnie.
1: Zajęcza stopa, tak? Tak,
0: no zajęcza stopa, prawda? Może dlatego chciał się wykazać, jakim jest brutalnym gościem i żeby objąć władzę, jednego z konkurentów do tronu oślepił, a drugiego wygnał z kraju.
1: No, średnia przyjemność. Co ci się stało? Oślepił mnie Harold pierwszy zajęcza stopa.
0: Nie. Iwan ze Spychowa miał lepiej, bo jego krzyżacy, nie? Tak, goście
1: to brzmi.
0: No i to jest, powiem ci, to jest gorsze niż zginąć wpadając pod tramwaj dziesiątkę. No.
3: Ale w ogóle, no skąd się ten pseudonim wziął?
1: Tak, gdyby miał pseudonim zajęcza warga, wszyscy byśmy zrozumieli bez tłumaczenia. Tu zajęcza stopa.
0: Historia jest prosta, bo po prostu Harold pierwszy zajęcza stopa był dobrym myśliwym. Także to nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy. W przeciwieństwie do jego słabych rządów, no tutaj i zszedł ze świata gościu w wieku 24 lat. Także...
3: I to nam pokazuje, że nawet z pseudonimem zajęcia stopa trzeba ćwiczyć i jeść dużo warzyw. I mało cukru.
0: Zachęcamy my, influencerzy życia, czyli radiowcy bez cenzury. Teraz pora na Polskę. Wiem, że na to czekaliście. Nasi przodkowie, jak i przodkowie innych, mieli taki zwyczaj, że jak przyuważyli jakąś wadę, nie padał swojego władcy, no to dawaj mu pseudonim z tego robili, czyli tak zwaną ksywkę mu dawali.
1: Tak było. Król troszkę kulał, to go bach. Laskonogi przezwali, nie?
3: Reparował rowery, to na niego piask mówili.
0: Ja z tym laskonogim to myślałem, że on miał coś długiego jak nogę.
3: To... No nie, to nie tak, bo on kulał.
0: Inaczej.
3: Król był na przykład nieprzyjemny, jak SS-man Brunner, to mu nadali pseudonim Herman.
1: O, to źle brzmi,
0: rzeczywiście. Jak miał na przykład taką fryzurkę, taką bardziej ale coś, ale jak kałamaga, prawda, to przedkowie mu zaraz mówili, że o, ten to będzie kędzierzawy.
1: A Łokietek skąd się wzięło?
3: A, to ja wiem, bo on był niewysoki. Jakieś 2/3 Napoleona, nie? 1,30 m w koronie, czy jakoś tak. I podobnież jak krawiec szył szaty, to przez pomyłkę chwycił Władka i nim sukno mierzył. A wtedy miarą długości był Łokieć, nie? No to go Łokietkiem nazwali, nie?
0: Tak, tak było.
3: A Łokieć miał 60 centymetrów, nie?
0: Źródło tych przydomków jest jasne, powiem wam, ale na przykład życiorys Bolesława II Rogatki, zwanego też Łysym, Srogim czy Cudacznym, no to no nie do końca nadaje się do upowszechniania w podręcznikach szkolnych.
1: A on lubiał wypić?
3: Strajki kobiet rozpędzał?
0: Nie, żeby tylko. Kronikarz pisze o nim, o tym naszym Łysym, Srogim, Cudacznym, mąż umysłu gwałtownego. W sprośnych miłostkach z nierządnicami uwikłany aż do śmierci. Czyli, że tam do końca Konar płonął, to piękne jest. Wyrokujący bez rozeznania słuszności. Taki był. Zwany był też z tej przyczyny Rogatką, co w polskiej mowie znaczy człowieka zuchwałego i jakby bodzącego rogami.
3: No ale z tego, co powiedziałeś troszeczkę wcześniej, to on nie tylko rogami budł.
1: Tak, i spieprzył system praworządności.
0: A jakby tego było mało, to już w pierwszych latach swojego panowania utracił Kraków i Wielkopolskę.
3: No, nie ma to jak dobrze rządy zacząć. No, a jak on tego dokonał?
0: Nie wiem, zdaje się, że w tysiąca przegrał, czy tam w Cymbergaja, nie wiem. Albo to też jest taka inna szansa, że odniósł porażkę w wyborach samorządowych po prostu.
3: Pewnie z PSL-em.
1: Możliwe, no.
3: A powetował sobie jakąś tę stratę?
0: Tak, najdroższy nasz kędzierzawy doprowadził do rozdrobnienia Śląska.
3: No to sobie powetował.
0: Także to nie ma to jak się solidnie odegrać, więc tak już, to było wtedy.
1: I już wiadomo, że to przez Rogatkę mamy Górny i Dolny Śląsk. Hmm? Nadajmy mu jeszcze jeden przydomek, Łysemu Bolesiowi Rogatce. Geograf.
3: A za chwilę powiemy o kimś, kto był bezsilny. Taki przydomek miał.
0: Dlaczego? Ale zachęciłeś ludzi, pomyśl, kurczę. W sobotę będą czekać, aż powiemy o kimś, dobrze, kto się nazywa bezsilny.
3: Nie. Dobrze, druga ksywka tego, o kim powiemy, to był impotent. Już jest ciekawie.
1: Już się dzieje.
0: Już się dzieje.
3: Zostańcie z nami.
4: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz. Czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Teraz historia, jakiej nie znacie i bez nas byście nie poznali, bez nas, czyli radiowców bez cenzury, w historii dla dorosłych w RMF FM.
0: Dzisiaj rozważamy sprawę przydomków różnych władców i przenieśmy się do Hiszpanii. Otóż tam w XV wieku rządził Henryk IV i on miał ksywę impotent, albo bezsilny.
1: Impotent, to brzydka ksywka.
0: No nieładna.
1: Ale już lepsze to niż Henryk IV, niemoc płciowa, nie?
3: No tak. Było słabe. Lepsze, bo impotent można pomylić z angielskim impotent. Ważny.
1: Dobry akcent był, jeszcze raz powiedz, różnica między impotent a
3: important.
1: Important.
3: Nie, to jest ważny, a important. To jest important.
0: To jest blisko polskiego kompotent.
3: Tak,
0: tak. To jest takie, co pije kompot i babcia nie musi go tam mówić, że a wy.
3: Dobra, no i co z tym Heniusiem?
0: Heniu bezsilno żenił się w wieku 15 lat. To tak wcześnie, bo to jeszcze w liceum był, prawda?
1: Nie, to gimnazjum chyba.
0: W gimnazjum. 13 lat później rozwiódł się, a jego żona Blanka z Nawarry pozostawała dziewicą, dacie wiarę? Po 13 latach. I stąd dostał przydomek impotent. Ale kastylijskie prostytutki twierdziły coś przeciwnego, że wręcz przeciwnie, że mógł.
1: Może
0: tam
1: mógł
0: zibi opowiadać bajki o szczęściu, co?
1: Ale mu się z Blanką nie chciało. A może brzydka była? Nie.
3: Albo on był brzydki, może do blania, do tajemnicy łona swego nie dopuściła.
1: Może tak być.
0: Słuchajcie, ale jak tak mi przyszło do głowy z ad hoca, prawda? Jak oboje byli brzydcy, to mogli nałożyć na siebie worki po cemencie i w ten sposób starać się o potomka. No w każdym razie nasz bohater potem ożenił się ponownie z dziewczyną, która się nazywała Joanna Portugalska.
1: A to Polka była, ta Joaśka Portugalska? Bo nazwisko takie mało hiszpańskie.
0: No być może to była Polka, prawda? W końcu był u nas poseł Tomasz Arabski, prawda? No to mogła tam być Portugalska. W każdym razie Aśka urodziła temu, co to teoretycznie impotentem był, troje dzieci.
3: Znaczy, Heniu mógł.
0: No mógł, tylko on się jednak bardziej interesował swoim faworytem. I podobno w łóżku, zanim zabrał się za królową, no to baraszkował z faworytem w łóżku. I królowa przyglądała się temu w tym samym łóżku i jak Heniek był gotowy, no to szybciorem, że tak powiem, opuszczał faworyta, kładł się na królowej i podejrzewam, że z zamkniętymi oczami.
1: Ludzie rzutcy, pomysłowi i nastawieni na sukces zawsze znajdą rozwiązanie, nawet wydawałoby się w beznadziejnej sytuacji, by stworzyć szczęśliwy związek.
0: I z tym was zostawiamy. I to sobie przemyślicie, i to sobie przedyskutujcie w gronie najbliższych z kolegami z pracy. Tak.
1: Rozrysujcie, tak? Jak Jacek Gmoch.
0: Może wrzućcie ten temat na Facebooka, może... No... To jest, myślę, coś, o czym warto rozmawiać i to nas ubogaci.
1: Czyli czekajcie,
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że wysłuchaliście dzisiaj arcyciekawej audycji w naszym radiu.
1: Tak.
0: Pod tytułem Historia dla dorosłych. Przydomki władców.
3: Czy tam krzywki.
1: I o kim mówiliśmy? Był miękki miecz.
0: Był.
1: Były włochate gacie.
3: Był impotent.
1: Był impotent.
0: Był Konstantyn V Kupa.
1: I jeśli nie słyszeliście o wszystkich, to odsłuchajcie sobie na podcastach na rmfon.pl.
0: Tak, bo my trafiamy do podcastów i do internetu i tam nas można znaleźć i można linka wysłać, na przykład komu byś wysłał linka?
3: No jakiemuś królowi Hiszpanii,
0: babci,
3: teraz.
0: Sąsiadce.
3: No, możliwości jest mnóstwo.
0: Ludzie, i mówcie o nas dobrze na mieście.
1: Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
0: i Przemysław o dżinsowych oczach.

0: Już zbliża się godzina pierwsza, więc zbliżają się też fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Dymisje w stołecznym ratuszu to reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Debata w Parlamencie Europejskim o kontrowersyjnych rozmowach Komisji Europejskiej z talibami odwołana. W województwie zachodniopomorskim nie działa porodówka w szpitalu w Stargardzie. Gdzie w takim razie szukać pomocy? O tym w tych faktach. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły wczoraj dymisję z funkcji wiceprezydentek Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu, to sprawdzał nasz reporter Jakub Rybski.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
2: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
1: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
3: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
1: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
4: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób. Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
1: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
0: Do tej sprawy wrócimy jeszcze na koniec tych faktów. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Droga krajowa numer 12 między Żaganiem a Żarami jest zablokowana po zdarzeniu trzech samochodów osobowych. W wypadku ranne zostały trzy osoby. Objazd wyprowadzony jest przez Żagań. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Nie będzie w przyszłym tygodniu debaty w Parlamencie Europejskim o kontrowersyjnych rozmowach Komisji Europejskiej z talibami. Przypomnijmy, chodzi o rozmowy, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Brukseli i w których uczestniczył także przedstawiciel Polski. O sprawie jako pierwsza informowała nasza dziennikarka w Brukseli. Co zdecydowało, że debata się nie odbędzie? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Debaty chcieli liberałowie, których poparli socjaliści, zieloni i lewica. Jednak Europejska Partia Ludowa, do której należy Koalicja Obywatelska i PSL, razem z ugrupowaniami skrajnej prawicy zablokowała wpisanie tego punktu do porządku obrad przyszłotygodniowej sesji Europarlamentu. Zdaniem europosła lewicy Roberta Biedronia to jawna cenzura w Parlamencie Europejskim. Jego zdaniem Komisja Europejska pomaga talibom zdobywać międzynarodową legitymizację, mimo że jest to reżim, który brutalnie prześladuje kobiety i łamie prawa człowieka. Bruksela się broni, że spotkanie miało wyłącznie techniczny charakter i było potrzebne do zorganizowania powrotu w Afganistanie skazanych za ciężkie przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa w Unii.
0: Nie działa porodówka w szpitalu w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Od początku lipca, przypomnijmy, placówka wstrzymała rejestrację na oddziale ginekologiczno-położniczym. O szczegółach tych decyzji reporterka RMF FM Anna Połamar.
6: Pacjentki, które będą rodzić w najbliższym czasie albo będą potrzebowały pilnej pomocy, zostaną skierowane na oddziały w szczecińskich Zdrojach albo w Goleniowie. Rejestracja do szpitalnej poradni ginekologicznej w Stargardzie została wstrzymana na 2 miesiące. Władze szpitala zapewniają, że powodem utrudnień są problemy techniczne na oddziale, a konkretnie pęknięcia w ścianach i zacieki, dlatego potrzebny jest pilny remont.
7: Sport w faktach RMF FM.
0: Egipt wygrał z Australią w rzutach karnych 4-2 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata w Arlington koło Dallas. Po regulaminowym czasie gry i w dogrywce był remis 1-1. Ich rywala do 1/8 finału poznamy niebawem, bo w Miami trwa pojedynek Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. I tu zerkam na tablicę wyników. Po przerwie Argentyńczycy prowadzą 1-0. Parada konna przeszła przed weekendem ulicą Piotrkowską w Łodzi. To było niezwykłe widowisko i zarazem początek jubileuszowych obchodów 35-lecia Straży Miejskiej i Międzynarodowego Turnieju Mundurowych Formacji Konnych. Funkcjonariusze w galowych mundurach pokonali trasę od Placu Wolności do Urzędu Miasta Łodzi.
8: Pierwszy raz widzę taką paradę.
9: Bo to też pierwszy raz taka gala.
8: Ach właśnie, no.
10: No bardzo fajna, bardzo fajna. Pierwszy raz w ogóle. Tyle koni na raz.
9: To zadziwiające w mieście, prawda?
10: A, tak, na Piotrkowskiej szczególnie.
0: A z widzami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyterka.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, do niej wracamy, powinna być wyjaśniona w wielu wymiarach, prokuratorskim i politycznym. A osoby, które miały wiedzę o tym, powinny ponieść konsekwencje. Tak mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
11: To ma wymiar kilkustopniowy. Po pierwsze, powinien być wyjaśniony względem wewnętrznych regulaminów, zasad szpitala, jakie zostały tam złamane i wyciągnięte konsekwencje.
12: No tam, co nie zostało złamane? Czy mamy aferę prawnym, prosektorium?
11: Ale prosektorium to zupełnie inna rzecz, która dla mnie jest skandaliczna, zaraz o niej powiem, ale też prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robi, korykuje. Ten, i oczywiście osoby, bo przecież usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą Poliszynela. Skoro była, że była coś, do mnie nie dotarła, ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to tak odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy, ale to podkreślam, nigdy nie wrócić do zawodu. Bo zarabianie pieniędzy na czyimś nieszczęściu, tragedii, no smutku, bólu, to dla mnie to jest skandaliczne. Dobrze, ale i ta osoba nigdy nie powinna wrócić do zawodu.
12: A kto powinien powiedzieć politycznie? No bo to jest kluczowe pytanie. To znaczy, jeżeli, no bo to, że tam powinno być wszystko wyczyszczone, załatwione, no ktoś politycznie za to odpowiada.
11: Panie redaktorze, my powinniśmy się nauczyć sprawnego działania. Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast i osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinny zostać ponieść konsekwencje.
12: No to ja zadam wprost pytanie. No, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, chwalił się tym szpitalem. Może nie wiedział, to wtedy powinien powiedzieć, że nie wiedział.
11: Jeżeli on nie wiedział, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, powinni wyciągnąć konsekwencje
12: Referendum w Warszawie? Odwołanie Rafała Trzaskowskiego? Pana zdaniem to jest dobry pomysł?
11: Myślę, że on jest bardzo trudny do przeprowadzenia, patrząc na
12: Warszawę. W Krakowie się udało.
11: Tak, ale w Krakowie łatwiej było ze względu na ten próg, który tam był, tam wystarczył 27 czy 8% tych głosów zebrać, oddać. Natomiast tu Warszawa jest znacznie większy i myślę, że będzie znacznie większy problem. Natomiast nie uważam, że poprzez referendum. Ja uważam, że osoby, które faktycznie ponoszą za to odpowiedzialność, powinny być przez prezydenta rozliczone.
12: Ale Rafał Trzaskowski powinien odejść? Powinien zrezygnować? Powinien zostać odwołany?
11: Za aferę szpitalną?
12: Tak.
11: Jeżeli miał taką wiedzę, to uważam, że każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jak były w Szpitalu Południowym, to tak powinni ponieść za to konsekwencje. Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem.
12: Drugi element. W Krakowie rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej, a w Warszawie powinno się je rozwiązać. Marcin Kierwiński oczywiście jest też ministrem, to jest inna historia. Powinien odejść z funkcji szefa warszawskich struktur. Choćby partia Razem, choćby Adrian Zandberg mówi, to jest głowa warszawskiej ośmiornicy.
11: Panie redaktorze, ja sprawy personalne partii, tak samo jak się nie mieszam w sprawy personalne w Krakowie partii Koalicji Obywatelskiej, tak samo się nie będę mieszał tutaj. To są ich sprawy, to są ich decyzje. To są ich decyzje polityczne także.
12: To przejdźmy do spraw personalnych w partii Polska 2050.
11: A zaczęliśmy
12: i w klubie od niej zaczęliśmy. Dlaczego Szymon Hołownia wczoraj zwołał o 7:30 posiedzenie w swoim gabinecie, posiedzenie klubu? To jest jakiś... Czegoś się boicie?
11: Nie, na dobrą kawę, na dobrą rozmowę.
12: No nie, no, przepraszam, 7:30 zwoływanie posłów na dobrą kawę. Panie pośle, no nie, pan nie opowiada mi takich rzeczy.
11: Ja wytłumaczę dlaczego. Ponieważ żeby się wszyscy razem spotkać, gdzie mamy od rana komisję, głosowania
12: ale
11: na komisję.
12: Po co się spotkaliście?
11: Tak, żeby porozmawiać o polityce. Tak, żeby porozmawiać o polityce.
12: Ale o czym? Tak spotkaliście się, żeby pogadać jakieś zagrożenie?
11: Nie, że zagrożenia nie ma. Rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o wyzwaniach, rozmawialiśmy o tym, co, jak mamy funkcjonować.
12: Dlaczego to Szymon Hołownia nie pan zwołał? Przecież pan jest...
11: Ale przepraszam, ponieważ że to ma pan błędne wiadomości, to nie Szymon Hołownia, tylko u Szymona Hołownia, a to różnica.
12: Ale to pan zwołał.
11: Wobec i w obecności, to jest tak samo. Wobec i w obecności, panie redaktorze, możemy się tutaj pobawić.
12: Aha, czyli to było nie, to w obecności czy wobec obecności?
11: Nie.
12: A Szymon Hołownia tam był, nie, bo jak już tutaj jesteśmy...
11: Nie, oczywiście.
12: Był tam Szymon Hołownia,
11: tak, oczywiście.
12: I pił tą kawę i
11: ta
12: jak.
11: Wszyscy parlamentarzyści byli na spotkaniu.
12: A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia pana może zastąpić na stanowisku szefa
11: A dlaczego bym się
12: klubu?
11: Obawiał? rozmawiać. Panie redaktorze, my jesteśmy takim klubem, że jeżeli do tego dojdzie, to będzie koncyliacyjna decyzja, nasza wspólna.
12: Każdy może z nas, do tego dojść?
11: Każdy z nas polityków ma jakieś swoje ambicje polityczne, cele polityczne, kierunki polityczne i ja też jestem takim politykiem, który nie siedzi na stołku po to, żeby siedzieć, tylko po to, żeby realizować jakąś pracę. Ale... przykładem jest to, panie redaktorze, że ja bardzo się spełniałem w komisji do spraw Pegasusa. Jako adwokat lubiłem tą komisję, myślałem, to była dobra dla mnie praca, ale ponieważ zostałem szefem klubu, to powiedziałem wtedy Szymonowi, mówię, Szymon, nie jestem w stanie funkcjonować na tylu stołkach, muszę czegoś zrezygnować.
12: Czyli jeżeli Szymon pana ładnie poprosi na tej kawie przy tych ciasteczkach, to pan ustąpi.
11: Jeżeli będzie taka wola klubu, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie będę w stanie podzielić... Na razie mam pełnię obowiązki szefa klubu, ponieważ jest tych bardzo dużo wyzwań. To jest praca naprawdę na 20 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, proszę sobie zdać sprawę, bo to nie jest tylko czas, kiedy jest parlament, ale to są te tygodnie
12: pomiędzy. Ale Szymon chciałby pana zastąpić. Pan marszałek, wicemarszałek.
11: To przekazał pan redaktorowi, bo mi nie.
12: No tak słysz, tak się nie, pyta. To jest pytanie, a nie teza.
11: Nie, aha, okej, dobra, to jest pytanie. Nie, mi nie przekazał takiej informacji. Natomiast rozmawiamy o wyzwaniach politycznych, jakie są przed niektórymi politykami z naszego ugrupowania.
12: A jakie są wyzwania polityczne przed
11: panie
12: niektórymi
11: redaktorze, ale
12: politykami?
11: Ale pewne rzeczy pozostają w pewnym ścisłym gronie.
12: I o tym na tych ciasteczkach i tej kawy
11: rozmawialiście. Ale nie, to rozmawiamy w moim gabinecie też na ten temat.
12: Dobrze,
11: rozmawiamy
12: to zapytaj o przyszłość, bo to główne wyzwanie jest takie, żebyście w ogóle się dostali do przyszłego parlamentu, jak rozumiem. 1%, 1,1, 1,5.
11: Dwa i coś tam,
12: to wszystko za mało.
11: Jeszcze chwila, nawet, będzie trzy, będzie nawet, subwencja.
12: Oczywiście wierzy pan głęboko w takie rzeczy. Ja rozumiem, dzisiaj jest apostoła Tomasza, nie wiem, czy pan wie. On też, ale on mówił, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam podobnie. Tak, dzisiaj jest Tomasza. Apostoła, uroczystość. Widzi pan? I on powiedział, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Ja mam na imię Tomasz też. No nie uwierzę, dopóki nie zobaczę tych 3%.
11: Najlepszego zakresu.
12: Ja nie obchodzę Tomasza, akurat apostoła innego, ale nieważne. Wróćmy do pytania fundamentalnego o przyszłość Polski 2050. Macie już pomysł, jak sobie poradzić z tymi sondażami? Bo opowieści, że za chwilę będzie 3, potem 8, a potem 33, 44.
11: Panie redaktorze, zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu jest Polska 2050. Ja myślę, że nasi koalicjanci też powinni sobie zdawać sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby taka partia jak Polska 2050 zdała...
12: 1,5 to dla nich za mało.
11: Ale żeby sobie zdali sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli Polski 2050 na scenie politycznej w przyszłym parlamencie nie będzie, czy ugrupowania, które jest takim realnym centrum, które ma inną wrażliwość, o której pan redaktor zaczął naszą rozmowę w ogóle, że my na pewne rzeczy patrzymy inaczej, tak, bo mamy inną wrażliwość, to w Polsce dojdzie do władzy Konfederacja Grzegorza Brauna, Konfederacja, PiS, będzie brunatna władza, a tego my nie chcemy.
0: Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Paweł Ślis. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w faktach za godzinę, a przypomnijmy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jak mówiliśmy w tych faktach, przyjął już dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej, która odpowiadała w ratuszu za zdrowie i edukację, oraz Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
2: Ważny dzień dla uczniów, którzy 2 miesiące temu napisali egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki. A na linii nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Zacznijmy od tych uśrednionych wyników. Jak poszło w tym roku uczniom?
3: Odrobinę, ale tylko odrobinę lepiej niż w zeszłym. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 65% punktów. Z matematyki sporo mniej, bo tylko 55%. Jeśli chodzi o języki obce, to najczęściej wybierany język angielski uczniowie napisali średnio na 73%, więc zdecydowanie najlepiej. Z niemieckiego, jeśli chodzi o te języki obce, ciut słabiej, tu 59%. Chyba miałam szczęście, albo po prostu szkoła, przy której stoję, bardzo dobrze przygotowuje do egzaminu. Faktycznie to jest jedna z lepszych placówek we Wrocławiu, bo uczniowie, z którymi rozmawiałam, osiągnęli zdecydowanie lepsze wyniki niż ogólnopolskie. Prymusi, tutaj się najwidoczniej dostają. Kasper zdobył niemal 100% ze wszystkich przedmiotów. Jego koleżanki niewiele mniej. Posłuchajcie.
4: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat. A tak naprawdę kluczem do sukcesu jest systematyczna nauka przez 8 lat.
3: Lubisz się uczyć?
4: Lubię.
3: Odebrałyście przed chwilą zaświadczenia z wynikami. Tak. Jesteście zadowolone?
5: Tak, jestem zadowolona bardzo z wyników.
3: No to pochwal się, jak poszło.
5: Z matematyki mam 87%, a z polskiego i angielskiego 100%.
3: No to faktycznie masz powody do dumy. Te dobre wyniki to jest wynik twojej ciężkiej pracy przez 8 lat. Czy miałaś jakiś sposób na naukę przed samym egzaminem? Może zakuwałaś po nocach i te ostatnie tygodnie były takie najcięższe?
5: Nie powiedziałabym, że zakuwałam po nocach, jednakże no faktycznie przyłożyłam się te 2 tygodnie, miesiąc przed egzaminem, więc no to też 8 lat dało swoje tak naprawdę. Zajęcia dodatkowe chodziłam kilka razy w tygodniu, więc...
3: Korepetycje też były?
5: Oczywiście.
3: To jeszcze koleżankę zapytam, a tobie jak poszło?
6: Chyba całkiem dobrze. Z polskiego miałam 96, z angielskiego 98, matematyka trochę słabiej, bo 84.
3: To niedobrze, tylko bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że masz powody do tego, żeby być z siebie dumną.
2: Tak, trochę słabiej, 84%.
3: Ambitna, ta nasza wrocławska. Tak. Ambitna młodzież, bardzo dobrze.
2: To prawda, zwłaszcza, że dobrze słyszeć, lubię się uczyć, prawda? I wcale nie zakuwam, tylko po prostu uczę się, to jest dobre.
3: Wiedza no, sama wchodzi.
2: Tak, no i z takimi wynikami to będzie łatwiej o dobre liceum, niewątpliwie, prawda? Rekrutacja już trwa.
3: Tak, egzamin ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, jednak liczba zdobytych punktów ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do liceum.

0: wiedziałem z przedmiotów humanistycznych. To jest to, na czym mi najbardziej zależy, no bo w przyszłości chciałabym zostać prawnikiem.
1: Wiesz już, do jakiej klasy chciałabyś pójść? O jakim profilu marzysz?
2: Biologia, chemia, angielskim.
1: Czy to oznacza, że chcesz być lekarzem?
2: Tak. W sumie od dziecka chciałam być lekarzem, poza tym myślę, że odnajdę się w tym po prostu zawodzie, więc tak myślę. Podobnie jak koleżanka, 7, 5, tylko mam 8, 10 i 17 jeszcze.
1: Czyli wybierasz między tymi najlepszymi liceami we Wrocławiu?
2: Raczej tak. Niekoniecznie uważam, że dobre liceum gwarantuje dobre studia, ale no dobre liceum zawsze dobra rzecz.
1: Powiedz, jakie plany na wakacje? Cieszysz się, że już są te wyniki, że możesz być spokojny i te wakacje tak naprawdę chyba dopiero się dla ciebie zaczną, co?
0: Gdzie można tak naprawdę odpocząć, bo już wiadomo tak naprawdę, z czym co się je. Może gdzieś pojadę, w góry, nad morze.
1: Super. Wyniki rekrutacji dopiero poznasz 15 lipca, prawda?
0: Tak.
1: To będzie nerwowy czas oczekiwań?
0: Raczej nie nerwowy, bo mi wejście do szkoły gwarantuje konkurs.
3: No, słyszałem właśnie od twojego rozmówcy, że wybiera się do 12. No, ja mam sentyment związany z 12, bo też chodziłem do 12, tyle, że nie we Wrocławiu, a w Nowej Hucie. Więc to no, łezka
1: się pojawiła. W Nowej Hucie też 12 jest na pewno bardzo dobra.
3: No tak, tak, to prawda.
1: Tutaj we Wrocławiu...
3: Chociaż muszę powiedzieć tak, że wtedy, kiedy ja chodziłem do 12, to była szkoła imienia Bolesława Bieruta, tak zwanego prezydenta PRL-u, ale teraz to jest Adriana Kamila Norwida, więc bardzo ładna jest teraz. Ładny patron,
1: lepiej.
3: Patron, tak, tak. To co, czekamy na wyniki naboru,
1: przed uczniami,
3: prawda?
1: Jak usłyszeliśmy, tak, 11 dni jeszcze tych ostatnich nerwów i myślę, że dopiero wtedy uczniowie, absolwenci tych 8 klas dopiero tak odetchną pełną piersią i będą mogli korzystać w pełni z wakacji. Tego im życzę, bo wielu z nich bardzo na to zasłużyło.
3: To co, życzymy tego wyraźnego bardzo oddechu, relaksu. Na razie się nie ma czym denerwować. To, co za wami już najważniejsze, za wami, a teraz już tylko świetlana przyszłość.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: W ramach wakacyjnego cyklu Faktów RMF FM i Radia RMF 24, gdzie chodzą lokalsi, odwiedzimy województwo zachodniopomorskie. Szukamy takich miejsc, słuchajcie, które nie są bardzo popularne turystycznie, no ale warto je odwiedzić, prawda, Aniu? Anna Pałamar.
2: Zgadza się. Dzień dobry,
1: Aniu. Wybrałaś się nad jezioro Szmaragdowe w Szczecinie. No, piękna nazwa. A dlaczego turyści powinni odwiedzić to miejsce? Nie tylko ze względu na nazwę.
2: Przede wszystkim to jest przepiękne miejsce na skraju Puszczy Bukowej. Pełno tras spacerowych, rowerowych, podziemnych. Działa tutaj podziemna trasa turystyczna i teraz latem to jest znakomity moment, aby to miejsce odwiedzić. Jezioro ma też wyjątkową, intensywną, szmaragdową barwę. A dlaczego tak jest? Mówiła mi Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
3: Jest to miejsce, które każdy odwiedzający Szczecin powinien bezwzględnie zobaczyć. Tak naprawdę zawsze wśród turystów jest ten taki obowiązek zobaczenia czy Parku Kasprowicza, czy Wału Chrobrego, ale warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro Szmaragdowe, które jest niezwykle urokliwe. Kolor jeziora Szmaragdowego, też o czym się mówi, wynika to z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne. Mamy tą słynną grotę, o której wielu Szczecinian się dopytuje, ale przyjezdni o tym nie wiedzą. Mamy pozostałości wieży Barezela. Mamy przepiękne polany widokowe, z których w różny sposób widać Szczecin. Pozostałości po restauracji. No i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmieję, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni. Dlatego, że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
1: Ale bogactwo. To prawdziwe turystyczne klejnoty rzeczywiście. Aniu, a z czego najchętniej korzystają turyści i mieszkańcy?
2: No, wybór na pewno jest spory. Jedyne, czego nie można, to się kąpać. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam nad jeziorem, mówili mi o świetnych trasach rowerowych, no i punkcie widokowym na centrum Szczecina.
4: Jesteśmy tu często, ale mieszkamy blisko, no a Puszcza Bukowa jest bardzo rozległa, więc można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, poniemieckich, także my bardziej chodzimy w tą stronę, żeby też trochę historii zaczerpnąć. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
2: Można i jakąś mniejszą i większą pętlę, no i też kolor tego w ogóle jeziora jest taki dość charakterystyczny, ładny.
4: Tak, no nie jest on naturalny, wiadomo, więc to też trzeba zaznaczyć, bo niektórzy myślą, że tak jest naturalnie, ale tak, no i pętlę można tu zrobić, myślę, że tak, no czasami wychodzi z 15 kilometrów, ale to już trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby się nie zgubić.
2: A poleciłaby Pani to miejsce właśnie turystom, którzy chcą jakoś tak trochę zboczyć ze szlaku?
4: Myślę, że tak, można naprawdę dużo fajnych tras tu zrobić.
5: Punkt widokowy jest ładny. W wakacje miło tutaj na spacer przyjechać sobie z rodziną.
6: Tam można na takie wzgórze akademickie wyjść, to już jest dłuższy spacer, ale jest przepiękny widok, szczególnie jesienią.
2: Zachodu słońca z tym ładnie widać, o tam.
6: Tam jest Zalew Szczeciński,
2: a tam centrum. Widać wieżę kościoła.
6: Tak, no tam katedrę możesz zobaczyć.
7: Bardzo sympatycznie jest, szczególnie ta woda szmaragdowa. No to coś niespotykanego jest. Ostatnio byłem 2 tygodnie temu. Jest spokojnie, cisza jest, że można sobie odpocząć.
8: Przychodzimy dosyć często.
9: Rowerami fajnie jest tutaj.
8: No, można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
2: Co wam się podoba tutaj?
8: W ogóle urok tego miejsca jest ładne, wygląda.
9: Możliwość odpoczynienia z naturą.
8: To też.
2: Rowerami, mówicie, fajne ścieżki tutaj są
8: tak
2: po puszczy.
8: Jest. Dookoła lasu można sobie pojeździć, w ogóle całej puszczy. Nawet 20 kilometrów można sobie pojechać tam do innych wiosek zaraz, więc jest fajne.
2: Czyli fajne miejsce, żeby turyści przyjechali, tutaj zobaczyli, nie ma wstydu.
8: Tak jest, dokładnie. Fajne jest.
1: No świetnie usłyszeć głos lokalców. Rzeczywiście, no bogactwo. A przecież to nie jest takie popularne bardzo miejsce w Polsce.
2: Tak, tak. No wielu turystów rzeczywiście nie słyszało o tym miejscu, a warto. No i warto też zainteresować się właśnie z jednej strony historią, ale też tymi zwierzętami, które tam się pojawiają. Mhm. No bo na przykład w ramach ciekawostki dodam, że w tym roku w podziemiach Szmaragdu, właśnie na tej trasie turystycznej, która zimą jest wyłączona, zimowała rekordowa liczba nietoperzy. Między innymi dlatego, że mieliśmy tak mroźną zimę w tym roku na Pomorzu Zachodnim. No i pojawił się też rzadko spotykany podkowiec mały. To jest bardzo rzadki nietoperz, który jeszcze parę lat temu w ogóle nie występował u nas w regionie, ale było też oczywiście dużo nocków dużych, nocków rudych, gacków brunatnych. No i jezioro też obchodzi niedługo ważną rocznicę, 101 urodziny.
1: Jubilatka.
2: Tak, będą obchody, będzie tort, gra terenowa, no i oczywiście sporo atrakcji dla dzieci.
1: Anna Pałamar, bardzo Ci dziękujemy, Aniu, za ten przewodnik lokalny. Lokalsi podpowiadają, gdzie zwiedzać Polskę. Bardzo Ci dziękujemy za tę relację.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Upadek Fegelajna. Dlaczego Hitler kazał zabić szwagra Ewy Braun?
1: Jest 28 kwietnia 1945 roku. Berlin jest otoczony przez wojska sowieckie, które nieubłagalnie zbliżają się do bunkra Hitlera.
2: Silny ostrzał artyleryjski obraca miasto w gruzy, a huk dział z każdą godziną jest słyszany coraz głośniej w kwaterze Führera.
1: Nocą podczas krótkiej przerwy w bombardowaniach Berlina z bunkra wychodzi grupa SS-manów. Prowadzą mężczyznę w mundurze z zerwanymi dystynkcjami.
2: Tym człowiekiem jest Hermann Fegelein, oficer łącznikowy Himmlera i szwagier Ewy Braun. Został aresztowany dzień wcześniej, po tym jak niespodziewanie opuścił bunkier.
1: Gdy cała grupa znajduje się już na zewnątrz, jeden z SS-manów wyciąga pistolet i zabija więźnia.
2: Dlaczego jednak Fegelein zdecydował się opuścić kwaterę Hitlera? I kim była tajemnicza kobieta, w której towarzystwie przebywał, gdy został odnaleziony przez SS? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Hermann Fegelein wstąpił do partii nazistowskiej w 1930 roku. Przez pewien czas służył w bawarskiej policji, a potem pracował jako instruktor w szkółce jeździectwa należącej do jego ojca.
2: W połowie lat 30. przejmuje kierownictwo nad całą placówką. Szkolą się członkowie SS, a Fegelein zostaje mianowany ich dowódcą.
1: Szybko zdobywa sławę doskonałego jeźdźca. Zostaje nawet awansowany na stopień oficerski, mimo że nie posiada żadnego doświadczenia.
2: Chce wziąć udział w zawodach jeździeckich na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, jednak odpada w trakcie kwalifikacji.
1: Mimo to Niemiec szybko awansuje i przed wybuchem II wojny światowej nosi stopień Standartenführera, czyli pułkownika.
2: W czasie kampanii wrześniowej dowodzi oddziałami kawalerii, które są odpowiedzialne za dokonanie wielu zbrodni na Polakach.
1: Podlegli mu żołnierze dokonują grabieży, a w jednostce szerzy się korupcja. Osiąga ona jednak taką skalę, że w 1941 roku Fegleinowi grozi sąd wojenny.
2: Dodatkowo jest oskarżony o romans z Polką, którą zmusił do dokonania aborcji, gdy zaszła w ciążę.
1: Fegleina ratuje jednak interwencja szefa SS Heinricha Himmlera, który rozkazuje wycofać wszystkie zarzuty.
2: Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, kilka razy próbuje zbadać oskarżenia dotyczące Fegeleina, ale za każdym razem Himmler każe mu porzucić śledztwo.
1: W 1943 roku Fegelein odnosi ciężkie rany w trakcie walk na froncie wschodnim i spędza kilka miesięcy w szpitalu.
2: Po powrocie do zdrowia Himmler mianuje go swoim oficerem łącznikowym w kwaterze Führera.
1: 3 czerwca 1944 roku, najprawdopodobniej kierując się jedynie chęcią zdobycia mocniejszej pozycji w najbliższym kręgu Hitlera, bierze ślub z Gretel Braun. Jest ona siostrą Ewy Braun, wieloletniej kochanki Führera.
2: Ceremonia odbywa się w prywatnej rezydencji wodza III Rzeszy, a Hitler, Himmler i Martin Bormann są świadkami na ślubie.
1: 10 czerwca 1944 roku Fegelein zostaje awansowany do stopnia Gruppenführera. Choć jego kariera rozwija się bardzo szybko, jest nielubiany w gronie czołowych nazistowskich dygnitarzy.
2: Albert Speer powiedział nawet, że był to najbardziej odrażający człowiek w otoczeniu Hitlera.
1: Gdy na początku 1945 roku Führer przenosi swoją kwaterę do Berlina, Fegelein podąża za wodzem.
2: Zdaje sobie jednak sprawę, że sytuacja na froncie jest dramatyczna i na własne oczy widzi coraz większy chaos i degenerację w bunkrze pod kancelarią.
1: Wie, że wielu nazistów planuje popełnić samobójstwo. Fegelein nie chce ginąć i opuszcza bunkier. Najprawdopodobniej 25 kwietnia 1945 roku. Udaje się do mieszkania swojej kochanki, mieszczącego się na Bleib-Treue-Strasse 10/11.
2: Rankiem 27 kwietnia jego nieobecność zostaje w końcu zauważona przez Hitlera. Szef ochrony Johann Rattenhuber otrzymuje następujący rozkaz od Führera.
3: Fegelein opuścił już sześć narad. I nikt nie wie, gdzie się znajduje. Ma pan go odnaleźć i powiedzieć mu, że ma się natychmiast u mnie zameldować.
1: Jednak Rattenhuber nie wie, gdzie rozpocząć poszukiwania. Fegelein mieszkał w bunkrze pod kancelarią, a jego berlińskie mieszkanie zostało zniszczone podczas bombardowania. Nie wie też nic o mieszkaniu kochanki Fegeleina.
2: Z pomocą przychodzi mu jednak adiutant Hitlera Otto Gunsche.
4: Pamiętam, że gdy Fegelein się upił, dał mi numer telefonu. Zażartował, że mogę z niego skorzystać w sytuacji kryzysowej.
1: Rattenhuber rozkazuje operatorowi centrali telefonicznej zlokalizowanie adresu, który odpowiada numerowi telefonu.
2: Gdy to się udaje, Rattenhuber wykręca numer i po chwili Fegelein podnosi słuchawkę. W jego głosie słychać zaskoczenie, gdy orientuje się, że rozmawia z kwaterą Hitlera.
1: Rattenhuber mówi:
5: co się z panem dzieje? Führer zauważył pańską nieobecność i nakazuje panu natychmiastowe zameldowanie się w jego kwaterze.
2: Fegelein odpowiada:
6: wczoraj mocno popiłem, Mam strasznego kaca. Ale przyrzekam na mój honor oficera, że za 2 godziny stawię się w bunkrze.
1: Jednak gdy po 2 godzinach Fegelein nadal nie pojawia się w kwaterze Hitlera, Rattenhuber postanawia wysłać na Bleibtreue-Strasse oddział żołnierzy, którzy mają sprowadzić generała SS.
2: Twierdzenie, że Fegelein nie pojawił się w bunkrze, stoi jednak w sprzeczności ze zeznaniami złożonymi po wojnie przez szofera Hitlera, Erisha Kempka.
1: Był on odpowiedzialny za garaż i pojazdy znajdujące się przy kancelarii. I 27 kwietnia miał do niego zadzwonić Fegelein.
5: Kempke, będę potrzebował 2 samochodów do wykonania rekonesansu.
2: Po południu Fegelein miał pojawić się w garażu kancelarii, aby odebrać pojazdy. Jednak według zeznań Kempke te powróciły bez Fegeleina.
1: Kierowcy stwierdzili, że generał kazał im wracać, a sam wysiadł w dzielnicy Charlottenburg, gdzie znajdowało się mieszkanie jego kochanki.
2: Nie jest jednak jasne, co właściwie Fegelein próbował osiągnąć i na ile zeznania Kempke są prawdziwe.
1: Późnym popołudniem na Bleibtreue-Strasse przybywa grupa 4 SS-manów z bunkra. Dowodzi nimi Hauptsturmführer Helmut Frick.
2: Dowódca oddziału próbuje przekonać Fegeleina, aby ten dobrowolnie udał się z nimi do kwatery Hitlera. Ten jednak odmawia i stwierdza, że sam się tam zjawi.
1: Frick uznaje, że nie jest w stanie nic więcej zrobić. Jego stopień jest zbyt niski, aby mógł aresztować Fegeleina. Oddział wraca do bunkra i Frick składa meldunek.
2: Rattenhuber postanawia w tej sytuacji wysłać po Fegeleina Obersturmbannführera Petera Hegla, który odpowiada za osobiste bezpieczeństwo Hitlera.
1: Około 22 Hegel wraz z kilkoma żołnierzami dociera na miejsce. Gdy wchodzą do mieszkania, upity Fegelein pomaga swojej kochance pakować walizkę.
2: Hegel informuje generała SS, że ma rozkaz sprowadzić go do bunkra. Po krótkiej wymianie zdań Fegelein zdaje sobie sprawę, że tym razem nie uda mu się uniknąć powrotu do kwatery Hitlera.
1: Jednak gdy Hegel wydaje żołnierzom rozkaz, aby zatrzymali też kochankę, orientuje się, że kobieta zniknęła. Najpewniej opuściła mieszkanie, gdy SS-mani byli zajęci rozmową z Fegeleinem.
2: Hegel zabiera walizki i cały oddział wraz z aresztowanym wyrusza w drogę do bunkru Hitlera.
1: Po przybyciu na miejsce generał zostaje umieszczony w tymczasowej celi, a kilku wyższych dygnitarzy i oficerów bada zawartość walizek.
2: W środku znajdują się klejnoty, biżuteria oraz niemieckie i szwajcarskie banknoty. Jednak dużo ważniejszym odkryciem są 2 paszporty, z których jeden jest brytyjski.
1: Zdjęcia w obu dokumentach przedstawiają kobietę, która przebywała w mieszkaniu Fegeleina.
2: Staje się jasne, że Fegelein wraz z kochanką przygotowywali się do ucieczki. Co więcej, pojawia się podejrzenie, że kobieta mogła być brytyjską agentką.
1: Już wcześniej spekulowano, że któraś z osób przebywających w bunkrze przekazuje aliantom tajne informacje. Śledztwo w tej sprawie prowadził zresztą szef gestapo Heinrich Müller.
2: Martin Bormann, sekretarz Hitlera, podejrzewa, że szpiegiem była właśnie kochanka Fegeleina, a generał SS mógł jej przekazywać informacje świadomie lub nieświadomie.
1: Gdy Bormann dowiaduje się, że kobiecie udało się uciec, wpada w szał i krzyczy na Hegla.
7: Ty durniu, ta kobieta bez wątpienia była szpiegiem. Jak ty mogłeś pozwolić jej uciec?
2: Do mieszkania na Bleibtreue-Strasse zostaje wysłany oddział, który ma aresztować kobietę, gdyby zdecydowała się wrócić. Ta jednak nigdy więcej się nie pojawia.
1: Hitler waha się, co powinien zrobić z więźniem. Nie chce wydawać na niego wyroku śmierci. Jest on w końcu szwagrem Ewy Braun.
2: Początkowo Führer ma pomysł, żeby Fegelein dołączył do któregoś z oddziałów walczących w Berlinie, by na polu walki zmazał swoją winę.
1: Bormann i Gunsche przekonują jednak wodza, że generał SS już raz próbował zdezerterować i na pewno zrobi to ponownie.
2: Po południu 28 kwietnia ma miejsce wydarzenie, które ostatecznie przesądza o losie Fegeleina.
1: Tego dnia radio BBC nadaje komunikat, w którym mówi o negocjacjach Himmlera z aliantami. Gdy Hitler dowiaduje się o zdradzie szefa SS, wpada w szał, każe go zdymisjonować i aresztować.
2: Rattenhuber znajduje się jednak poza Berlinem i Führer postanawia zemścić się na Fegeleinie, który jest oficerem łącznikowym Himmlera.
1: Dodatkowo Hitler podejrzewa, że Fegelein wiedział o planach szefa SS i mógł nawet planować zamach.
2: Ewa Braun próbuje wybłagać u Hitlera ułaskawienie Fegeleina.
8: Gretel już za niedługo urodzi dziecko, a ono nie powinno wychowywać się bez ojca. Proszę cię, daruj mu życie.
1: Hitler ignoruje prośbę swojej kochanki. W bunkrze zostaje powołany sąd wojenny, który ma zdecydować o losie więźnia.
2: Przewodniczy mu Brigadenführer Wilhelm Monke, dowódca obrony centrum Berlina.
1: Fegelein jest wciąż mocno pijany i według jednej z wersji miał też samemu zedrzeć dystynkcję z munduru. Inni świadkowie twierdzili, że to Hitler podjął decyzję o zdegradowaniu Fegeleina do stopnia szeregowca.
2: Oskarżony cały czas trzęsie się, co chwilę krzyczy, jęczy i kilka razy wymiotuje. Kwestionuje kompetencje sędziów i mówi:
9: odpowiadam jedynie przed Himmlerem, a nie przed Hitlerem. Nie macie prawa mnie sądzić.
1: Monke nie jest pewien, co powinien zrobić w tej sytuacji. Z jednej strony dowody wskazujące na dezercję i zdradę Fegelina zdają się być niepodważalne.
2: Jednak zgodnie z przepisami, żaden żołnierz nie mógł stanąć przed sądem, jeżeli nie był w pełni zdrowy na ciele i umyśle i nie mógł wysłuchać zarzutów.
1: Ostatecznie Monke zamyka posiedzenie bez wydania wyroku, stwierdzając:
9: w obecnym stanie Fegelin nie może stanąć przed sądem.
1: Jednak brak wyroku nie jest w stanie uchronić Fegelina przed śmiercią. W nocy 28 kwietnia 1945 roku zostaje wyprowadzony z bunkra i zastrzelony w ogrodach kancelarii.
2: Nie jest jednak jasne, czy to właśnie Hitler wydał rozkaz zabicia byłego generała SS. Według zeznania Rochusa Misza, który przebywał w bunkrze, Führer chciał jedynie zdegradowania Fegelina i wysłania go do walki w mieście.
1: Twierdził również, że wie, kto wykonał wyrok, ale odmówił ujawnienia tej informacji.
2: Ciało byłego generała SS zostało najpewniej wrzucone do masowego grobu lub do leju po bombie.
1: Do dziś wiele wątków tej sprawy pozostaje niewyjaśnionych. Nie udało się ustalić, czy kochanka Fegelina rzeczywiście była brytyjską agentką i co się z nią stało. Nie jest też jasne, czy generał SS wiedział o negocjacjach Himmlera oraz w jaki sposób chciał uciec z oblężonego miasta.
2: Ponieważ aresztowanie i proces Fegelina odbyły się pod sam koniec bitwy o Berlin, dziś bardzo trudno jest dokładnie ustalić, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło.
1: Co więcej, spora część osób, które przebywały w bunkrze i były świadkami tych wydarzeń, zmarła w przeciągu następnych kilku dni podczas próby ucieczki z miasta lub popełniając samobójstwo.
2: Dlatego być może dokładny los Hermana Fegelina, tak jak wielu innych przebywających w bunkrze pod kancelarią Rzeszy w ostatnich dniach II wojny światowej, nigdy nie zostanie w pełni ustalony.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: druga punktualnie na radiowym zegarze. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Wołodymyr Zełenski po ataku na Sumy apeluje. Presja na Rosję musi się zwiększyć. Ponad 2000 strażaków walczy z ogromnym pożarem na południu Francji. Spłonęło już 900 hektarów terenów zielonych. To będzie kolejna dogrywka w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zwiększenia presji na Rosję po kolejnym śmiertelnym ataku. W rosyjskim bombardowaniu centrum Sum zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Zełenski podkreślił, że kluczową rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone oraz państwa G7, G20 i Europy. Zaapelował o wykorzystanie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego, floty naftowej i systemu finansowego oraz o dalsze wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej. Południowa Francja walczy z pożarami. Spłonęło 900 hektarów terenów zielonych. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Premier zwołał spotkanie kryzysowe. Z płomieniami walczy ponad 2000 strażaków.
1: Płomienie zniszczyły częściowo 3 kempingi koło śródziemnomorskiego kurortu San Marie la Mer, niedaleko granicy z Hiszpanią. Na szczęście turyści zostali z nich wcześniej ewakuowani. Z powodu pożarów lasów zamknięte zostały liczne drogi oraz odcinek autostrady A9 koło miasta Orange. Według francuskiego rządu w ciągu 1,5 tygodnia wybuchło już we Francji prawie 8 tysięcy pożarów terenów zalesionych, w tym 5 wielkich pożarów na południu Francji i w Burgundii. Do ich gaszenia używane są m.in. transportujące wodę samoloty i helikoptery.
0: O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Teraz czas na mistrzowskie fakty w RMF FM, bo takiego wyniku chyba